Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

umilkło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje oczy

Cause we're getting in the race. Ain't no hesitation.

0: słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
1: W Żarach poniedziałkowy poranek zapowiada się chłodno, z temperaturą około 10 kresek. Niebo będzie całkowicie zachmurzone. Po południu możliwe są przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 17 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, więc warto mieć przy sobie parasol.
0: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
2: Jestem w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj przyleciałem, oświadczył w niedzielę Zbigniew Ziobro na antenie telewizji Republika. To jest 6. SK News. Jakub Krzyżak, zapraszam. Zbigniew Ziobro oświadczył, że nie uciekł z Polski, zapewnił, że przed każdym sądem chętnie stanie, a niezawisły sąd amerykański na pewno jest sądem niezawisłym. To porażka Donalda Tuska, komentuje PiS. Z kolei Platforma Obywatelska mówi, że to Zbigniew Ziobro jest porażką. W rozmowie z Super Expressem Waldemar Żurek zapewnił, że będą ścigać Zbigniewa Ziobrę po całym świecie. Wystąpimy pilnie o ekstradycję. Nikt nie stoi ponad prawem. Ceny paliw w poniedziałek takie same jak w weekend. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,35, a za diesla 7,03. Jeszcze dziś nowe maksymalne ceny paliw. Poznamy te nowe maksymalne ceny paliw, które zaczną obowiązywać od jutra. Egzamin z języka polskiego mają już za sobą maturzyści, teraz czas na ich młodszych kolegów. Już dziś pierwszy z trzech testów w ramach egzaminu ósmoklasisty.
3: Takim pewniakiem będzie albo dziady, albo opowieść wigilijna, bo jeszcze tych lektur nie było.
4: Liczę na małego księcia najbardziej, albo kamienie jakieś na szans, na jakieś Quo Vadis albo zemstę nie chciałbym trafić.
2: Egzamin startuje o 9:00, potrwa 150 minut.
5: SK Żary News.
6: Krystian Machalica. Nie powinno być problemów z systemowym dostarczaniem wody przez zielonogórskie wodociągi. Spółka uspokaja, mimo znacznie mniejszych opadów, źródła wody są zabezpieczone, a zielonogórskie wodociągi mają swoje ujęcia. Warto też pamiętać, by podlewać ogródki, na przykład korzystając z tak zwanej deszczówki. A dziś o 18:00 w Bibliotece Norwida kolejne spotkanie Zielonogórskiego Klubu Poetów. Chętni mogą przyjść i przeczytać we własnym gronie autorską poezję.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
8: W Radiu SK.
9: 2 minuty po godzinie 6:00, to jest poniedziałek, mówi do was zaspany Wiktor.
10: To w takim razie ja po weekendzie jestem wylatana, Kama.
9: A tam na korytarzu jest kofeinowy Jankes.
10: Dobrze, że się nie pomyliłeś. Dodajcie do swojego imienia poniedziałkowy przymiotnik, który was określa. Zobaczymy, co z tego powstanie.
11: Ja jakby co to jestem kofeinowy.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
9: No to 664-402-302, messengerowe bla bla bla.
11: I właśnie. Polać wam, polać wam.
9: Czekamy na wasze poniedziałkowe, poranne przymiotniki, które określą was dzisiaj na początek tygodnia.

0: 8 minut po godzinie 6, walczący krzyżak o komputer razem z nami, tak a propos przymiotników.
1: I fizyczna Dua Lipa za nami,
0: tak
1: oczywiście.
0: Jest. I rozpędzający się tydzień. Dzień dobry, witamy.
2: Witamy i pytamy was, jak wasza forma samego rana, jaki przymiotnik pasuje do was tak najbardziej?
3: No dobrze, witam, Eska, z wami zaniepokojony Daniel. Dlaczego? A zabieg mi się zbliża i to troszkę mnie niepokoi. W sensie ja wiem, że to jest po to, żeby było lepiej, ale no jutro szpital i w środę zabieg i zobaczymy co dalej. Mam nadzieję, że szybka rekonwalescencja i powrót do zdrowia. Pozdrawiam. No,
0: może tego nie widać, ale już oba kciuki ściśnięte.
1: No oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki za to, żeby było wszystko dobrze, żeby było zdrowo i żeby te rzeczy, które dają na znieczulenie, dobrze działały.
0: Tak jest. Halo, dzień dobry. Kto jeszcze w kolejce?
4: Halo, cześć. Sebastian z tej strony. Ja jestem w sumie dzisiaj przy poniedziałku sebastyczny, czyli fantastyczny, ponieważ w ogóle ruszyłem się z łóżka i poszedłem do roboty, a to już jest dużo. Jankes, Kama, Kama
0: i Wiktor. Bledka, jaka? Muzyczna? Mhm. To teraz. Dajcie znać, jaki przymiotnik określa was w poniedziałek. Daleko

0: przybijamy gwoździa. Czy też gwoździe, kwadrans poszło w play.
1: Poranne brasowanie.
2: Ja dziś z rana zastanawiamy się, jaki przymiotnik opisuje naszych fantastycznych słuchaczy, więc tu mamy, proszę bardzo, wylataną Kamę, tu mamy kofeinowego Jankesa, tu mamy zaspanego Wiktora.
0: A ty jaka jesteś?
1: Rozżalona.
2: Rozżalona.
1: Bo weekend trwał krótko.
3: Biedna Jadziunia, Jadzia, wspaniała.
0: Jadzia przede wszystkim jest komentująca.
1: Ja w ogóle nie lubię poniedziałek.
0: Widziałaś wczoraj El Clasico? Ty wiesz, kto w ogóle Jadziu gra w El Clasico?
1: Nie.
0: Na pewno nie wiesz?
2: Ja też nie wiem.
4: Donald Tusk z Jarosławem Kaczyńskim.
2: To taki, no mniej więcej,
1: taki żart.
0: A nie o piłce nożnej, to Hiszpania daleko. Co my tam będziemy się nimi interesować? Patrzymy, co tutaj w prasie, co się dzieje na naszym polskim podwórku.
2: My mamy ludzi w każdej telewizji, naszych eskowych. I w jednym z programów, czyli w programie Mam Talent, występuje nasz fantastyczny Jan Pirowski.
4: Tak jest.
0: Jest, tak.
5: Jest afera.
0: Janek jest ekspertem muzycznym, to ważne.
4: Tak, ale jest afera związana z tym, kto wygrał w ogóle Mam Talent, bo okazuje się, że wygrała uczestniczka ze swoim psem. Mhm. Tenże pies wykonuje sztuczki i podobno internauci są oburzeni.
0: Że wygrała tak, taki
4: że
0: talent.
4: Że nie wybrali człowieka, tylko wybrali psa i piszą tak: kpina! Piesek wygrał z prawdziwymi talentami! No, takie są komentarze.
0: A, proszę, ciekawa historia.
1: Wiecie, co robią internauci? Psiotą.
0: To prawda, ale ja bym dał medal zwycięstwo dla Janka Pirowskiego. Ojejku, no bo tam był taki problem techniczny, tak?
4: Tak.
0: No, że zamiast Whitney Houston wystąpiła Celine Dion, czy odwrotnie?
4: Albo tak, albo tak.
0: Okej. Okay. No. Ale ważne, Janku, kochamy cię, jesteś najlepszy, najwspanialszy i wszystko naj w ogóle.
2: A ja jak dorosły chciałabym być Marysią Jeleniewską, tą
4: influencerką.
2: Tak. Ojejku, tak. Nie dość, że ładna, to w dodatku bogata i kupiła sobie 3 mieszkania w Hiszpanii, ale przez lata o tym zapomniała, bo tyle zarabia, że nie zastanawiała się, jaki ma majątek i teraz w sumie jest miła, mile zaskoczona. Oj.
4: O, mieszkania, o, jak fajnie.
2: 1, 2, 3.
4: O, proszę, o, ja mam, naprawdę?
1: Znam to uczucie. Tak? Kiedyś znalazłam 5 zł w spodniach do prania.
6: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
4: Gorzej, jakby się w pralce mieszkanie obijało.

0: Za chwilę 6.30, dzisiaj o poniedziałkowe przymiotniki was pytamy, a niestety to był tragiczny weekend, jeżeli chodzi o żużel.
1: To znaczy, no, trzymam kciuki oczywiście za młodego żużlowca, chłopaka, który no, miał okropny wypadek. Bardzo mocno kibicujemy, na pewno za kilka chwil będziemy o tym m.in. mówić w newsach.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Reja 22.
1: Dziś rano w Żarach spodziewamy się deszczowej aury, a termometry wskażą około 10 kresek. Powietrze będzie czyste, więc oddychać się będzie przyjemnie. Po południu temperatura wzrośnie do 17 stopni, ale parasol może się przydać, bo deszcz nie odpuści.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
2: Jest 6.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Koszmarny wypadek podczas meczu Krajowej Ligi Żużlowej w Gnieźnie. Dwaj zawodnicy, Leon Szlegiel i Patryk Budniak, szczepili się motocyklami, przez co 19-letni Budniak dosłownie wyleciał w powietrze. Zawodnik uderzył, odbił się od trybun i spadł na dach busa. Helikopterem przetransportowano go do szpitala. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Szlegiel również ucierpiał, ale jego obrażenia nie zagrażają życiu. Dziś pierwszy z trzech egzaminów ósmoklasisty, ale wciąż trwają też matury. Na egzaminie dojrzałości uczniowie rano zmierzą się z rozszerzoną matematyką, a po południu rozszerzony i dwujęzyczny rosyjski. Te egzaminy piszą już tylko maturzyści, którzy chcieli. Bełchatów dołącza do grona miast z własną tradycją muzyczną. Mieszkańcy każdego dnia mogą już usłyszeć oficjalny hejnał miasta.
3: Pada w ucho. Coś nowego.
4: Historyczny moment dla właśnie naszego miasta.
2: Hejnał rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17.37. Godzina ta nawiązuje do daty nadania Bełchatowowi praw miejskich.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
6: SK Sport News.
2: FC Barcelona górą w El Clasico i pewna obrona tytułu. Duma Katalonii wygrała na Camp Nou 2-0 z Realem Madryt. Królewscy stracili szansę na dogonienie Barcy, która po ostatnim gwizdku mogła rozpocząć świętowanie drugiego z rzędu i trzeciego w ostatnich 4 latach mistrzostwa Hiszpanii. Aluron CMC zwarta Zawiercie z pierwszym w historii mistrzostwem Polski. W decydującym 5. meczu siatkarze z Zawiercia pokonali broniącą tytułu Bogdankę Luk Lublin 3-1 i triumfując w całej serii 3-2. To nie koniec sezonu dla Warty, która rusza jeszcze z przygotowaniami do turnieju Final Four Ligi Mistrzów.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Jankes, Kama.
8: Kama i Wiktor.
7: W radiu SK.
9: Dzień dobry wam.
10: Dzień
9: mówimy
10: dobry.
9: Poniedziałek.
10: Dzień dobry, witamy, mamy się dobrze, wy też macie się dobrze. Pytanie, jaki przymiotek najbardziej ma się dobrze do was?
11: Hej Eskowicze, ja jestem pourodzinowa Wiktoria, ponieważ wczoraj skończyłam podwójną osiemnastkę. Dobrego tygodnia dla was wszystkich, pozdrawiam serdecznie.
10: O, a to jest grająca Eska.
9: Czekamy oczywiście na więcej. 664-402-302 lub eskowy messenger bla bla bla.

0: Ale fajnie, ale miło, ale przyjemnie. Miley Cyrus, 6:40, 20 minut do godziny 7. Oho! Słuchajcie, no jest, poważnie się robi.
1: No i słusznie, bo my co prawda zazwyczaj nie gadamy o polityce, ale jest hit. Nie mogliśmy przejść obok niego zupełnie niezauważenie.
0: Jest hit rzeczywiście, to ja mam hit a propos tego pana. Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie.
1: No jak się okazuje, wiadomo. Zbyszek Ziobro, który przez ostatnie miesiące ukrywał się na Węgrzech,
0: był minister sprawiedliwości.
1: Został w weekend zauważony i sfotografowany na lotnisku.
0: Gdzie?
1: W USA!
2: Brawo! Przypominając sobie ksywę, którą kiedyś nadano panu Zbigniewowi, powiem tak. Ziobro zdziwienia. Radio
3: SK. America loves Poland. And America loves the Polish people.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: tak, to jest SK, proszę nie regulować odbiorników.
1: No właśnie, nie Iza, ale Iza do nas się zgłosiła, bo to tak naprawdę Andzia dzisiaj obchodzi urodziny. Dzień dobry.
0: Tak. One
2: razem. Witam serdecznie.
0: Dzień dobry.
1: Ale Iza, kim jest dla ciebie?
2: Moją siostrą.
3: Ach, pięknie, czyli to są rodzinne klimaty. Będą dzielone pieniążki.
0: Słuchaj, bo mamy oficjalnie w papierach napisane, że to jest siostra cioteczna.
2: Tak, oczywiście.
3: Ach,
2: ale
3: to
2: jak siostra.
0: A czy ktoś może mi wytłumaczyć, bo ja nigdy nie byłem dobry w te koniugacje rodzinne. Siostra cioteczna to znaczy, że co? Że kto jest kim?
3: To ja daję na kamę.
2: Nasze mamy są siostrami.
0: A, w ten sposób.
1: I ta siostra mamy ma córkę, która ma na imię Iza, a ta druga siostra mamy, czyli mama naszej solenizantki, ma właśnie Anię i dziewczyny się lubią.
0: No, czego nie rozumiesz?
2: Siostra cioteczna. Kochamy się.
3: A to nie jest, że też kuzynka?
0: Tak, dla mnie to wszystko jest kuzynka. No.
3: Ale kuzynka też może być, prawda?
1: No, wy jesteście po prostu z innego miasta, no to dlatego.
3: No tak, ja z Gorzowa, Wiktor z Zielonej Góry.
0: Kuzyni!
1: Andziu, jakie macie najwspanialsze wspomnienie z dzieciństwa razem?
2: Wspólne wypady na imprezy.
1: Nie tego się spodziewałam.
2: Nie zapomniane.
0: Zaczęłyśmy imprezować w wieku 3 lat.
1: W tej piaskownicy to tam tak sypali, że hej!
0: Pijąc sfermentowane mleko.
3: Jego, czego tobie życzyć, powiedz, powiedz głośno, no. To się stanie na pewno.
2: Jeszcze raz?
1: Czego ci życzyć?
0: To się stanie na pewno, Janka, z obiecą, więc uważaj na słowa. No.
2: Na pewno zdrowia i samych wspaniałych chwil.
0: I to się stanie na pewno.
3: No i mamy to. I mamy jeszcze stówę urodzinową dla ciebie.
0: To wiadomo, że jak ktoś sobie życzy zdrowia, to życzy sobie też pieniędzy, no.
3: No i oczywiście.
0: Czy jest coś, co Polska powinna od ciebie usłyszeć w dniu twoich urodzin? Jakaś myśl taka, z którą się o rok starsza dzisiaj urodziłaś, która wpadła ci do głowy?
2: Żeby przeżywać każdy dzień na wesoło.
1: Fajne.
3: Słyszeliście?
1: Fajne,
3: no?
1: Tak.
3: Proszę sobie tutaj dziarę walnąć na czole i będzie dobrze.
1: I zawsze jak patrzysz w lustro, to się od razu uśmiechasz.
3: Na wesoło.
0: No, kuzyni.

0: Za chwilę siódma, człowiek się budzi w poniedziałek i znowu napadają go egzaminy.
1: No ale przede wszystkim ściskamy bardzo mocno rodziców ósmoklasistów, bo to właśnie ósmoklasiści dzisiaj będą pisać pierwszy swój egzamin w życiu.
2: Jezu, super, tyle emocji, wspaniale.
0: O tym stresie, tak, zaraz w newsach.
1: Marcin, proszę.
0: Jakub Krzyżak.
3: Proszę, jestem.
4: Reklama.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
17: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
18: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: I po reklamie.
21: Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
22: Dziś w Żarach poranek zapowiada się chłodny, z temperaturą około 11 kresek, a na niebie mogą pojawić się deszczowe chmury. Wiatr południowo-wschodni, ale słaby, więc nie będzie przeszkadzał. Po południu zrobi się cieplej, termometry pokażą nawet 17 stopni.
21: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
23: Minęła siódma, to SK News. Jakub Krzyżak. Zbigniew Ziobro uważa, że jego potencjalna ekstradycja do Polski będzie wymagająca. Były szef resortu sprawiedliwości powiedział na antenie telewizji Republika, że do USA przyleciał w sobotę. Konsekwentnie podkreśla, że nie uciekł z Polski. W studiu Mateusz Gołębiewski. Powiedz, co zrobią polskie władze.
24: Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Ziobrze opuszczenie Budapesztu. Żurek zadeklarował też, że niezwłocznie wystąpi o ekstradycję Ziobry. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że miało informację o tym, że Ziobro jeszcze na Węgrzech składał wniosek o otrzymanie dziennikarskiej wizy od Amerykanów. Łącznie polska prokuratura zarzuca Ziobrze popełnienie w sumie 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości.
23: Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na zawodach skuterów wodnych w Płocku. W sobotę dwa skutery zderzyły się ze sobą. Zginął 18-letni sternik, drugiemu nic poważnego się nie stało, był trzeźwy. Policjanci pobrali mu krew do dalszych badań, zabezpieczono też oba skutery, kombinezon i kask ofiary. Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego narażenia na utratę życia. Egzamin ósmoklasisty startuje już za 2 godziny. Jest kilka zmian w porównaniu z poprzednimi latami, mówi Maria Łazuga, dyrektor szkoły nr 8 w Bełchatowie.
2: Więcej czasu na egzaminie, więcej materiału, chodzi tutaj o lektury, trochę trudniejsze zadania z matematyki.
23: Na pierwszy ogień o 9:00 język polski.
3: SK Żary News.
4: Krystyn Machalica. 13 maja w Warszawie protest branży obuwniczej i odzieżowej. Chodzi o system SENT, czyli obowiązkową rejestrację przewozu towarów o wadze powyżej 10 kg. Zdaniem przedsiębiorców nadmierna biurokracja może być problematyczna. Zielonogórskie Psy mają swój tor przeszkód. Na osiedlu Zacisze powstał pierwszy taki plac, wyposażony w profesjonalne przeszkody, a pierwsze czworonogi już z niego skorzystały. Inwestycja pochłonęła 207 tysięcy złotych.
11: Dzień dobry, witam raz jeszcze. Good morning, poniedziałek, 11 maja.
19: Jak słychać, mówi do was o rozbudzony Jankes.
1: Yes. No i szukamy faktycznie przymiotników, które mogą was opisać w poniedziałkowy poranek.
11: Pamiętacie tego klasyka?
25: Witam wszystkich, jestem zajechany Zygmunt. Od razu zajechany. Dobrze wyglądasz. Ile masz lat? 19.
1: Eskowy Messenger czeka.
11: Telefon eskowy też czeka. Dodajcie przymiotnik do swojego imienia.
26: A

0: Eska 106,6.
1: Heja, Eska. Od poniedziałku jestem po prostu pociągająca. Obudziłam się i coś mi z nosa kapie. Pozdrawiam serdecznie.

0: wszyscy jesteśmy jak ta poranna Dracula, tylko że my wysysamy kawę. Dzień dobry w poniedziałek, 9 minut po 7 rano.
1: Ja generalnie jestem osobą, która łatwo się wzrusza, ale jak to widziałam, to się wzruszyłam nawet bardziej niż ja się zazwyczaj
0: powiedz,
1: wzruszam.
0: Powiedz, co widziałaś.
1: Widziałam, jak Sir David Attenborough miał składane życzenia urodzinowe i cała wielka sala śpiewała mu 100 lat, tylko po angielsku, czyli Happy Birthday to you.
0: Trzeba przypomnieć, że Sir David Attenborough w ten weekend, uwaga, facet skończył 100 lat!
2: Rzeczywiście,
1: dla
2: to
1: tych,
2: jest...
1: którzy gdzieś żyli pod kamieniem, to pewnie o nich właśnie Sir David Attenborough mówił, bo to jest miłośnik przyrody i najsławniejszy głos filmów przyrodniczych BBC, znany na całym świecie.
0: Oglądały go mamy, babcie i mamy tych babć.
1: No, 100 lat.
2: Czy możemy przypomnieć, jak brzmi ten, jak pan brzmi mniej więcej?
0: On mówi o tym,
2: o właśnie,
0: że lwy leżące obok siebie właśnie rozpoczęły kopulację.
2: Wielkie brawa, naprawdę, ale tak sobie pomyślałem, że tak cudze chwalimy, swego nie znamy, chociaż znamy oczywiście, my mamy swojego Davida, prawda?
1: No i ma na imię Krystyna.
3: Wbrew obiegowej opinii, langusta żywi się wyłącznie owocami morza. Choć gdyby mogła, jadłaby dżem.

0: 17 minut po godzinie 7 po weekendzie, sporo rachunków.
1: Eska płaci twoje rachunki.
2: Co poniedziałek odrobinę was wspieramy, a właściwie nawet nie odrobinę, bo dzisiaj na kwotę 699 zł, więc o sporo.
3: Adrianna razem z nami, dzień dobry.
4: A dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, za co mamy zapłacić te 700?
3: Właśnie, co ty kombinujesz? Co to za pomysł na prezenty, za które mamy hajs wyłożyć?
2: I ja zacznę od tego, że świetnie wyglądasz.
0: O, dziękuję, Kama.
4: Dzięki. Ale wiecie co, wpadam na taki pomysł, że przydałyby mi się nowe rolki.
3: I nie chodzi, nie chodzi o rolki na Instagram.
4: Nie, nie. Chodzi o rolki, żeby pomóc mi moją sylwetkę trochę wyrzeźbić.
2: Aha. To ja znowu przypominam, świetnie wyglądasz.
3: Nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej.
4: Dokładnie, dokładnie. Niedługo zbliża mi się wesele i chciałabym jednak trochę się wysmuklić, a wiadomo, że roleczki to bardzo dobrze by mi w tym pomogły.
0: No pewnie wjaźdź na wesele na rolkach, no to rewelacja. Ja na takim weselu jeszcze nie byłem.
2: A powiedz mi, sukienkę masz już wybraną i kupioną?
4: Tak, sukienkę mam. No to... Nawet dwie.
2: A, no to jak ty weźmiesz i tak zrzucisz połowę siebie, to będą za duże.
4: Nie, wszystko się jeszcze ładnie dopasuje.
3: Dlaczego wy robicie wszystko, żeby nie zapłacić dziewczynie za to?
2: Nie, ja po prostu chciałam zauważyć, że ona wygląda świetnie, taka jaka.
0: Bo ja mam rolki, u mnie w garażu jest wszystko.
2: Ojej.
0: Sąsiedzi wiedzą o tym.
2: Czyli
0: to,
2: za pół roku mogłaby się dostać.
3: Porównajcie stopy. Jaki masz rozmiar?
0: Jaki rozmiar?
4: 38.
0: Super! To tylko, że trzeba mieć ten przód. Ja mam 43.
2: Nie,
0: no. Ja mam większe.
3: Odetniemy szlifierko.
0: Ja odwrotnie już chciałem tam jeszcze jakieś dziury robić. Watę pani wepchniemy, będzie dobrze. Pani będzie miała taka...
4: To niewygodnie, to niewygodnie, jak z watą.
3: Adriana, ja jestem jedyny, który chce to zrobić, ale na szczęście ja też mam tu przycisk od płacenia, więc teraz słuchaj, patrz. Wciskam i leci przelew.
2: 699 zł. Płacimy za twoje nowe rolki, po to, żebyś miała lepszą formę fizyczną, emocjonalną i żebyś była absolutnie gotowa na to, żeby wjechać w swoją nową drogę życiową. No, normalnie na czterech kółkach, czyli na jednej nodze.
4: Albo trzech.
0: Powiedz nam jeszcze, kiedy będziemy śpiewać, a teraz idziemy na kawusie, ha, ha, ha. Kiedy?
4: 26 września.
0: Proszę bardzo.
3: A do tego czasu to się jeszcze może wszystko wydarzyć.
4: Dokładnie. Dzięki.
2: Tylko nie bałam się!

0: Janki, ulubiony tytuł twój o poranku, czyli Espresso, Sabrina tak. Carpenter.
1: Ja nie, mówmy po polsku Espresso.
0: Cappuccina.
1: W Polsce jesteś.
2: Ale ja ostatnio już nawet podwójne na mnie nie działa, więc teraz już piję potrójne Espresso.
3: Ciekawe, jaką kawkę zaserwują ci na odlocie ściśle tajnym, bo nie wiemy, gdzie lecimy.
2: Lecimy.
3: No właśnie nie wiadomo.
2: Nosa się pojawi w studiu.
4: Może ja też nie wiem, w życiu
2: ja
4: nie wiem.
2: Nic nie wiem, no.
1: Słuchajcie, sytuacja jest taka, że w październiku mieliśmy pierwszą edycję naszej zabawy Odlot ściśle tajny. No i mniej więcej tak to brzmiało, kiedy ludzie wygrywali u nas.
5: Lecisz na odlot ściśle tajny.
6: Super, bardzo się cieszę.
7: Nie będziemy mieli lekcji.
1: To było najważniejsze, bo to nasza słuchaczka, która była nauczycielką wychowania wczesnoszkolnego. Dzieciaki się ucieszyły.
0: I w tej edycji też jest coś najważniejszego. Jest to aplikacja Eski. To właśnie ją należy ściągnąć, bo tylko przez nią wchodzi się do gry.
2: Pewnie myślicie sobie, kiedy to będzie, bo sprawdzę, czy mogę i w ogóle. To będzie ostatni weekend maja. 29-31, dokładnie, w tych dniach.
1: Nadal lecimy. Nie wiemy dokąd, ale wiemy, że możemy razem z wami, a wy razem z nami. Zapraszam.
0: Wiemy, że dzisiaj poznamy pierwszych lecących.
8: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz dokąd? Odlot ściśle tajny.

0: Reklama.
1: Halo, wiosna?
2: Wiosna, a kto ma być?
1: Gdzie ty jesteś? Bo nie wiem, jak długo jeszcze na zimówkach mogę jeździć.
2: No co ty, Waldusiusiu, na co ty czekasz? Jestem na ostatnim zakręcie. Śmigaj do Centrum Opon w Grabiku i wymieniaj na letnie.
3: Posłuchaj wiosny. Zmień opony w Centrum Opon Grabik. Profesjonalna wymiana opon i przechowywanie. Sprzedaż opon nowych i używanych. Tysiące opon dostępnych od ręki. Centrum Opon Żary. Grabik 17C. www.oponymaster.pl.
4: Żyj na pełnych obrotach. Szczęściem jest w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w Centrum Rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum Rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3 przy moście.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wujku, widziałem zebrę!
7: To chyba normalny na drodze.
6: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię!
7: Co to za zoo?
6: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie! Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona!
7: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
6: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
8: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Reja 22.
11: Poranek w Żarach zapowiada się mokro, możemy spodziewać się przelotnych opadów. Termometry pokażą 11 kresek, ale ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 17 stopni, a deszcz powinien ustąpić.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
12: Jest 7:30, SK News, Jakub Krzyżak. Uwaga, kierowcy, na czwórce są utrudnienia w kierunku Wrocławia. Ciężarówka wjechała w bariery energochłonne między węzłami Opole Zachód i Brzeg. Na szczęście nikt nie został ranny, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Trasa będzie zablokowana jeszcze co najmniej półtorej godziny. Donald Trump zabrał głos po uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Jak podkreślał, to dzięki wysiłkom jego i prezydenta Karola Nawrockiego. Stany Zjednoczone działają na rzecz naszych sojuszników i przyjaciół, napisał przywódca USA. Podziękował też prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence za współpracę i przyjaźń. Uwaga na burzę. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Alertami nie są objęte jedynie zachodniopomorskie i lubuskie. Najbardziej muszą uważać mieszkańcy w pasie od Gdańska po Kraków, Wrocław, Rzeszów i Przemyśl.
13: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent samochodu Suzuki Vitara.
14: SK Sport News.
12: Rafał Adamski ponownie bohaterem Legii. Napastnik strzelił główką w starciu z Brookbet Termaliką Nieciecza i było to jedyne trafienie w niedzielnym meczu. To jednak piłkarze Termaliki przeważali na boisku, chcąc pokazać się z dobrej strony na koniec swojej przygody z Ekstraklasą. W pozostałych wczorajszych meczach Motor Lublin 4-0 rozbił Wisłę Płock, a w starciu Piasta Gliwice z GKS-em Katowice bezbramkowy remis. Bardzo pewne zwycięstwo Igi Świątek w Rzymie. W trzeciej rundzie turnieju polska tenisistka pokonała Elisabetę Cocieretto 6-1, 6-0. W 1/8 finału Świątek czeka pojedynek z Naomi Osaką.
13: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
15: Jankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
16: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek, ulubiony dzień tygodnia.
17: W zależności od tego, w którą stronę zawieje, to mamy różne zapachy w studiu. Przed chwilą była kiełbasa, a teraz zielonym ogóreczkiem pachnie.
16: Słuchajcie, to rzeczywiście tutaj, no, jest na bogato z samego rana.
18: My jesteśmy pachnącymi prowadzącymi, a wy? Mhm. Jaki dacie sobie przymiotniczek?
19: A ja, Sylwia, przedurlopowa od poniedziałku. Cały tydzień urlopu w Neapolu. Pozdrawiam.
17: A jeśli słucha nasz dział techniczny, to po prostu chłopcy mają takie perfumy. To nie to, że to jedzenie w studiu, nie.
16: Naprawdę? Ja tak pachnę?

0: 20 minut do 8 zostało. Mówiliśmy już dzisiaj o odlocie ściśle tajnym, że się zgłaszać przez apkę można i że dzisiaj zresztą już pierwsze dwie osoby poznamy, które polecą z nami, prawda?
1: Polecimy, ale wcześniej zajrzymy do samolotu, nie naszego oczywiście, ale eksperci lubią zaglądać tu i tam, no i jest wynik tego, gdzie w samolocie jest najmniej...
2: Czysto.
1: Czysto. O, to ładnie, dziękuję ci bardzo.
2: Ale wyobraźcie sobie, wchodzi pan ekspert na pokład samolotu, mówi: dzień dobry, jestem ekspertem, będę sprawdzał, gdzie jest syf. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. I okazuje się, że to nie jest na przykład toaleta, no bo w toalecie się sporo dzieje.
0: No to gdzie jest najbrudniej?
1: Badania pokazują i uważaj.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ile masz drobnych?
2: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
1: No to idziemy na łowy.
2: Z taką kwotą? Dokąd?
1: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 złote. A w sobotę nowy towar.
2: Niemożliwe.
1: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
3: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
7: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jacky Otis 8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
10: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
9: O, to może też się wybiorę.
10: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
11: I po reklamie.

0: To o mnie śpiewają.
1: Tak, o mnie.
0: Nie, to jest o Krzysztofie Hibiszu.
2: No mówię o mnie. 10 minut i będzie z nami godzina 8. Uwaga, uwaga, zbliża się noser.
3: I też tematy tobie bliskie.
2: Ta, prawdę?
3: Dzwonią ze szpitala, z laryngologii.
2: O!
4: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
5: Tak, słucham.
6: Czy ja do pana Bartosza się dodzwoniłam?
5: Bartłomieja.
6: Laryngologia po tej stronie oddziałowa. Niewyważona Iwona, proszę pana, ja w sprawie zabiegu na migdałki. To pan?
5: Tak, zgadza się.
6: Przypominam o terminie niedzielnym, o której pan będzie, bo w poniedziałek muszę zabieg, proszę pana, ustalić z panem.
5: No to nie wiem, a o której tam są przyjęcia?
6: Prosiłabym, żeby pan był do 15, bo wtedy ja jeszcze pana przyjmę.
5: No dobra, dobra, dobra.
6: Planowany pan będzie w poniedziałek na zrobienie tych migdałków o godzinie 11. Z tym, że o 12 pan doktor, proszę pana, ma budzik ustawiony. I tutaj planujemy, proszę pana, że to rozciągniemy na dwa tak zwane uśpienia.
5: No nie, no wolałbym tylko raz.
6: No nie da się, proszę pana. Pan będzie w momencie, kiedy przypomnienie pan doktor będzie miał włączone. I dlatego, proszę pana, tutaj pan się może przebudzić. Jak się pan przebudzi, to musimy pana wybudzić i jeszcze raz, proszę pana, do kolejnego etapu zabiegu pana uśpić.
5: No a o co chodzi z tym przypomnieniem, bo nie jestem w stanie zrozumieć tego.
6: Pan doktor jakieś tam ma schorzenie z tak zwanym usieniem plackowatym i o 12 musi wziąć tabletkę. I jak on już będzie, proszę pana, w wirze pracy, to ma przypomnienia poustawiane. I to przypomnienie, proszę pana, dzwoni o 12, a pan będzie od 11 robiony. I boimy się, proszę pana, że wtedy jak będzie to przypomnienie panu doktorowi, proszę pana, dzwoniło, tak? No to wtedy, proszę pana, pan się przebudzi.
5: Znaczy, no nie, chciałbym, żebym dwa razy był się usypiany, no nie? Bo to tak to będzie dwa razy zabieg robiony?
6: To i tak dobrze, że pan będzie kontynuowany, a nie przełożony na inny dzień, bo wtedy pan by nic nie mógł jeść.
5: No dobra, dobra, a niech pan mi powie, to jakieś znieczulenie będę miał, czy to po prostu jak się obudzę,
6: tak,
5: to już będę...
6: to już pan mówię, to jest znieczulenie tak zwane, proszę pana, po całości. Pan będzie po prostu spał. Zazwyczaj operacje są robione w tak zwanym ciszy i tak dalej, ale to przypomnienie u pana doktora na wzięcie tabletki na usienie plackowate, proszę pana, może pana przebudzić.
5: No okej, okay, a jak mnie nie przebudzi?
6: Nie, najczęściej przebudza, proszę pana, od tygodnia pan doktor już ma takie incydenty i dlatego też wolałam, proszę pana, poinformować wszystkich, którzy są na liście do zabiegu na migdałki.
5: No dobra, no jak się nie da nic inaczej tego zrobić, no to co?
6: No chyba, że coś wymyśli Amelia.
7: Cześć, kochanie, zostałeś wkręcony w Radio SK.
5: Aha, dobra.
7: Ja kocham cię.
5: Ja cię
7: nie gniewaj się.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
8: Jakby Nosel miał okolicznościowe kartki, to na każdej byłoby napisane: nie gniewaj się.

0: co ty tam kaszlesz do mikrofonu?
1: Kaszlę, że za momencik będzie godzina 8.
0: A po godzinie 8, no, władujemy kogoś do samolotu, który wkrótce leci z nami na odlot ściśle tajny.
1: No jasność, nie na siłę, to nie porwanie, sami się zgłaszacie, babce naszej, hej.
2: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
9: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
8: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
11: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
16: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.
21: Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
22: Dziś przed południem w Żarach temperatura wyniesie około 13 kresek. Możliwe są przelotne opady, więc warto mieć parasolkę pod ręką. Powietrze będzie dobrej jakości, co na pewno ucieszy spacerowiczów. Po południu termometry pokażą maksymalnie 17 stopni.
21: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
23: Jest 8, SK News, Jakub Krzyżak. Ekstradycja Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych może trwać latami. W resorcie sprawiedliwości jeszcze dziś ma się odbyć specjalna narada w tej sprawie. Minister Waldemar Żurek zapowiada, że Polska w najbliższych godzinach wystąpi o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. Jak teraz mogą wyglądać procedury, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
24: Podobne sprawy między Polską a USA opierają się na obowiązującej między państwami umowie ekstradycyjnej. Zgodnie z nią sprawę prowadzi Sąd Federalny w USA, który sprawdza m.in. to, czy Ziobro w Polsce może liczyć na uczciwy proces. Nawet jeśli sąd wyraziłby zgodę, to ostatnie słowo należałoby do administracji amerykańskiej. Ekstradycję musiałby zatwierdzić sekretarz stanu USA Marco Rubio.
23: O szczegółach tej sprawy piszemy też na sk.pl. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania.
0: Do laboratorium kryminalistycznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej. Po prostu będą badane wszystkie jego funkcje.
23: Mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej, która bada sprawę, a chodzi o bezzałogowca znalezionego w weekend na polu w miejscowości Osieka, niedaleko Bartoszyc. Mundurowi chcą też ustalić, skąd wziął się dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Wisła Kraków wraca do Ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans piątkową wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku ruszyła wielka feta. Wisła z Ekstraklasy spadła 4 lata temu. Pierwszą ligę w tym sezonie całkowicie zdominowała, ponosząc tylko 3 porażki.
1: SK Żary News.
2: Krystian Machalica. Od 3 czerwca nie zredukujemy punktów karnych za przekroczenie prędkości. Zmieniają się przepisy dotyczące kursów w WORD-ach. Punkty będą znikać z konta dopiero po roku od opłacenia mandatu. Rowerzyści ruszą do lasu ze specjalną misją. Na Wzgórzach Piastowskich odbędzie się akcja sprzątania na rowerach. Uczestnicy posprzątają leśne trasy, a także ścieżki rowerowe. Akcja odbędzie się w niedzielę.
3: No i 8:02. Dzisiaj dodajemy przymiotniki, więc to już jest rozpędzony poranek.
20: No właśnie, i sprawdzamy, jak tam u was. Dzień dobry.
3: Halo, halo.
25: Cześć, SK. Ja za to czuję się jak koń. Jestem wykończony.
3: Dziękujemy.
20: Patataj, jedziemy dalej.
3: Jedźmy, zróbmy to oczywiście. Co lubi konik jeść najbardziej?
20: Siano.
3: A cukier? To już nie? Nie wiem, naprawdę.
20: Banany.
3: Cukier też chyba, prawda? Kostki. Daj ten cukier, który tam masz. Dla konia naszego.
25: Nie, to nie koń, przepraszam.

0: tutaj Radio Sofia. 9 minut po godzinie 8 w poniedziałek, 11 maja.
1: A do nas przyszła WRK i za chwilę live na TikToku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Za chwilę będziemy na live'ie?
1: Tak, tak się muszę ubrać. Popraw się, okularki załóż.
3: Dla odmiany będziesz na żywo.
1: Słuchajcie, no jeszcze jedno imię damskie. Justyna. Justyna Steczkowska. Właśnie
3: ja cię kręcę, jak ona wygląda. No.
1: Czytam na kolorowych portalach.
4: Że ona bierze, przepraszam, przerywamy program, ona bierze to samo, co Krzysztof Ibisz.
1: Czy ja mogę w końcu powiedzieć, co przeczytałem?
4: No zaraz możesz powiedzieć.
1: Patrzę na newsa, że Justyna Steczkowska opowiada o kulisach życia z synem.
4: I co tam u nich?
1: I mówi tak: on ma do mnie dużo cierpliwości i ja to doceniam. Koniec cytatu.
3: To u mnie jest centralnie w drugą stronę. Ja mam dużo cierpliwości do mojej córki, ale nie wiem, czy ona.

0: Mr. Know It All, czyli tak zwany Mondrala. Teddy Swims, 15 po 8.
1: Wujek Teddy, fantastycznie jak zwykle wybrzmiał na Antoniewski. No teraz to, po 8 zabieramy się za, no właśnie, uważajcie.
2: Sponsorem programu jest Wojciechowski, autoryzowany dealer marki Jack.
3: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
1: Za często mówimy na antenie, że to jest nasza ulubiona akcja. Mamy ich sporo naprawdę, ale to jest
4: jedna z ulubionych.
1: Tak, tych ulubionych, no bo to jest coś pięknego. My naprawdę nie wiemy, gdzie lecimy, wy też nie wiecie, gdzie lecicie. Wiemy tyle, że będzie fajnie.
0: I wiemy, że jedyne wejście do samolotu prowadzi przez apkę Eski, więc jeżeli jeszcze jej nie macie, to ściągajcie, no i tam właśnie właśnie do gry.
4: No i zrobiła to Ola, dzień dobry.
5: Dzień dobry, cześć.
4: Cześć. Ola, czym ty się ostatnio zajmujesz po godzinach pracy?
5: Remontowanie mieszkań.
4: Ale to takie hobby, czy raczej twoja robota?
5: Nie, to i chyba nie hobby, nie robota, tylko akurat przymus. I tak sytuacja wygląda życiowo, że trzeba się wziąć i zrobić.
1: Ale co, jakieś stare mieszkanie swoje stwierdziłaś, że nie wiem, wyremontujesz, czy wzięłaś sobie kredyt na całe życie?
5: Nie, to jest mieszkanie mojej przyjaciółki, że radzimy sobie same, mamy TikToka i inne media społecznościowe, to korzystamy po prostu.
1: Remont z TikToka, ludzie kochani!
4: Jedyne rzeczy takie tutorialowe, które są z internetu, no to ja gotuję tylko i wyłącznie i to nie zawsze wychodzi, więc mam nadzieję, że wam wychodzi to lepiej.
5: Samo jest z remontami.
0: Jest taka seria filmów, nie wiem czy widzieliście, gdzie jest paru takich Hindusów, którzy potrafią po prostu w jeden wieczór z piachu zrobić zamek, także to wszystko się da. No.
1: Ale czekaj, co fajnego już zrobiłyście? Położyłyście na przykład płytki?
5: Położyłyśmy.
1: I co?
5: Odcięłyśmy na przykład farbę na ścianie, połowa jest szara, połowa jest biała.
4: Na
5: przyklejanie taśmy albo jakichś różnych wzorków, coś pośrednio.
0: Brzmisz Jankes właśnie jakbyś nie wierzył, wiesz, jakbyś wątpił.
4: Bo Jankes robi remont teraz swojego domu.
1: Czy macie wolny termin, dziewczyny?
5: Oczywiście. Więcej doświadczenia, już będziemy bardziej przygotowane.
4: No ale my tu gadamy o remoncie, a od remontu, wiadomo, od czasu do czasu trzeba odpocząć, więc rozumiem, że chciałabyś polecieć razem z nami.
5: Zgadza się.
4: A kogo zabierzesz ze sobą?
5: No właśnie, Olę, moją przyjaciółkę, z którą robimy ten swój remont.
4: Ale tu się jedna rzecz nie zgadza, bo ludzie w Polsce biorą urlopy po to, żeby robić remont, a wy od remontu chcecie sobie wziąć urlop.
1: Ale to nie wyremontujemy coś tam, gdzie polecimy, spokojnie.
0: Tak, jak będzie
1: hotelu,
0: impreza,
1: w pokoju.
4: Coś Wiktor popsuje.
0: Ja na przykład może urwę umywalkę i trzeba będzie ją z powrotem przytentegować. Mogę na was liczyć?
5: Chyba aż takich lifehacków nie ma, ale możemy spróbować.
4: Znajdziemy na YouTubie.
0: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
1: Ona zabiera koleżankę, swoją przyjaciółkę, TikToka i całą resztę.
0: I wiaderko gipsu.
1: Tak, dokładnie.
4: I szpachlę do malowania. Ola, ponieważ my cały czas nie wiemy, dokąd lecimy, to może uruchommy pierwszą podpowiedź i razem wspólnie postarajmy się rzucić jakieś pomysły, dokąd możemy się spakować.
0: Jak co roku, jak zawsze jest z nami przystojny kapitan. Posłuchajcie go.
6: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
1: I to już? I skąd pochodzi Krzysztof Ibisz?
4: Okej.
0: Czy ty masz jakieś podejrzenia, Aleksandro?
7: Ja nie wiem,
0: gdzie to może być po tej pierwszej podpowiedzi?
7: Ale co to może być w ogóle? No.
5: Miasto młodości.
4: No? Ja mam pomysł.
1: Sosnowiec?
4: Zabiorą nas do Ciechocinka.
5: Trochę właśnie sanatorium, jakaś woda źródlana.
1: Mamy to, Ciechocinek póki co, ale zobaczymy, co jeszcze.
2: Sponsorem programu jest Wojciechowski, autoryzowany dealer marki Jack. Zielona Góra, trasa północna 12. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Wyobraźni, teraz radio jest w internetach, na TikToku, zapraszamy serdecznie, tam jest nasz live, jeżeli chcecie zobaczyć, kto jest najładniejszy w studiu i jakie Jankes ma okulary, to zapraszamy.
1: Uwaga,
0: bardzo.
1: Podnoszę kurtynę.
2: O nie, Janki, proszę cię.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Elektryk dzwonił. Pilnie potrzebuje kabli, lamp i bezpieczników do naszego domu. Kto to teraz ogarnie?
3: Ja. W Żaganiu na Spółdzielczej otworzyli GK Elektro. To ci z Żar, pamiętasz? Mają chyba wszystko. Od ręki nam doradzą i skompletują towar.
2: Uff, to ja w weekend chociaż skoszę trawnik.
3: Też załatwione. W ich żarskim oddziale upolowałam robota koszącego Segway w wiosennej promocji.
4: GK Elektro. Żagań Spółdzielcza 1 oraz Żary Wapienna 20.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
8: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jackiot S8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Reja 22.
15: Dziś w Żarach chłodniej, wczoraj cieszyliśmy się wyższą temperaturą, a teraz termometry pokażą 13 kresek. Możliwe przelotne opady, więc parasol może się przydać. Wiatr delikatnie powieje. Po południu temperatura wzrośnie do 17 stopni, dlatego będzie przyjemniej.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
16: Jest 8.30, SK News, Jakub Krzyżak. Zakażony statek wpłynie dziś do Holandii. Chodzi o wycieczkowca, na pokładzie którego wykryto hantawirusa. Pasażerowie opuścili już pokład i zostali skierowani na 6-tygodniową kwarantannę w swoich krajach. W Holandii statek zostanie zdezynfekowany, do Rotterdamu dotrze za 5 dni. Według WHO na MV Hondius stwierdzono 8 przypadków zakażenia, w tym 3 zgony. 45% Polaków popiera referendum w sprawie zwiększenia władzy prezydenta. Wynika z najnowszego sondażu Polstera dla Superekspresu. Przeciwnego zdania było 43% ankietowanych, szczegóły na se.pl. Wieczorem czekają nas kolejne tenisowe emocje. Iga Świątek w meczu 1/8 finału turnieju w Rzymie zmierzy się z Naomi Osaką, pracującą z byłym trenerem Polki Tomaszem Wiktorowskim. Panie na korcie pojawią się nie wcześniej niż o 18:00.
17: Wiktor
18: w Radiu SK.
19: No i pięknie lecimy dalej w poniedziałek. Który dzisiaj? 11 maja już?
20: Musiałeś sprawdzić?
19: Tak, właśnie jakoś tak, no.
20: Słuchajcie, jesteśmy maja. W radiu, jesteśmy na TikToku, ale będziemy też na koncercie Maty, bo w tej godzinie jeszcze rozdamy komuś podwójne zaproszenie.
21: No to w takim razie szybciutko dołączajcie do naszej zabawy, bo za chwilę dzwonimy i będziecie mogli powiedzieć Mata bilety.
19: Mata i data. Szczegóły matowe na sk.pl.
22: A Mata w piątek wystąpi tam, gdzie ona niedawno wystąpiła.
19: Stadion Narodowy i koleżanka Sanach.
23: Mija

0: Dzień dobry Państwu, witamy, 8.38. Na chwilę przenosimy się do pięknego kraju pod tytułem Węgry.
1: Tak jest, dzieje się na Węgrzech, tam nastąpiła zmiana pawiana, który kieruje krajem.
2: Zmiana władzy, chciał powiedzieć kolega.
0: Ja kiedyś grałem w Węgry Birds, to było wspaniałe.
1: No właśnie, Ziobro też grał
0: ostatnio. A ta gra w ogóle jeszcze jest?
1: Pewnie proszę. Tak, okay, chyba dobrze, tak.
2: Proszę. Okazuje się, że nowy premier Węgier pierwszy raz w ten weekend przemówił do narodu. No i jak wiadomo, nie wszyscy mamy węgierską telewizję u siebie w domu, więc ci, którzy oglądali to na TVN24, to mogli się delikatnie zaskoczyć, ponieważ pan tłumacz tak się wzruszył, że przetłumaczył... A zresztą sami posłuchajcie.
3: Zniszczyli naszą gospodarkę ekonomicznie. Całe zapasy ekonomiczne, erotyczne, przepraszam, nie erotyczne, tylko ekonomiczne.
0: Zapasy erotyczne. Zniszczyli wszystkie zapasy erotyczne na Węgrzech?
2: Wszystkie. Wszystkie.
1: Ale słuchajcie, nie ma co się dziwić. Węgierski to jest najtrudniejszy język w Europie.
4: Ege siegedre ciokolo masajot, osto kutio kojot odo buroki.
5: Coś ty powiedział, że co?
4: No tak gość powiedział, w Budapeszcie i buraki kupił. Radio
6: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
7: Idealne ogrodzenie, ciekawe, bezpieczne, wytrzymałe, estetycznie wykonane.

0: egzotycznymi Palmy Żary. W ofercie palmy, juki, drzewa oliwne, cykasy i inne wyjątkowe rośliny nadające się do polskich ogrodów oraz na tarasy i balkony. Stwórz z palmami Żary swój mały, egzotyczny zakątek świata i żyj pod palmami. Palmy Żary, ulica Piastowska 20 na terenie Myjni. Szczegóły na Facebooku Palmy Żary. Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda. I po reklamie.

0: Słuchajcie, ważna sprawa, bo...
1: Dzwoni papuga, mówi, że musi się udać.
0: No pewnie, że się uda. Jak się wchodziło na sk.pl i się zostawiało zgłoszenia a propos maty, no to się uda teraz. Przynajmniej jednej osobie.
2: Krzysiu, tak sobie tutaj...
3: Krzysiu się opluł ze szczęścia.
0: Krzysiu po prostu on ten poranek wciąga nosem.
4: Wychodzę stąd.
3: Z nami jest Kama, dzień dobry.
5: Hej, hej.
3: Dzień dobry. Ty w sprawie biletów na matę.
0: Tak jest.
5: Dokładnie tak.
3: Kto jest największym fanem maty u ciebie w domu?
5: Moja mama.
0: Jak to? Mama, a nie ty? Co to za odwrócenie historii?
5: Moja młodsza siostra wciągnęła tak w to mamę, że mama stała się większym fanem maty niż moja młodsza siostra, a która ma 13 lat.
3: Który numer kocha najbardziej?
5: Który numer? Jored de Mar.
0: O, piękny kawałek. Piękny. Akurat taki mamuśkowy też. No.
3: Wyjdźmy z tego
5: tak,
3: tematu.
5: Dokładnie.
3: Wiktor się rozmarzył. No to rozumiem, że jakbyś dostała bilety na matę, to idziesz z siostrą czy z mamą?
5: Z mamą, no bo to mama jest największą fanką.
2: Ale teraz pytanie najważniejsze, bo to będzie na PGE Narodowym, na boisku, na stadionie. Kto stoi w bramce? Mama czy ty?
5: Oj, no to mama.
4: No, czyli mama.
5: No to oczywiście, że mama. Ja to tak z tyłu, ja to mamę tylko zabiorę.
3: To my w takim razie poprosimy filmiki, jak tam mama w pierwszym rzędzie pod sceną będzie na macie skakać i śpiewać oczywiście wszystkie piosenki. To już oficjalnie, dziewczyny, możemy wam powiedzieć, że mamy dla was bilety.
5: Super, dziękujemy bardzo.
2: W najbliższy piątek na PGE Narodowym Mata ze swoim show. No, dlaczego też w ogóle, no akurat na PGE Narodowym, Mata bardzo lubi grać w piłkę, no to będzie okazja. No.
0: Bardzo prosimy mamę, mam nadzieję, że ona teraz to słucha, jak nie to jej przekaż. Na wszystkich brzydkich wyrazach musi zakrywać ręką ci usta.

0: fajnie tutaj ta gitarka gra w tym utworze. To jest cały czas moje takie niespełnione marzenie, żeby nauczyć się grać na gitarze.
1: To już się nie uda.
0: A na wyjeździe nie uda się? Na odlocić tajne?
1: W tym wieku mózg nie przyswaja nowych informacji.
0: Kamatisz zawsze lata z gitarą na różne wyjazdy.
2: No, dokładnie, ja wyjmuję z kieszeni i mamy.
0: O. Czyli super. Lećcie z nami, uczyć się grać na gitarze, jeśli chodzi o odlocić tajne.
1: Przypominamy, zgłoszenia tylko przez apkę. Nie ma przez stronę, nie ma przez wujka, przez ciocię, że ktoś kogoś zna w radiu, poleci. Nie. Ściągamy apkę, tam się zgłaszamy i wylatujemy.
2: Zgadza no właśnie, się. Jutro kolejna podpowiedź. Przypominamy, że dzisiejsza podpowiedź to było, że w tym miejscu poczujemy się młodo. Mm-hmm. No i tak obstawiamy między miejscem urodzenia Krzysztofa Ibisza a Ciechocinkiem. Jeszcze nie wiemy, dokąd lecimy, ale fajnie, że możemy lecieć razem z wami.
1: Kolejne podpowiedzi już jutro. Pa!
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników.

0: gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
3: Przedpołudnie w Żarach zapowiada się na łagodne, z temperaturą około 12 kresek. Możliwy jest delikatny, przelotny deszcz, ale jakość powietrza będzie dobra. Po południu termometry pokażą nawet 17 stopni. Nie zapomnijcie o parasolu, bo deszcz może nas zaskoczyć.
2: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Zbliża się 9:00, SK News, Jakub Krzyżak. Żużlowiec nadal w ciężkim stanie. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa. To najnowsze informacje po wczorajszym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Dramatyczne sceny rozegrały się podczas 5. kolejki Krajowej Ligi Żużlowej. Ze szczegółami Natalia Krystek.
5: Patryk Budniak ze startu Gniezno wciąż jest w szpitalu. Jego stan lekarze oceniają jako ciężki, ale stabilny. 19-latek już wczoraj odzyskał przytomność. Drugi uczestnik zdarzenia, Leon Szlegiel ze Śląska Świętochłowice, miał więcej szczęścia. On także trafił na badania do szpitala, ale w jego przypadku skończyło się na potłuczeniach.
4: Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, a nagrania z niego krążą po sieci. Zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdziecie na sk.pl. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych jeszcze dzisiaj zapowiedział minister Waldemar Żurek. Dziś w resorcie sprawiedliwości specjalna narada w tej sprawie. Rząd ma niewiele możliwości, ocenia w rozmowie z nami politolog profesor Bartłomiej Biskup.
6: Nie sądzę, żeby rząd zdecydował się z tego powodu na jakieś pogorszenie relacji polsko-amerykańskich.
4: Prokuratura zarzuca Ziobrze 26 przestępstw w związku z Funduszem Sprawiedliwości. Jest stresik, mówią ósmoklasiści, którzy właśnie rozpoczynają pierwszy egzamin z języka polskiego.
7: Egzamin jest trudny dla mnie.
8: Stres i podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
4: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa. Dziś polski, we wtorek matematyka, a w środę język obcy. Relacje na żywo z egzaminu mamy dla Was na sk.pl.
9: SK Żary News.
10: Krystian Machalica. Za nami protest zielonogórzan przeciwko przemocy wobec zwierząt. Uczestnicy zwrócili uwagę m.in. na problem ich bezdomności i potrzebę zmian w przepisach dotyczących ich ochrony. Jednym z postulatów było zaostrzenie kar dla osób, które znęcają się nad zwierzętami. Tworzysz własną poezję? Zielonogórski Klub Poetów zaprasza dziś na 18:00 do Mediateki Góra Mediów w Bibliotece Norwida. Wystarczy przyjść i wymienić się doświadczeniami z innymi twórcami.
11: Zagadeczka. Kiedy patrzę tak na ciebie, aj...
12: Dla mnie masz styla! Tak jest! Tak.
11: Szanowni Państwo! Po jednej nutce, no dobra, po siedmiu. Trzeci wymiar w tej godzinie w Radiu SK, obiecuję dosłownie za kilkanaście minut na początek. Swedish House Mafia, Michu Sobkowski, witajcie. 9:02, w SC już grają.

hit zawsze na czasie od Linkin Park to Burn It Down na antenie Radia SK. Poniedziałkowe poranki, no dobra, przed południa, 9:18 na zegarach, to taki czas, gdy ledwo się cokolwiek rozumie, prawda? Nawet jak ktoś do nas wyraźnie mówi, w dodatku nawet po polsku. No to ja się zderzyłem z takim czymś otwierającym maila i dowiadując się, że u nas w firmie mail wysłany do wszystkich jest i tu cytat z tematu maila. Nowy wzór ankiety oceny wyboru procesora. Oprócz słowa nowy mamy tu 5 rzeczowników. To nie są łatwe rzeczy, tak to zrozumieć. Słowo procesor tam się pojawia, więc może chcą mi coś zrobić w komputer na przykład. Więc czytam tego maila i dopiero w drugim zdaniu pada słowo kontrahent. I już wiem, że to nie jest do mnie. I już wiem, że może nic z tego nie rozumiem, ale na szczęście nie muszę rozumieć. Dla wszystkich, którzy zderzają się w poniedziałek od rana z korpo rzeczywistością, to pozdrowienia. To w ogóle dla wszystkich, którzy po prostu poniedziałkowo zderzają się z rzeczywistością. Pozdrowienia i powodzenia. Damy radę! Z takimi hitami jak ten na pewno. Zokaria, czyli Andy Dust i Harris w SC za moment, a później Ed Sheeran. Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
4: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
3: O, to może też się wybiorę.
4: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
5: Wujku, widziałem zebrę!
6: To chyba normalne na drodze.
5: Nie na drodze, w ZOO w Kotbus. Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię.
6: Co to za ZOO?
5: ZOO Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
6: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
5: Tuż przy granicy, a czynne jest przez cały rok od godziny 9.
7: ZOO Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
8: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman, Żary, ulica Podchorążych 21.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Halo, wiosna?
9: Wiosna, a kto ma być?
10: Gdzie ty jesteś? Bo nie wiem, jak długo jeszcze na zimówkach mogę jeździć.
9: No co ty, Waldusiusiu, na co ty czekasz? Jestem na ostatnim zakręcie. Śmigaj do Centrum Opon w Grabiku i wymieniaj na letnie.
11: Posłuchaj wiosny. Zmień opony w Centrum Opon Grabik. Profesjonalna wymiana opon i przechowywanie. Sprzedaż opon nowych i używanych. Tysiące opon dostępnych od ręki. Centrum Opon Żary. Grabik 17C. www.oponymaster.pl.
12: I po reklamie.

Armin Van Buren i Come Run Again. Jeden z hitów, które lubię wam grać i jeden z hitów, który na pewno w jakimś bardzo dzikim remiksie mógłby pojawić się w końcu u niego w ramach State of Trance. U niego, czyli u Armina Van Burena. Przypomnę, State of Trance na antenie Radio SK w ramach naszego legendarnego, powracającego w piątki po godzinie 20 pasma SK Live Remix. Najpierw 2 godziny dobrze zmiksowanych i zremiksowanych hitów, a później między innymi State of Trance. Ale jakby było mało. Moi drodzy, odpalacie apkę, o której wam mówimy, za darmo, do pobrania, na jeden system, na drugi system i tam jest w ogóle cały stream SK Live Remix. I w ramach tego streamu, słuchajcie, może teraz, słuchajcie, spróbuję go włączyć na chwilkę, poczekajcie. A teraz akurat Robin Schulz. Jeśli macie ochotę na EDM-owe, taneczne, dance'owe brzmienia, takie w najlepszym stylu od najlepszych DJ-ów na świecie, to można wbić na naszą apkę i tam sobie posłuchać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Kiedy tylko chcecie, gdzie tylko chcecie, jeśli macie internet. SK Live Remix. Maneskin w Radiu SK. Za moment, a później Bled.

0: Szczęściem jest w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3 przy Moście.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie.

0: za 19,99. Już jutro w KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie.

0: słodka.
1: BDS i Swim w Radiu SK. Tuż przed godziną 10, po 10 kolejna dawka hitów na czasie. Doktor Michu poleca. Ragged Bone Man i Human na początek.
2: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Elektryk dzwonił. Pilnie potrzebuje kabli, lamp i bezpieczników do naszego domu. Kto to teraz ogarnie?
5: Ja. W Żaganiu na Spółdzielczej otworzyli GK Elektro. To ci z Żar, pamiętasz? Mają chyba wszystko. Od ręki nam doradzą i skompletują towar.
4: Uff, to ja w weekend chociaż skoszę trawnik.
5: Też załatwione. W ich żarskim oddziale upolowałam robota koszącego Segway w wiosennej promocji.
6: GK Elektro. Żagań Spółdzielcza 1 oraz Żary Wapienna 20.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
11: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
12: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
11: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
12: A w środku?
11: Ogromny bagażnik, 604 litry.
12: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
11: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
13: Kia. Movement that inspires.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ile masz drobnych?
16: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
15: No to idziemy na łowy.
16: Z taką kwotą? Dokąd?
15: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
16: Niemożliwe.
15: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
6: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
17: I po reklamie.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Reja 22.
21: W Żarach czeka nas chłodne przedpołudnie z temperaturą około 14 kresek i pełnym zachmurzeniem. Słońce raczej nie wyjrzy z zachmur. Po południu możliwe opady deszczu, a temperatura wzrośnie do 17 stopni. Wiatr słaby, więc parasole mogą się przydać.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Minęła 10:00, SK News, Jakub Krzyżak. 6-letnie dziecko potrącone na parkingu w Zakopanem. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na jednym z prywatnych parkingów.
23: 13-letni mężczyzna wykonujący manewr zawracania najechał na siedzące przed maską pojazdu 6-letnie dziecko.
22: Mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Mimo natychmiastowej pomocy chłopiec nie przeżył. Kierujący był trzeźwy. Policja i prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Zakażony statek wypłynie dziś do Holandii. Chodzi o wycieczkowca, na pokładzie którego wykryto hantawirusa. Pasażerowie opuścili już pokład i zostali skierowani na 6-tygodniową całkowitą kwarantannę w swoich krajach.
24: Hantawirus ma dwie postaci. Ta postać, o której mówimy teraz, czyli wirus Andes, jest bardzo niebezpieczna. Sięga śmiertelność nawet 50%.
22: Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. W Holandii statek zostanie zdezynfekowany. Do Rotterdamu dotrze za 5 dni. Według WHO na MV Hondius stwierdzono 8 przypadków zakażenia, w tym 3 zgony. Musieli zmierzyć się w konkurencjach wymagających precyzji, refleksu i opanowania. Za nami pierwsze w historii Radomia Mistrzostwa Kierowców Autobusów. W weekendowych zawodach wzięło udział 30 osób. Zwyciężył Michał Czerwiński.
25: Nie spodziewałem się, że wszystkich pokonam. Myślałem, że będzie tak w pierwszej dziesiątce. Jakbym był, to bym był zadowolony. A że jest pierwsze miejsce, no to super.
26: Kacper Przegaliński, pasażerowie mogą zobaczyć, z jakimi rzeczami mierzymy się, bądź możemy się zmierzyć. Dlatego pokazujemy, że jesteśmy do tego przygotowani.
22: Na miejscu była nasza reporterka Daria Żurowska.
27: SK Żary. Sport.
28: Maciej Juszczak, falubas bez szans w Toruniu. Zespół Grzegorza Walaska przegrał 36-54, a w najbliższy piątek derby ziemi lubuskiej i spotkanie na gorzowskim Jęcarzu. W zupełnie innych nastrojach weekend świętowali koszykarze Orlen ze Stalu. Zielonogórzanie ograli Anwil Włocławek i awansowali do playoffów. Rywalem King Szczecin. Pierwszy mecz już 13 maja w Szczecinie. Są 3 punkty. Mateusz Lisowski daje wygraną Lechii i przedłuża szansę na awans do piłkarskiej drugiej ligi.
8: Pamiętam, jak zagrałem ten numer i ktoś powiedział: ale to siadło! Przepraszam, napisał na eskowym messengerze: Gips i spółka, czyli win. Oto jak siadło, to wstanie. Już za chwilę gram ten numer. Będzie też męskie granie. Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, czyli nareszcie. 10:02, no już prawie 3 na zegarach, a my gramy. Rag & Bone na początek. Michu, witajcie.

0: Niektórym ten motyw muzyczny kojarzy się z Michaelem Jacksonem, a niektórym już tylko z Rihanną. Tak czy inaczej, Don't Stop the Music, jeden z hitów zawsze na czasie, który mamy dla Was. Mówiliśmy już o tym dzisiaj, ale powtórzmy. Piłkarska FC Barcelona z lewym i szczęsnym składzie, z mistrzostwem Hiszpanii po zwycięstwie w El Clasico 2-0. No i Canal Plus po meczu złapał mistrzowskich chłopaków na wywiad. No i to pytanie musiało paść.
1: Robert, to pytanie muszę Ci zadać. Twój kontrakt wygasa za 51 dni.
2: No sobie, bo to
3: wyczyliście.
2: Dzieci tam są, weź. Ania wołała.
3: Czyli mam jeszcze
2: pytanie. Ania, co mówiłaś?
3: Czekaj.
0: To oczywiście szczęsny. Patrz, patrz, ptaszek, ptaszek. Na szczęsnego zawsze można liczyć. Swoją drogą Wojtek radził lewemu, żeby poszedł na emeryturę, bo wtedy pojawiają się najlepsze oferty. Wie chłopak, co mówi, naprawdę. A lewy mówi, że jeszcze ma czas na decyzję. Joy and the Beginning, wreszcie za moment, później Illenium i Ellie Goulding, czyli Don't Want Your Love. To wszystko w Esce.
4: Autopromocja.
5: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
6: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
4: Tylko w Radiu Esca.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
7: Zgłoszenia tylko w apce Radia Esca.
8: Sponsorem programu jest Wojciechowski, autoryzowany dealer marki Jack. Zielona Góra, trasa północna 12.
4: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
10: Sprawdź to sam, czeki dałt, kusi cenę każdy dział.
11: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
13: Już teraz zaplanuj wakacje pod palmami, albo lepiej, całe życie, bo już jest w Żarach nowy, fantastyczny sklep ogrodniczy z roślinami egzotycznymi Palmy Żary. W ofercie palmy, juki, drzewa oliwne, cykasy i inne wyjątkowe rośliny nadające się do polskich ogrodów oraz na tarasy i balkony. Stwórz z palmami Żary swój mały, egzotyczny zakątek świata i żyj pod palmami. Palmy Żary, ulica Piastowska 20 na terenie Myjni. Szczegóły na Facebooku Palmy Żary.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: I po reklamie.

0: Ach, ile było tańczone do tego numeru. No dobra, tańczone to zdecydowanie za dużo powiedziane. ATB, You're Not Alone na antenie Radia SK. Trwa The Final Chapter, czyli trasa koncertowa, show ATB. Trwa i zagości niedługo w Polsce od 28 sierpnia w Bydgoszczy, później m.in. Kraków, Szczecin, Rzeszów, Wrocław, Poznań, Warszawa, Łódź. Dobra, przeczytam wszystkie. Gdynia, Białystok, Lublin i 12 grudnia w Katowicach. Finał, jeśli chodzi o polską część. The Final Chapter, czyli ostatni rozdział. Ja się nie doszukałem, ale podobno nie chodzi o to, że ATB przychodzi na emeryturę, a jedynie o to, że na ten moment to jest ostatni album, który stworzy. O, wiadomo, jak to jest z tymi ostatnimi albumami. Mnóstwo artystów miało mnóstwo ostatnich albumów. Miejmy nadzieję, że tak samo będzie i tym razem. ATB za nami, za chwilę Alex Warren i Carry You Home, a później Calvin Harris w Esce.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wujku, widziałem zebrę!
3: To chyba normalny na drodze.
2: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nową otwartą słoniarnię!
3: Co to za zoo?
2: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie! Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona!
3: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
2: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
4: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
5: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,9.

0: Duet, który łączy pokolenia i brzmi naprawdę świetnie. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love w Radiu SK tuż przed 11, po 11, czyli Dracula w remiksie. Tame Impala i Jenny wam zagram.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
4: Halo, wiosna?
5: Wiosna, a kto ma być?
4: Gdzie ty jesteś? Bo nie wiem, jak długo jeszcze na zimówkach mogę jeździć.
5: No co ty, Waldusiusiu, na co ty czekasz? Jestem na ostatnim zakręcie. Śmigaj do Centrum Opon w Grabiku i wymieniaj na letnie.
6: Posłuchaj wiosny. Zmień opony w Centrum Opon Grabik. Profesjonalna wymiana opon i przechowywanie. Sprzedaż opon nowych i używanych. Tysiące opon dostępnych od ręki. Centrum Opon Żary. Grabik 17C. www.oponymaster.pl.
7: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
8: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
7: Vito. Twój dom. Twój styl.
8: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
7: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
8: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
16: W Żarach dziś ciepło, termometry pokażą 19 kresek, niebo zasnute chmurami, a wiatr południowo-zachodni, choć słaby, będzie towarzyszył przez cały dzień. Wieczorem i w nocy wiatr nabierze siły, co może utrudnić jazdę, a temperatura spadnie do 17 stopni.
15: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
13: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Minęła 11, czas na SK News. Jakub Krzyżak. 200 strażaków wciąż monitoruje i dogasza pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Jutro minie tydzień od pojawienia się ognia w tym miejscu. Na czym będą dziś koncentrować się strażacy, sprawdził nasz reporter Jacek Werner.
18: Na miejscu pracuje wciąż około 200 strażaków. Przeczesują las w poszukiwaniu zarzewi ognia, przekopują je i dozorują pogorzeliska. Dziś mają tak skontrolować kolejnych 450 hektarów. Wykorzystują m.in. drony z systemem termowizji.
19: Mamy do dyspozycji jeszcze moduł GFF. Nasz województwa lubelskiego.
18: Mówi starszy kapitan Mateusz Małyszek z Biłgorajskiej Straży Pożarnej. Mimo opadów ściółka dalej jest sucha. Strażacy liczą na kilkudniowy deszcz. Najbliższe opady w tym miejscu spodziewane są jutro.
17: Wojewódzka 849 na tym odcinku wciąż pozostaje zamknięta. Teraz uroczystość w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki wręczył właśnie nominacje sędziowskie. Otrzymały je łącznie 162 osoby. Nazwiska nowych sędziów zostały ujawnione dopiero w trakcie wydarzenia. Kraków wrócił do tradycji sprzed trzech wieków. W weekend w Barbakanie po 216 latach przerwy uroczyście otwarto bramy miasta.

0: Tak będzie już codziennie. Uroczyście otwierana będzie brama kleparska.
1: SK Żary News.
2: Maciej Juszczak. Nie tylko słowa mogą budować porozumienie. Studenci UZ-u będą mogli nauczyć się podstaw języka migowego.
3: Dla studentów będzie to okazja zyskać możliwość lepszej komunikacji z osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi.
2: Mówiła Aleksandra Szymaniak z IFMSA Poland. Zapisy na warsztaty właśnie wystartowały. Wiosenna masa rowerowa przejedzie przez Zieloną Górę. Całość w najbliższy piątek o 17.30. Start przy Wzgórzach Winnych.
4: Propozycja ode mnie? Zostańcie z nami, bo warto. Ed Sheeran i Azizam, później Kungs i Galaxy. No i oczywiście w ramach Wszystkie Hity Zaczynają Się w SC. Nowy numer od Macieja Musiałowskiego. A na początek Tame Impala i Jenny. Michu Sobkowski, witajcie. Wow!

0: i Ben Hollow. Hity na czasie po godzinie 11 w Radiu SK. Czy można, korzystając tylko z samouczków w internecie, położyć płytki w remontowanym mieszkaniu? No, oczywiście, że można. Ale czy zrobi się to dobrze, to już zupełnie inna historia, o czym przekonują Ola z koleżanką. Dziewczyny razem remontują właśnie mieszkanie i same już właśnie korzystając z tutoriali położyły płytki. Jak twierdzi Ola, no średnio im poszło. Ale te remontowe umiejętności, jak rano przekonywał Wiktor, mogą się przydać. Gdzie? Podczas odlotu ściśle tajnego.
1: Może urwę umywalkę i trzeba będzie ją z powrotem przytentegować. Mogę na was liczyć?
2: Chyba aż takich lifehacków nie ma, ale możemy spróbować.
1: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Super!
0: I ściśle fajny. Krótko mówiąc, wiadomo kiedy, wiadomo z kim, ale nie wiadomo dokąd będzie ta podróż. Ale pierwsze dwa miejsca w ciemno już zajęte. Mamy ich jeszcze sporo. Zgłoszenia w aplikacji Radia SK. Za chwilę Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else, a później Bledka i Dwa Dni Wesce.
3: Radio SK. Reklama.
4: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
6: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
5: O, to może też się wybiorę.
6: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
7: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
8: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
7: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
9: Ten zabójca nie popełnia błędów.
7: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Elektryk dzwonił. Pilnie potrzebuje kabli, lamp i bezpieczników do naszego domu. Kto to teraz ogarnie?
11: Ja. W Żaganiu na Spółdzielczej otworzyli GK Elektro. To ci z Żar, pamiętasz? Mają chyba wszystko. Od ręki nam doradzą i skompletują towar.
10: Uff, to ja w weekend chociaż skoszę trawnik.
11: Też załatwione. W ich żarskim oddziale upolowałam robota koszącego Segway w wiosennej promocji.
10: GK Elektro. Żagań Spółdzielcza 1 oraz Żary Wapienna 20.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman, Żary, ulica Podchorążych 21.
14: I po reklamie.

0: Marusie.
1: Do tej pory ten artysta bardziej dał się nam poznać jako aktor za rolę w Sali Samobójców Hater. Dostał nawet swego czasu nominację do polskich nagród filmowych za najlepszą główną rolę męską. Ale Maciej Musiałowski, bo to o nim mowa, również śpiewa i zaśpiewa dla Państwa już za chwilę, szanowni Państwo. Będzie to numer Flora o jego pierwszej dziecięcej miłości, do utwór o pierwszej ważnej relacji mojego życia, tak mówi artysta, o relacji, która mnie ukształtowała, to utwór o tęsknocie za czymś, co w pamięci zachowane jest jako święte i czyste. Maciej Musiałowski, Flora, bardzo proszę.

0: kompletnie nie wierzę, że mieliby nie wykonać tego numeru podczas Warsaw Music Festival już 17 czerwca, czyli za miesiąc z hakiem, właśnie w stolicy Black Eyed Peas w ramach tego festiwalu. I akurat tego dnia również na tej scenie Kacperczyk, Trips i między innymi Calvi i Remi. A to jeden z trzech festiwalowych dni. 13 i 20 czerwca też będzie się w stolicy działo dużo. Zaproszenia, karnety, bilety, no, słuchajcie nas uważnie. Za chwilę westy Taylor Swift, The Fate of Ophelia, a później Stromae i Papa Łuty.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
4: Ty wiesz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
3: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
4: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
3: Ulica Żagańska 68. Żary.
4: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
5: Idealne ogrodzenie, ciekawe, bezpieczne, wytrzymałe, estetycznie wykonane, takie na długie lata, gdzie je znajdę? To proste. Siatek z But. Już teraz zapraszamy. Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Siatek z But to nie tylko producent dobrych ogrodzeń, to również fachowe doradztwo i profesjonalny montaż, czyli pomoc od A do Z. Siatek z But. Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Więcej na siatekzbut.pl.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: I po reklamie.

0: No i zobaczcie, jak szybko to przedpołudnie minęło w Esce. Jakbyśmy szybkim samochodem się poruszali. Fast Cars and Superstars, czyli Chris and Marky w Radiu Esca tuż przed rodziną 12. Kasia Węsielska z wami po 12 i po południe z Eską. I hity na czasie Somber i Back to Friends na początek. Michu Sopkowski. Mam nadzieję, że jutro słyszymy się po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wujku, widziałem zebrę!
7: To chyba normalne na drodze.
6: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię!
7: Co to za zoo?
6: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie! Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona!
7: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
6: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
8: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
9: Już teraz zaplanuj wakacje pod palmami, albo lepiej, całe życie, bo już jest w Żarach nowy, fantastyczny sklep ogrodniczy z roślinami egzotycznymi Palmy Żary. W ofercie palmy, juki, drzewa oliwne, cykasy i inne wyjątkowe rośliny nadające się do polskich ogrodów oraz na tarasy i balkony. Stwórz z palmami Żary swój mały, egzotyczny zakątek świata i żyj pod palmami. Palmy Żary, ulica Piastowska 20 na terenie Myjni. Szczegóły na Facebooku Palmy Żary.
10: Żyj na pełnych obrotach. Szczęście mierz w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3 przy moście.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ile masz drobnych?
13: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
12: No to idziemy na łowy.
13: Z taką kwotą? Dokąd?
12: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 złote. A w sobotę nowy towar.
13: Niemożliwe.
12: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
14: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
0: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Reja 22.
18: W Żarach po południu możemy spodziewać się ciemnych chmur, ale mimo to temperatura osiągnie przyjemne 18 kresek. Wieczorem i w nocy wiatr się nasili, co może utrudniać jazdę, a termometry pokażą 13 stopni. Warto więc przygotować się na zmienną aurę.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
15: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Policja bada przyczyny dramatycznego wypadku w Gnieźnie podczas zawodów żużlowych. Zawodnik startu, Patryk Budniak, szczepił się motocyklami z Leonem Szlegielem ze Śląska Świętochłowice. 19-latek wyleciał w powietrze i spadł na busa. Służby ustalają, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
20: Zabezpieczyli dokumenty dotyczące licencji toru i dopuszczenia go do zawodów. Przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli monitoring.
19: A zawodnik przeszedł już operację kręgosłupa. Polska idzie do TSUE z powodu umowy z Mercosurem. Warszawa skierowała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości skargę na umowę handlową z grupą krajów Ameryki Południowej. Rząd chce też wstrzymania stosowania porozumienia do czasu wydania wyroku przez sędziów z Luksemburga.
21: Wiceszef MSZ Marcin Bosacki poinformował w Brukseli, że skarga została wysłana do Luksemburga w niedzielę wieczorem. Polska argumentuje w niej, że umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem może uderzyć w polskie i europejskie rolnictwo. Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił we wpisie na portalu X, że Polska jest jedynym krajem Unii, który zdecydował się zaskarżyć porozumienie do TSUE.
19: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Zmierzyli się z testem i bajkami robotów Lema za ósmoklasistami egzamin z języka polskiego. Pierwszy z trzech sprawdzianów na koniec podstawówki.
22: Jak ktoś się uczył, no to było łatwo. Było o wiele łatwiejsze niż egzamin próbny.
23: No, lekki stresik był.
19: Słyszymy od ósmoklasistów z Kielc. Jutro uczniowie napiszą egzamin z matematyki, a w środę język obcy.
24: SK Żary. Na czasie.
0: Maciej Juszczak. Jeżeli lubicie podróżować, to ta impreza jest dla Was. W najbliższą sobotę o 11 w Palmiarni rusza festiwal podróżniczy Zielone Globy 2026. Impreza pod patronatem Eski. Piknik rodzinny, prelekcje podróżnicze, a także wystawa food trucków. Myślę, że powinno być bardzo ciekawie. Natomiast w sobotę o godzinie 18 w Planetarium Wenus Hubert Świątek, Mariusz Świątek i Aurelia Sobczak i największe utwory Anny German.
1: 2 minuty po godzinie 12. Podobno ma być już tylko lepiej, przynajmniej jeżeli chodzi o liczbę zadań na ten tydzień. A nie, to chyba w drugą stronę. To znaczy, że będzie ich tylko więcej. To może dla niektórych i lepiej. Są Back to Friends, Britney Spears, w tej godzinie Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: 17 minut po 12. To Britney Spears, Born to Make You Happy. Za nami w Radiu SK. Ostatnio mam takie przemyślenia, że my wszyscy mieszkamy w tym samym domu. Do takich wniosków dochodzę, kiedy rozmawiam na przykład z wami, bo w każdym domu dzieje się, uwaga, dokładnie ta sama magia, o ile najczęściej mieszka się z kimś i co do tego najczęściej płci przeciwnej. Na przykład rolka po papierze toaletowym magicznie nie chce dać się wynieść z łazienki przez osobę, która ten papier zużyła. Nigdy. I ona tam tak leży. Ubrania też magicznie leżą na wszystkich meblach, chociaż do kosza na bieliznę albo do szafy to są tak w przybliżeniu jakieś 3 kroki. A także farby, taśmy, pędzle od pół roku nie chcą trafić ze sklepu do domu, żeby zamalować ten jeden kawałek sufitu, który na to czeka już naprawdę od wielu miesięcy. No i normalnie to byśmy ze względu na tę magię cały czas chodzili źli, ale jest jedno zaklęcie, które tę całą złość też równie magicznie wymazuje. To zaklęcie to jest miłość, którą teraz właśnie autorą tej magii w waszym i w swoim imieniu na antenie Radio SK wyznaję. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, za chwilę u nas.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Sponsorem programu jest Wojciechowski, autoryzowany dealer marki Jack. Zielona Góra, Trasa Północna 12.
1: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
5: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.

0: A to idźmy w takim razie tym tropem. Cały czas Oskar Sims w Radiu SK, 22 minuty, zostało jeszcze do godziny 13. Cały czas mogłabym robić, to stawiam trzy kropki, a wy musicie teraz dokończyć. Można też zamienić to na nie robić. Byleby cokolwiek nagrać, głosówki na eskowym messengerze czekają, gadżety eskowe do zgarnięcia także czekają, bylebyście dali znać, co możecie robić cały czas. Cały czas mógłby być weekend, odpowiedź zajęta przeze mnie. Żaden szef nie podpisze się pod tym, więc chyba nawet nie ma sensu próbować. Sanach za chwilę u nas.
1: Reklama.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
10: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
9: O, to może też się wybiorę.
10: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
15: Może poinformować po prostu.
16: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
17: No w sumie.
18: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: Cruel, don't say that. W Radiu Łaskam 5 minut do 13. Po tej 13 sprawdzimy, co moglibyście robić cały czas, bo przyszło sporo nagrań i niektóre bardzo zaskakujące. Mam swoją teorię na ten temat, ale więcej o tym powiem po 13. Wtedy też zagramy między innymi Harry'ego Stylesa w Esce.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Halo, wiosna?
9: Wiosna, a kto ma być?
8: Gdzie ty jesteś? Bo nie wiem, jak długo jeszcze na zimówkach mogę jeździć.
9: No co ty, Waldusiusiu, na co ty czekasz? Jestem na ostatnim zakręcie. Śmigaj do Centrum Opon w Grabiku i wymieniaj na letnie.
10: Posłuchaj wiosny. Zmień opony w Centrum Opon Grabik. Profesjonalna wymiana opon i przechowywanie. Sprzedaż opon nowych i używanych. Tysiące opon dostępnych od ręki. Centrum Opon Żary. Grabik 17C. www.oponymaster.pl.
11: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wujku, widziałem zebrę!
5: To chyba normalne na drodze.
4: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię!
5: Co to za zoo?
4: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie! Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona!
5: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
4: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
6: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
9: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
10: Słonecznych dni życzy sponsor programu. Właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
11: W Żarach po południu termometry pokażą 18 kresek, ale warto mieć parasol pod ręką, bo może popadać. Wiatr południowo-zachodni będzie lekki, więc nie powinien przeszkadzać. Nocą czeka nas silniejszy wiatr, co może utrudnić jazdę, a temperatura spadnie do 13 stopni.
10: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
8: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
12: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Śledczy zarzucają sądom opieszałość w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa zajmuje się wyjazdem byłego ministra sprawiedliwości do USA i sprawdza, czy ktoś pomagał Ziobrze w ucieczce. Śledczy od miesięcy zabiegają o to, aby Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, ale wniosek...
13: Do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo.
12: Zaznacza Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej. Śledczy zarzucają Zbigniewowi Ziobrze, że jako minister kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Jutro na stacjach będzie taniej. Minister energii podał nowe ceny maksymalne. I tak za 95 zapłacimy nie więcej niż 6,30 za litr, za 98 6,81, a za litr oleju napędowego 6,93 zł. Cztery młode bociany pojawiły się w gnieździe w nietulisku dużym w Świętokrzyskiem. Życie ptasiej rodziny podglądają internauci dzięki transmisji online.
14: Są nawet propozycje, żeby nadać imiona tym bocianom, czyli jest wielkie zainteresowanie.
12: Mówi burmistrz Kunowa Lech Łodej. Dawniej gniazda znajdowały się na drzewach, ale niszczyły je wichury, dlatego mieszkańcy przygotowali teraz dla bocianów nowe miejsce, specjalne gniazdo na słupie.
15: SK Żary. Na czasie. To będzie święto studentów w naszym regionie. Maciej Juszczak jestem z wami i zabieram na Bachanalia 2026. Dni koncertowe to 11 oraz 12 czerwca. No i w tym roku wiemy, że w piątek zagrają Artur Rojek i Kukę 2115, natomiast dzień później na scenie Zalia, Problem i DJ Sojna. A w ten weekend będzie okazja potańczyć na przykład w klubie X-Demon. Tutaj imprezy w piątek, sobotę o godzinie 22.
16: Można albo iść w kierunku lunchu. Ci, którzy są na home office, to już pewnie ugotowali obiad z trzech dań, albo w kierunku spotkania, albo w kierunku znowu biurka. Trzy opcje dla wszystkich, którzy są w pracy na 2 minuty po 13:00. Harry Styles, As It Was, dla wszystkich niezmiennie już teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: W środku nocy obudzona byłabym w stanie właśnie tę końcówkę zaśpiewać. Lady Gaga, Bad Romance w Radiu SK. Gramy wam najlepsze hity. Damiano David będzie najlepszym przykładem. Pytałam o to, co moglibyście robić cały czas. Jest jedna odpowiedź, która mnie bardzo zaskoczyła.
1: Ja bym mógł cały czas pracować. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
0: No przepraszam bardzo, mam nieodparte wrażenie, że szef, kiedy nagrywałeś Fabian tę wiadomość, to stał obok i patrzył i słuchał bardzo uważnie.
2: Radio SK. Reklama.
3: Już teraz zaplanuj wakacje pod palmami, albo lepiej, całe życie, bo już jest w Żarach nowy, fantastyczny sklep ogrodniczy z roślinami egzotycznymi Palmy Żary. W ofercie palmy, juki, drzewa oliwne, cykasy i inne wyjątkowe rośliny nadające się do polskich ogrodów oraz na tarasy i balkony. Stwórz z palmami Żary swój mały, egzotyczny zakątek świata i żyj pod palmami. Palmy Żary, ulica Piastowska 20 na terenie Myjni. Szczegóły na Facebooku Palmy Żary.
4: Elektryk dzwonił. Pilnie potrzebuje kabli, lamp i bezpieczników do naszego domu. Kto to teraz ogarnie?
5: Ja. W Żaganiu na Spółdzielczej otworzyli GK Elektro. To ci z Żar, pamiętasz? Mają chyba wszystko. Od ręki nam doradzą i skompletują towar.
4: Uff, to ja w weekend chociaż skoszę trawnik.
5: Też załatwione. W ich żarskim oddziale upolowałam robota koszącego Segway w wiosennej promocji.
6: GK Elektro. Żagań Spółdzielcza 1 oraz Żary Wapienna 20.
7: Żyj na pełnych obrotach. Szczęście mierz w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3, Przymoście.
8: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
9: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman, Żary, ulica Podchorążych 21.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka Schwarzwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: to Timbaland Promises na antenie Radio SK, 24 minuty do godziny 14. Co moglibyście robić cały czas? O to pytałam. No, pojawiła się taka odpowiedź, że na przykład cały czas można byłoby pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, albo druga, mogłabym gotować cały czas i jeść. No i ja tę odpowiedź z jednej strony rozumiem, bo jeść ja też mogłabym cały czas, niekoniecznie potem wchodzić na wagę bym chciała. Natomiast z tym gotowaniem to mam wrażenie, że to jest trochę taki upiór dorosłości. Są dni, kiedy chce nam się gotować naprawdę bardzo, są dni, kiedy nie chce nam się gotować w ogóle, ale chciałoby nam się jeść. I to, czego nie uczą w szkole, a uważam powinni, to to, że właściwie nikt z nas do końca życia nie pozbędzie się jednego obowiązku. Wymyślania codziennie, co na obiad. I dlaczego nie ma takiego przedmiotu w szkole? Gdyby był, to ja bym nawet maturę z niego zdawała, żeby się lepiej do życia przygotować.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
8: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
7: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
8: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
7: Ulica Żagańska 68, Żary.
8: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
9: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
10: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
9: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
11: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
14: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
16: A właśnie, że pasuje.
17: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
18: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
19: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
20: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
21: Play.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl, to się opłaca.
25: I po reklamie.

0: Ale mam nadzieję, że sobie nie za bardzo wzięliście do serca nowy numer LOR. Wszystko jedno, wszystko źle i raczej jest wszystko niejedno i wszystko dobrze. Jakie jest przeciwieństwo wszystko jedno takiego określenia? Wszystkim się przejmuje. Nie, to tego też bym nie życzyła, bo jak się człowiek zbyt wieloma rzeczami przejmuje, to potem niestety rodzą się z tego kłopoty. Jeśli czegoś nie możesz... Jak to było? Poczekajcie, dzisiaj usłyszałam bardzo piękne zdanie, które musiałabym przetoczyć w wersji nieco bardziej ocenzurowanej. Jeśli nie możesz mieć czegoś w sercu, to warto, żebyś to miał w czterech literach. Nie wiem, czy to jest odniesienie do wszystkiego, ale może ktoś potrzebował akurat tego. To usłyszeć właśnie teraz. Pod 14 w Radiu SK kolejny hit. Poniedziałek daje się we znaki także i u mnie, ale jesteśmy w tym razem. Dobrze gram po 14 w SC.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
8: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
9: Wujku, widziałem zebrę!
10: To chyba normalny na drodze.
9: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię!
10: Co to za zoo?
9: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie! Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona!
10: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
9: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
11: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ile masz drobnych?
14: Czekaj, policzę. 2, 4, 6... W sumie 14 zł.
13: No to idziemy na łowy.
14: Z taką kwotą? Dokąd?
13: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 złote. A w sobotę nowy towar.
14: Niemożliwe.
13: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
15: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Reja 22.
19: Po południu w Żarach termometry pokażą 18 kresek, ale nie zapomnijcie o parasolach, bo może popadać. Wieczorem temperatura spadnie do 15 stopni, a w nocy spodziewajcie się silnego wiatru, który może utrudniać jazdę. Jakość powietrza pozostanie w normie.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Znajomy rodziny nie zauważył sześciolatka i uderzył autem w chłopca. Znamy okoliczności tragedii w Zakopanem. Do dramatu doszło wieczorem przed jednym z pensjonatów. Sześcioletniego Krzysia mimo szybkiej reanimacji nie udało się uratować. Sprawą zajmują się mundurowi i śledczy.
21: Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci zakopiańskiej drogówki, śledczy oraz prokurator. Zabezpieczono ślady, ustalono i przesłuchano pierwszych świadków.
20: Mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. 53-latek, który prowadził auto, był trzeźwy. politycy KO się cieszą, PiS daleko w tyle. Znamy wyniki najnowszego sondażu Instytutu Polster dla Superekspresu. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, na KO chce zagłosować blisko 36% ankietowanych, na PiS prawie 27%. Podium zamyka Konfederacja, na którą głos oddałoby niemal 12% uprawnionych. Szczegółowe wyniki sondażu znajdziecie na se.pl. Pioruny, bolidy, łaziki marsjańskie czy roboty, Politechnika Białostocka zmieniła się dziś w wielki poligon doświadczalny. Dużo emocji wzbudziły też sala symulująca oddział intensywnej terapii.
0: Bardzo interesujące były ogólnie o sprzęcie, który jest używany właśnie w szpitalach. Głównie EKG, respirator.
20: A Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki potrwa do niedzieli.
16: SK Żary News.
22: Maciej Juszczak, Lubuskie z alertem burzowym. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do godziny 20. Tejle, który się nie spodziewali, bajki robotów Stanisława Lema zaskoczyły ósmoklasistów. Rozpoczęły się 3-dniowe egzaminy podsumowujące naukę w szkołach podstawowych.
23: No źle, bo jakaś dziwna lektura była.
24: Bardzo trudne było, czasu nie starczyło. Były bajki robotów.
25: Mi się bardzo podobało, bardzo łatwy był dla mnie.
26: Całkiem trudne zadania były, szczególnie te wypracowanie.
22: A jutro test z matematyki.
20: 2:14, wycieczkowiec z hantawirusem już na Teneryfie, mówi mi jedna z telewizji informacyjnych. Pierwsi pasażerowie odlecieli już do swoich krajów, co złośliwsi mówią, że już czas ćwiczyć te trendy z TikToka, żebyśmy tym razem nie przegapili swojej szansy na tę wielką karierę w pandemii. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Justin Bieber, Beauty and the Beat za chwilę.

0: Niezastąpiona. Taylor Swift, Elizabeth Taylor. W Radiu SK to wam zagraliśmy, a ósmoklasiści napisali. Egzamin z języka polskiego. Egzamin się już zakończył. Arkusze są już w sieci i tak dowiadujemy się, że w zadaniach pojawił się m.in. Mały Książę, Kamienie na szaniec. Trzeba było napisać opowiadanie o przygodzie z bohaterem jednej z lektur obowiązkowych, w którym istotną rolę odgrywał przedmiot o niezwykłych właściwościach. To jest cytat. Albo była alternatywa w postaci przemówienia skierowanego do rówieśników. Dotyczące miało być to przemówienie kształtowania własnej przyszłości. Trudne się tutaj wylosowało, bo wszyscy, którzy teraz tego słuchamy, zastanawialiśmy się nad tym, co my byśmy powiedzieli o kształtowaniu własnej przyszłości, skoro trudno powiedzieć, jak sytuacja będzie wyglądała w naszym życiu w sobotę, nie mówiąc o tym, co będzie za rok. Jedynie NFZ w miarę się wpisuje, bo jak wam ustali termin kolonoskopii na za 4 lata, to to jest już jakiś plan na przyszłość, więc dziękujemy bardzo Narodowemu Funduszowi Zdrowia teraz.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Sponsorem programu jest Wojciechowski, autoryzowany dealer marki Jack. Zielona Góra, trasa północna 12.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
5: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
4: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: I po reklamie.

0: A żeby nie skończyć tak jak w kawałku 1.8L, jak zapomnieć, czyli ze złamanym sercem, to trzeba przestrzegać pewnej zasady w życiu, która sprawia, że związek przetrwa. Podobno nawet lata. Mówią psychologowie, którzy to zbadali. Chodzi o docenianie się za małe rzeczy, docenianie się nawzajem. Czyli na przykład, jeżeli ktoś wypróbował nowy przepis i mu wyszedł dobry obiad, to trzeba to celebrować. Jeżeli ktoś wreszcie zrobił to, o czym mówił, że będzie to robił, a mówienie trwało rok, to też należałoby w takim razie celebrować ten mały sukces, choć on już wtedy urasta do miary naprawdę dużego sukcesu. Myślę, że to można też przenieść na zupełnie inne pola, czyli nie tylko my siebie nawzajem, ale siebie samych. Jeżeli ktoś dzisiaj wstał razem z pierwszym budzikiem, a przypominam, jest poniedziałek, nie było drzemki, to ja uważam, że może celebrować odpoczywając przez resztę dnia. Just Jackstar, Tinder, turn the lights on, za chwilę Westy.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
3: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
2: O, to może też się wybiorę.
3: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Elektryk dzwonił. Pilnie potrzebuje kabli, lamp i bezpieczników do naszego domu. Kto to teraz ogarnie?
6: Ja. W Żaganiu na Spółdzielczej otworzyli GK Elektro. To ci z Żar, pamiętasz? Mają chyba wszystko. Od ręki nam doradzą i skompletują towar.
5: Uff, to ja w weekend chociaż skoszę trawnik.
6: Też załatwione. W ich żarskim oddziale upolowałam robota koszącego Segway w wiosennej promocji.
7: GK Elektro. Żagań Spółdzielcza 1 oraz Żary Wapienna 20.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
12: I po reklamie.

0: Nowość od tego pana. Song Potential w Radiu SK 6 minut do godziny 15. Spojrzałam i bardzo żałuję na długoterminową prognozę pogody na maj dla naszego kraju. Nawet na maj i na początek czerwca. Żałuję, bo nie za wiele się dowiedziałam. Może być tak albo tak. Może być tak, że będzie ciepło, powyżej 20 stopni nawet, ale może być też tak dniami różnymi, że będzie poniżej stopni 15. Może być tak, że będzie pełnia słońca. Piękna pogoda. Naprawdę prawdziwa wiosna. Ale może być też tak, że będą burze, opady deszczu i uwaga, krótkotrwałe, przygruntowe przymrozki, bo temperatura nocami może spadać nawet do około 5 stopni Celsjusza. I tak w całej tej prognozie pogody mniej więcej to brzmi. Czyli to jest dokładnie tak jak z szansą na wygraną w jakiejkolwiek akcji tego typu, gdzie do zgarnięcia są duże pieniądze. Macie 50%. Albo wygracie, albo nie wygracie. Pirowski i Pawełek będą. To na pewno za chwilę w Radiu SK. Wrzucamy na luz od 15. To jest wszystko, co możecie zrobić najlepszego w ten poniedziałek po południu.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Halo, wiosna?
3: Wiosna, a kto ma być?
2: Gdzie ty jesteś? Bo nie wiem, jak długo jeszcze na zimówkach mogę jeździć.
3: No co ty, Waldusiusiu, na co ty czekasz? Jestem na ostatnim zakręcie. Śmigaj do Centrum Opon w Grabiku i wymieniaj na letnie.
4: Posłuchaj wiosny. Zmień opony w Centrum Opon Grabik. Profesjonalna wymiana opon i przechowywanie. Sprzedaż opon nowych i używanych. Tysiące opon dostępnych od ręki. Centrum Opon Żary. Grabik 17C. www.oponymaster.pl.
5: Już teraz zaplanuj wakacje pod palmami, albo lepiej, całe życie, bo już jest w Żarach nowy, fantastyczny sklep ogrodniczy z roślinami egzotycznymi Palmy Żary. W ofercie palmy, juki, drzewa oliwne, cykasy i inne wyjątkowe rośliny nadające się do polskich ogrodów oraz na tarasy i balkony. Stwórz z Palmami Żary swój mały, egzotyczny zakątek świata i żyj pod palmami. Palmy Żary, ulica Piastowska 20 na terenie Myjni. Szczegóły na Facebooku Palmy Żary.
6: Masz Alexa.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
5: W Żarach po południu może przelotnie popadać, ale nie ma co się martwić, bo temperatura wyniesie przyjemne 19 kresek. Jakość powietrza będzie w normie, więc oddychać można spokojnie. W nocy jednak szykujcie się na silny wiatr, który może trochę utrudnić jazdę.
4: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Jest w śpiączce farmakologicznej. Decydujące będą najbliższe dni. To najnowsze informacje po dramatycznym wypadku na stadionie w Gnieźnie. Podczas wyścigu żużlowców zawodnik startu Patryk Budniak zderzył się z jednym z rywali i wyleciał w powietrze. Uderzył o ogrodzenie i spadł na busa. 19-latek był reanimowany. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa.
7: Jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne.
6: Relacjonuje Zuzanna Pankros ze szpitala imienia Józefa Strusia w Poznaniu. Stan mężczyzny jest ciężki. Policja bada, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodów. To nie były międzynarodowe targi końskie, tylko rzeźnia. Tak o wydarzeniu w Pajęcznie Włódzkiem mówią organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez burmistrza miasta oraz powiatowego lekarza weterynarii trafiło właśnie do prokuratury. Na filmikach widać, jak jeden z handlarzy znęca się nad koniem.
8: Tutaj mamy do czynienia z nękaniem tego zwierzęcia, z szarpaniem, z biciem i też ze straszeniem tego zwierzęcia.
6: Mówi Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animal SOS. Handlarze znęcali się też nad chorym kucem. Zwierzę udało się uratować. Bajki robotów Stanisława Lema zaskoczyły ósmoklasistów. Zaczęły się 3-dniowe egzaminy podsumowujące naukę w szkołach podstawowych.
9: Bardzo trudne było, czasu nie starczyło.
10: Mi się bardzo podobało, bardzo łatwy był dla mnie.
11: Całkiem trudne zadania były, szczególnie te wypracowanie. Nie wiedziałem się do czego odnieść.
6: Mówili uczniowie z Gorzowa, a wyniki egzaminów poznamy 3 lipca.
12: SK Żary News.
13: Maciej Juszczak. Branża odzieżowa mówi dość nadmiernej biurokracji. 13 maja przedsiębiorcy będą protestować w Warszawie przeciwko systemowi SENT. Mówi przedsiębiorca, ale także inicjator protestu Tomasz Brymora.
14: Osoba, która jedzie na bazar, jadąc na bazar musi go zważyć. Wyjeżdżając z bazaru, sprzedając kilka sztuk, musi go ponownie zważyć.
13: System SENT działa w Polsce od marca. Dobre wieści. Przetarg na przebudowę deptaka ma ruszyć jeszcze w maju.
15: Wrzuć na luz.
16: Wrzuć na luz.
15: Wrzuć na luz.
16: Na luz.
17: Dwie minuty po 15 i teraz Antena Eski na najbliższe minuty przejmują fantastyczne kobiety. Po pierwsze Bledka, jej komu miałabym powiedzieć. Będzie też Ellie Goulding i fantastyczna Rita Ora. No i rodzynek w tym towarzystwie w najbliższym kwadransie, czyli Gipsy, jego ostatni hit Win. Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie w poniedziałek, Westce.

Polska 106,6.

0: Rozpędzamy poniedziałek razem z wami i dla was i jedziemy szybkim wozem razem z Gipsem i Dophausem. To Win na antenie Radia SK i 14 minut po 15. Dzień dobry, pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek. Mamy nadzieję, że podobnie jak szybko jechaliśmy z Gipsem, wy dzisiaj szybko...
0: Jechaliście bezpiecznie i porządnie, przestrzegając przepisów ruchu drogowego. Czy to chciałeś właśnie, Pawełku, powiedzieć?
1: Też, ale chodziło mi o to, że nie szybko jako prędkość wydostania się z pracy do domu autem, ale chodzi o to, o brak korków, taką płynną jazdę, oczywiście przepisową, ale bez zatorów tak zwanych.
0: Jasna sprawa, do nikomu, Pawełku, zatoru nie życzymy, prawda? Szczególnie, że jesteśmy chyba wszyscy, jak tu siedzimy i wy być może siedzicie albo stoicie w takim wieku, że jeszcze...
1: Wieku zagrożonym?
0: Pawełku, błagam cię, ja rozumiem, że statystyki się obniżają wszędzie w Polsce, no ale chyba nie aż tak,
1: Mamy nadzieję, że nie aż tak.
0: Jeżeli nic dzisiaj nie wywołało waszego zawału serca, mówiąc ilustracyjnie, to bardzo dobrze, no chyba, że wydarzyły się inne rzeczy, o których warto jednak zaznaczyć w głosówce albo w SMS-ie wysłanym pod 664 402 302 do waszego ulubionego Radia SK.
1: Tak zwane na każdy temat. Zapraszamy także z głosówkami na eskowym Messengerze. Oczywiście, że jakieś eskowe prezenciki się dla was znajdą.
0: Pawełku, jesteś przekonany, że słowo jakieś przy prezenty z Radia SK to jest na pewno dobry epitet?
1: Oczywiście. Podtrzymuję ostatecznie i definitywnie.
0: Jak?
1: Delfinitywnie.
0: Delfinitywnie, Pawełku. Jesteś przekonany, że akurat praca radiowca to najlepszy pomysł był na twoją karierę i przyszłość?
1: To właśnie...
0: się, kurna, wszyscy zastanawiamy.
1: Delfinitywnie także wesce za chwilę Tame Impala.
0: Póki nie Iwan i Delfin, Pawełku, to naprawdę jeszcze tu będę pracował.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
6: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
5: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
6: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
5: Ulica Żagańska 68. Żary.
6: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
10: Sherlock Holmes, James Moriarty.
9: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
11: Wyjdziemy stąd. Razem.
9: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. Już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
13: Lidl. To się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
15: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
17: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: I po reklamie.

0: Like It, to Alesso i Nate Smith w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: 28 minut po godzinie 15 i to prawda, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mam najlepszy dowód, Pawełek też się zaczął w Radiu SK.
2: Pirowski, czy ty się zacząłeś w Radiu SK?
0: Nie, ja akurat w Radiu SK to się skończę, Pawełku.
2: No dobrze, to przejdźmy do gwiazdy, która na pewno w Esce ma swoje, może nie wiem czy stałe miejsce, ale zawsze chętnie ją gościmy. To Roxy Węgiel, która już niedługo wydaje swój nowy album Błękit i daje nam kolejny przedsmak tej płyty. I to jest wspólny singiel z bardzo popularnym raperem, prawda?
0: Pawełku, jeżeli myślisz o White 2115, trudno odmówić ci słuszności.
2: O nim właśnie mówię.
0: Niesamowita
2: album
0: sprawa.
2: Album Roxy już 19 czerwca, a teraz 11 maja w 3:30 nowy singiel Roxy Węgiel w Esce.
0: Gramy go, zróbcie głośniej, bo oto oni, ten duet prawdopodobnie będzie długo z nami.

0: Justin Bieber, przepraszający was wszystkich serdecznie, 24 minuty przed godziną 16, a my z kolei witamy bardzo pięknie, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry i przeglądamy oczywiście wiadomości i głosóweczki od was. Prosimy o więcej, eskowy messenger do waszej dyspozycji. Tutaj widzę na przykład Milena dzisiaj przeszczęśliwa, bo
0: o,
1: był upał wypragniony po no, takim chłodniejszym weekendzie, a teraz to już w ogóle po pracy i jest cudownie. Chociaż tu teraz oczywiście po Pawełkowemu popsuje trochę sytuację, bo słyszałem, że gdzie niegdzie w Polsce dzisiaj są możliwe burze.
0: Naprawdę, Pawełku?
1: No.
0: A mam do ciebie taką prośbę. A mógłbyś następnym razem przykładać ucho gdzieś indziej? Tam, gdzie jest jakaś szansa na słoneczko na przykład.
1: To pewnie za kilka dni dopiero słońce wróci.
0: To za moment. Wracamy z muzą. Dopóki się nie znudzisz, to Miu i Zalia po przerwie.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Idealne ogrodzenie, ciekawe, bezpieczne, wytrzymałe, estetycznie wykonane, takie na długie lata, gdzie je znajdę? To proste. Siatex But. Już teraz zapraszamy. Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Siatex But to nie tylko producent dobrych ogrodzeń, to również fachowe doradztwo i profesjonalny montaż, czyli pomoc od A do Z. Siatex But. Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Więcej na siatexbut.pl.
4: Żyj na pełnych obrotach. Szczęście mierz w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3 przy moście.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
13: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę, życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kot.

0: K-pop na antenie Radia SK to BTS i Swim na zegarkach 4 minuty do 16.
1: I za chwilę w naszych newsach punktualnie o 4:00 ważne informacje dla kierowców, szczególnie tych na opolskim odcinku A4. Tam naprawdę drogowy armagedon.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
5: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
4: Vito. Twój dom. Twój styl.
5: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
4: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
5: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
6: Lato w Half Price.

0: Right Brands.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman. Żary, ulica Podchorążych 21.
8: To będzie ostatnia reklama. Ile masz drobnych?
9: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
8: No to idziemy na łowy.
9: Z taką kwotą? Dokąd?
8: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
9: Niemożliwe.
8: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
10: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
11: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Reja 22.
13: W Żarach po południu możliwe przelotne opady, ale będzie ciepło, bo termometry pokażą 18 kresek. Jakość powietrza w normie, więc można oddychać spokojnie. Wieczorem i w nocy spodziewajcie się silnego wiatru, który może utrudniać jazdę. Zachowajcie ostrożność.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Drogowy Armagedon na opolskim odcinku A4 na wysokości miejscowości Ochodze między węzłami Opole Południe i Opole Zachód. Laweta najechała na tył ciężarówki. Nie żyje jedna osoba, jedna jest ranna. Droga w kierunku Wrocławia jest zablokowana.
15: Wjeżdżajcie z autostrady najlepiej już przed węzłem Opole Południe, aby uniknąć ogromnych korków.
14: Apeluje Ewelina Karpińska z opolskiej policji. Problemy też w Konopnicy pod Lublinem. Ponad 20 osób zostało rannych po zderzeniu pasażerskiego busa z osobówką. 6 osób jest w szpitalu. Trwa ustalanie, który z kierowców doprowadził do wypadku. Podziękował załodze i pasażerom Jan Dobrogowski. Polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, zabrał głos. Nie wyobrażam sobie żeglowanie w takich okolicznościach z lepszym zespołem ludzi, zarówno gości, jak i załogi. Co najważniejsze, nasze myśli są z tymi, których już nie ma z nami. Niezależnie co powiem, to nic nie załagodzi tej straty, ale chciałbym, abyście wiedzieli, że są z nami każdego dnia w naszych sercach i myślach. Od wczoraj na Teneryfie trwa ewakuacja pasażerów wycieczkowca. Według danych WHO na statku zachorowało 8 osób, u 6 potwierdzono zakażenie. Za niespełna 2 godziny rozpocznie się pojedynek 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Rzymie. Iga Świątek zmierzy się z Naomi Osaką. Nastroje w polskiej ekipie są dobre, bo Iga Świątek bardzo pewnie w trzeciej rundzie pokonała Elisabetę Cioccheretto 6-1-6-0.
16: SK Żary News.
17: Maciej Juszczak. Trwa sezon komunijny. Jakie prezenty najczęściej dajemy? To sprawdzał Krystian Machalica.
18: No niby rower, takie rzeczy się kupuje, nie? Bo kiedyś to był w modzie tylko zegarek.
19: Teraz to można kupić wszystko. Ale ja uważam, że może pieniążki. Dziecko sobie sam wybierze, co będzie chciało.
20: Chyba wolałabym pieniądze.
21: Tak?
20: W kopercie najprościej, bo nigdy nie wiadomo, co tam dziecko zechce, nie?
17: Są 3 punkty. Mateusz Lisowski daje wygraną Lechii i przedłuża szansę na awans do piłkarskiej drugiej ligi.
22: Wrzuć na luz.
23: Wrzuć na luz.
24: Wrzuć na luz.
25: Rzucamy na luz 2 minuty po 16. Dzisiaj poniedziałek, a za moment Sheeran w waszych głośnikach. Będzie Bibi Rexa, Oscar Sims i Eminem. A my pięknie witamy i zapraszamy. Tu Kirowski.
26: Tu Pawełek, dzień dobry.
25: Dzień dobry, dzień dobry.

0: Legendarny Eminem, nie mniej legendarny Lose Yourself. Zagrało wam nie mniej legendarne Radio SK. Już 13,5 minuty po 16. Dzień dobry, tu Girowski.
1: Dzień dobry, tu witamy Pawełek. Was wszystkich. Tak, tak, tak. I teraz będzie sytuacja łóżkowa, wyobraź sobie.
0: Naprawdę, Pawełku?
1: Tak.
0: A nie chciałbyś pierwszej takiej sytuacji w swoim życiu zostawić wyłącznie dla siebie bez świadków? Przeżyć ją po swojemu?
1: No właśnie, nie będziemy się o dziwo moją sytuacją zajmować, ale zajrzymy do Jowity, bo u niej no taka była sytuacja, bym powiedział...
0: To może nie mów, Paweł.
1: Do Jowita wszystko wam powiem.
2: Dozywałbym, bo prowadziła nie siebie, ale mojego chłopaka, ponieważ w nocy wczoraj śpiąc nagle ze snu wybudził mnie z kurczłytki, więc ze snu wybudziłam go krzykami ratuj mnie, ratuj mnie. Także no i chyba o mało co nie dostał zawału.
0: Jezu, niesamowite. Dwa skurcze w cenie jednego, tutaj promocje się łączą, ale ta druga mogła się skończyć koszmarnie. Trzymamy kciuki za dobry poziom magnezu w organizmie. Radio SK. Dobry poziom muzyczny zapewniamy wam po południu. Tate McRae, już za moment.
3: Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
6: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
7: Sponsorem programu jest Wojciechowski, autoryzowany dealer marki Jack. Zielona Góra, trasa północna 12.
3: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Halo, wiosna?
16: Wiosna, a kto ma być?
15: Gdzie ty jesteś? Bo nie wiem, jak długo jeszcze na zimówkach mogę jeździć.
16: No co ty, Waldusiusiu, na co ty czekasz? Jestem na ostatnim zakręcie. Śmigaj do Centrum Opon w Grabiku i wymieniaj na letnie.
17: Posłuchaj wiosny. Zmień opony w Centrum Opon Grabik. Profesjonalna wymiana opon i przechowywanie. Sprzedaż opon nowych i używanych. Tysiące opon dostępnych od ręki. Centrum Opon Żary. Grabik 17C. www.oponymaster.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
18: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
19: I po reklamie.

0: Oje, jak dobrze gramy dzisiaj. One Kiss od Calvina Harrisa i Dua Lipy w Radiu SK. Już 26 minut po 16. Tu nie ma Lipy, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry. Fajnie, będziemy grać dalej, bo już za moment nowy hymn męskiego grania, ale wcześniej to, co lubimy najbardziej, czyli te momenty, gdy wygrywacie fajny odlot po prostu. Wróciła nasza akcja Odlot ściśle tajny. Wiecie, z kim lecicie. To jest nasza ekipa porankowa.
0: Ale nie wiecie, gdzie lecicie. Mm-hmm. To, że będzie Wiktor Brzozowski, Kamaryciak i Jankes, jest pewne.
1: No i wiemy też, że na pewno będzie Aleksandra z koleżanką. To do nich dzisiaj zadzwonił nasz poranek.
2: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
3: Super!
1: Dziewczyny się cieszą, chociaż jeszcze nie wiedzą tak naprawdę, dokąd polecą. Łączy je tutaj ciekawa relacja, bo Ola z koleżanką, z którą leci, remontują właśnie mieszkanie tej koleżanki i no wiadomo, jak to remont, to pieniądze z portfela wypływają strumieniem, więc mają przynajmniej tutaj rekompensatę.
0: Na całe szczęście, jeśli chodzi o koszty takiej wyprawy, w ogóle nie musicie się przejmować. Ja bym się raczej przejmował, czy wziąć krótkie spodenki, a może jednak długie, czy wziąć sukienkę, a może cały kombinezon.
1: Przez to, że nie wiemy, dokąd lecimy, to trochę tutaj trzeba być może na razie zapakować się na cebulkę, chociaż nasz kapitan zdradza
0: pewne informacje.
1: Posłuchajmy, co powiedział dzisiaj o tym. Albo o, może tu.
4: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
1: Szkoda, że my nie lecimy, fajnie byłoby.
0: Pawełku, my już jesteśmy po prostu młodzi. Młody też jest ten hit na rynku, który gramy wam już teraz. Męskie granie, Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Mambino już teraz u was.

0: Premierowa twarz Lady Gagi na naszej antenie 25 minut przed 17. To jest Radio SK, tu Birowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Mamy też SMS od Mateusza, który napisał: przeczytałem dzisiaj, że nasiona ryżu kiełkują i rosną szybciej, gdy słyszą deszcz. Tak sobie pomyślałem, że jest podobnie z wami. Gdy słyszę wrzuć na luz, to jakby wrzucam na szósty bieg, bo czuję nadchodzący koniec pracy. Bardzo dziękujemy, o to właśnie chodzi, żeby sprawić wrażenie, że tej pracy macie coraz mniej i że praca do domu, trasa do domu jednak, być może nie praca.
1: Nie pracy też... do domu nie bierzcie, absolutnie.
0: Skracała się z każdą minutę. Za moment na antenie Radia SK Taco na Fide i Tamagotchi, duży hit tej grupy.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
4: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
3: O, to może też się wybiorę.
4: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Elektryk dzwonił. Pilnie potrzebuje kabli, lamp i bezpieczników do naszego domu. Kto to teraz ogarnie?
9: Ja. W Żaganiu na Spółdzielczej otworzyli GK Elektro. To ci z Żar, pamiętasz? Mają chyba wszystko. Od ręki nam doradzą i skompletują towar.
8: To ja w weekend chociaż skoszę trawnik.
9: Też załatwione. W ich żarskim oddziale upolowałam robota koszącego Segway w wiosennej promocji.
8: GK Elektro. Żagań Spółdzielcza 1 oraz Żary Wapienna 20.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.

0: spać jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać jak Tamagotchi, tylko
1: pić, jeść, spać jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać jak Tamagotchi.

0: Talk to You usłyszycie na antenie Radia SK w poniedziałkowe popołudnie, jeszcze przed 17.
1: To Anotr u nas. Ostrzegałem chwilę temu, że mogą pojawić się w Polsce burze. Pirowski mówił, że sieje tutaj negatywną energię, ale Gerard właśnie napisał, że Pawełek nie kłamał, w Bydgoszczy burza.
0: Już do Bydgoszczy już dotarło?
1: Tak, dotarła i więcej o tych burzach powiemy w newsach, no i sprawdzimy też dokładną prognozę pogody, to za moment w SC.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
9: Już teraz zaplanuj wakacje pod palmami, albo lepiej, całe życie, bo już jest w Żarach nowy, fantastyczny sklep ogrodniczy z roślinami egzotycznymi Palmy Żary. W ofercie palmy, juki, drzewa oliwne, cykasy i inne wyjątkowe rośliny nadające się do polskich ogrodów oraz na tarasy i balkony. Stwórz z palmami Żary swój mały, egzotyczny zakątek świata i żyj pod palmami. Palmy Żary, ulica Piastowska 20 na terenie Myjni. Szczegóły na Facebooku Palmy Żary.
10: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays. Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
18: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
17: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
18: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
17: Ulica Żagańska 68, Żary.
18: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
21: Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
22: Wieczorem w Żarach możemy spodziewać się deszczowej aury, ale temperatura będzie przyjemna, bo sięgnie 17 kresek. Wiatr z zachodu, lekki, nie powinien przeszkadzać. W nocy jednak uważajcie na silniejsze podmuchy, które mogą utrudniać jazdę. Bądźcie ostrożni na drogach.
21: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
23: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Do szpitala trafiło 21 osób, w tym 5 dzieci. To najnowsze informacje w sprawie wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Zderzyły się tam ze sobą pasażerski bus i osobowe Audi. Na linii Lublin i Bartłomiej Ważny.
24: Jak na razie wiadomo, że kierowca busa był trzeźwy. Policja cały czas czeka na wyniki badań kierowcy Audi. Mundurowi ustalają również jeszcze, jak doszło do wypadku. Kierowcy składają bowiem rozbieżne zeznania. Łącznie w tym zdarzeniu uczestniczyło 25 osób.
23: A utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Nie będzie likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę w tej sprawie, a tak tłumaczył swoją decyzję.
25: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
23: Mówił prezydent, a poza ustawą o likwidacji CBA zawetował też ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Początek tygodnia pod znakiem burz w alertach prawie cała Polska. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 województwach, poza ścianą wschodnią i północną. północno-zachodnią częścią kraju.
0: Burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu, lokalnie do 30 mm, porywy wiatru do 80 km na godzinę.
23: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Miejscami pojawi się też grad.
1: SK Żary News.
2: Maciej Juszczak, zamiast klasycznego spaceru, rower i wspólne sprzątanie lasu.
3: Nagrodą dla uczestników będzie ognisko na koniec. Każdy, kto chociaż jednego śmiecia przywiezie z lasu, dostanie od nas kiełbaskę.
2: Mówił Kamil Wieczorek, prezes stowarzyszenia MTB Wzgórza Piastowskie. Start w niedzielę o 12 przy amfiteatrze. Nie tylko słowa mogą budować porozumienie. Studenci UZ-u będą mogli nauczyć się podstaw języka migowego.
4: Wrzuć na luz.
19: W Radiu. Dzień dobry, mówimy wam 3 minuty po 17. Za moment Andy Dust dołączy Tymek, Swedish House Mafia i Happy Set ze swoim legendarnym Zanim przyjdzie pani Jadzia do naszego studia, zagramy dużo dobrej muzy. Witamy pięknie, tu Pirowski
26: i Pawełek, dzień dobry.
19: Dzień

0: pani Jadziu, to chyba tak samo jak w naszej relacji, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze, czyż nie?
1: Tak.
0: Dzień dobry. Witamy bardzo pięknie w naszym popołudniowym zakątku, w składzie. Jedyna gwiazda prawdziwa w Polsce, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Pan Pawełek.
2: Dzień dobry i oczywiście kierownik całego zamieszania, czyli Pirowski.
0: To był zespół Happy Set. Zanim pójdę, pięknie was witamy porą popołudniową. Pani Jadziu, mam nadzieję, że pani zaraz nigdzie nie pójdzie, tylko zostanie z nami podczas trwającego popołudnia. Pani Jadziu,
2: do mikrofonu w radiu.
1: No na pewno.
0: No. To jednak nie wiem, czy ja wolę, jak Jadzia mówi do mikrofonu. Ale zaczynamy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku pani Jadzia. Podpowiada, Pawełek instaluje przedmiot we własnej twarzy, póki co niosącej jeszcze ślady młodości. A wy dzwonicie pod 664 402 302 i zdobywacie jeden z elementów popołudniowego merchu Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints.
3: Jestem gotowy.
1: Coś do mleka.
0: Coś do mleka. Zapraszamy serdecznie. Odbieramy pierwsze połączenie w tej rundzie.
3: Halo, halo. Co się bawi, Jadziu? Co się
1: bawi? Nic, absolutnie.
3: No, właśnie. Dzień dobry.
0: Kogo witamy?
4: Halo, halo. Cześć, witam, Sebastian z tej strony.
0: Dzień dobry, Sebastianie. Pawełku, z każdym twoim słowem zostaje coś na tym blacie, który masz przed sobą, więc uważałbym na mnogość słów.
3: Szypie się po prostu.
0: Co takiego?
3: Szypie się.
0: Aha, ja to
1: kruszy
0: rozumiem.
1: Kruszy się, sypie się.
0: Sebastian, próbuj.
4: Dobrze, czyli tak, do mleka i się może sypać, tak? Sypie się?
3: No już masz tak, w zasadzie tyle podpowiedzi, aż na dzień dobry.
4: Dobra, nie a pałk. Czy to, co się sypie, jest słodkie? Może być słodkie?
3: Nie sądzę.
1: Jak posłodzisz, to tak.
3: No widzisz.
4: Jak posłodzę, to tak.
3: Jadzia wyjaśniła.
4: No to ja strzelam, będzie to herbata.
0: Herbata. Pani Jadziu, czy to jest herbata?
1: Nie, herbata? To nie jest herbata. Do
3: herbata
1: mleka?
3: Z mlekiem to chyba bawarka.
0: Bawarka, tak, tak to bawarka. Się nazywało.
1: Tak się kiedyś nazywało.
0: Dziękujemy bardzo, Sebastianie. To nie jest herbata, to jest coś innego. Raczej nie do zaparzania, a do
1: jedzenia.
0: Wprowadzania w organizm. Tak jest. I z tym spotkajmy się za moment w rundzie drugiej. Radio
5: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
6: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
7: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
6: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
7: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
6: Ulica Żagańska 68, Żary.
7: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
8: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
9: A w tobie?
8: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: I po reklamie.

0: Alan Walker i Dancing in Love. Zagraliśmy wam w Radiu SK 29 minut przed 18. Rozpoczynamy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku. Przed nami runda druga.
1: Round 2. Pani Jadzia przypomina podpowiedzi i to, co wiemy do tej pory, a ja instaluję przedmiocik.
2: Do mleka.
0: Jeszcze raz.
2: Do mleka.
0: A, do mleka. Do mleka się to dodaje.
1: Nie jest to herbata.
0: Zapraszamy serdecznie. Dzwońcie do nas pod 664-402-302. Co takiego Pawełek trzyma w ryjku? Pojawiły się propozycje wasze SMS-owe, że może być to kakao. Pani Jadziu, pani by potwierdziła taką wiadomość, czy raczej ją wykluczyła?
2: Wykluczyła.
0: Dziękujemy pięknie, a zatem zapraszamy serdecznie. Odbieramy pierwsze połączenie w tej rundzie.
1: Momencik, bo rozsypałem to wszędzie.
2: No, rozumiemy, Pawełku.
0: Dzień dobry.
1: Halo, halo.
3: Halo, halo.
0: Kogo witamy?
3: Ania.
0: Dzień dobry, Aniu, bardzo proszę.
3: Kawainka?
0: Kawainka. Też nie. Też nie. Też nie kawainka. Nie herbata, nie kawainka. Coś, co dodajemy do mleka.
1: Tak, żeby zrobić sobie na przykład takie zdrowe śniadanie. Ale nie są to takie typowe płatki śniadaniowe. Halo?
0: Dzień dobry.
4: Halo, halo. Dzień dobry.
0: Kogo witamy?
4: Krystian.
0: Cześć, Krystian. Próbuj.
4: Więc tak, nie jest to słodkie z tego, co słyszałem podpowiedzi.
0: Nie jest.
4: Dobra, moje pytanie do pani Jadzi. Może to być służyć jako śniadanie?
2: Może.
1: Może. Co ci jeszcze mogę tutaj powiedzieć, że jest to bardzo szybkie, ale bez problemu można, jak widzisz, mówić w tym w budzi, więc nie jest to taki proszek, bo myślę, że kakao by mnie udusiło na przykład.
4: Nie jest to proszek. Płatki owsiane?
0: Płatki owsiane! Brawo! Doskonale! Doskonale! Wielkie brawa! Gratulujemy serdecznie. Pawełku, zanim się je użyje, to chyba tutaj jest napisane, trzeba je zagotować w pół litrze zimnej wody.
1: Gotuję w mojej budzi skutecznie, bo czuję, jak miękną.
0: Ponieważ to już w takim razie ostatnie spotkanie z Pawełkiem na naszej antenie. Podziękujmy mu. Tak jest, podziękujmy mu za wieloletnią obecność. Pawełku, dziękujemy, ale rósł już w pewnych częściach swojego ciała, będziesz sama, aż pękniesz. Wysyłamy ciuszki w twoją stronę, a w waszą Airplanes od B.O.B. Can we

0: dobrego numeru Fast Cars and Superstars, no i całą burzę dźwięków. Christian Mercy, piękne dzięki, 21 minut przed godziną 18. A jeśli chodzi o burzę i inne dźwięki, które dochodzą do waszych uszu, niekoniecznie płynące z Radia SK, no to w tym momencie takie są i w kujawsko-pomorskim, i w pomorskim, i zachodniopomorskim, i dolnośląskim. Tam wszędzie teraz grzmi i uwaga, okolice Dolnego Śląska i Śląska także przepowiedziano możliwe opady gradu dzisiaj.
1: Prawdziwe grzmoty będą też w ten weekend na Narodowym w Warszawie, bo wtedy przejmuje go Mata z dwoma koncertami. Jeżeli macie się ochotę wybrać, no to tylko w SC do zdobycia bilety wpadajcie na sk.pl. No i zgłaszajcie się po odbiór biletów na Matę.
2: Radio SK. Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Idealne ogrodzenie, ciekawe, bezpieczne, wytrzymałe, estetycznie wykonane, takie na długie lata, gdzie je znajdę? To proste, Siatex But. Już teraz zapraszamy, Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Siatex But to nie tylko producent dobrych ogrodzeń, to również fachowe doradztwo i profesjonalny montaż, czyli pomoc od A do Z. Siatex But, Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Więcej na siatexbut.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Żyj na pełnych obrotach. Szczęście mierz w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w Centrum Rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki. Giant, Trek, Merita, EcoBike, Barton, Storm. Części i akcesoria. Fachowe doradztwo. Transport i serwis. Wieloletnie doświadczenie. Centrum Rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej. I Żagań, Skarbowa 3 przy Moście.
8: I po reklamie.

0: duetu nikt na świecie się nie spodziewał, a okazuje się, że niemal każdy potrzebował. Bring Your Life, Madonna wraca razem z Sabriną Carpenter. I super, że robią to na antenie Radia SK jeszcze przed 18.
1: I za chwilę imprezka w SC. Takich brzmień na pewno nie zabraknie, ale już po 18 zaopiekuje się wami Michał Hanczak.
0: Zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: sexy chick.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
2: Halo, wiosna?
3: Wiosna, a kto ma być?
2: Gdzie ty jesteś? Bo nie wiem, jak długo jeszcze na zimówkach mogę jeździć.
3: No co ty, Waldusiusiu, na co ty czekasz? Jestem na ostatnim zakręcie. Śmigaj do Centrum Opon w Grabiku i wymieniaj na letnie.
4: Posłuchaj wiosny. Zmień opony w Centrum Opon Grabik. Profesjonalna wymiana opon i przechowywanie. Sprzedaż opon nowych i używanych. Tysiące opon dostępnych od ręki. Centrum Opon Żary. Grabik 17C. www.oponymaster.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
7: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
6: O, to może też się wybiorę.
7: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Reja 22.
11: Wieczorem w Żarach możemy spodziewać się przelotnych opadów, ale temperatura będzie całkiem przyjemna, bo wyniesie około 18 kresek. Wiatr umiarkowany, więc nie powinien sprawiać problemów. W nocy jednak wiatr się wzmocni, co może utrudniać jazdę, dlatego bądźcie ostrożni.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Znamy nowe ceny maksymalne paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30, to spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6,93, czyli o 10 groszy mniej niż dziś. Rządowy pakiet CPN obowiązuje jednak do piątku. Czy będzie przedłużony?
13: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne. Ceny maksymalne, niższe stawki VAT-u i akcyzy to odpowiedź na zawirowania na światowych rynkach przez konflikt na Bliskim Wschodzie i blokadę cieśniny Ormus. Ostatnie informacje od maklerów mówią o wzrostach po tym, jak Donald Trump odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran.
12: O czym informował Michał Skolimowski. Hiszpania, Irlandia i Słowenia nie będą transmitować Eurowizji. To potwierdzili dziś publiczni nadawcy z tych krajów. Przyczyną decyzji jest udział Izraela w konkursie. Finał konkursu w sobotę w Wiedniu.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
15: SK Sport News.
12: Pierwsze w historii z Polski złoto dla naszych juniorów podczas strzeleckich mistrzostw Europy w pistolecie standard na 25 metrów. W imprezie w chorwackim Osijeku na podium stanęli też Szwedzi i Węgrzy. Impreza potrwa do niedzieli.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
15: SK Żary News.
16: Maciej Juszczak, mamy dość. Pod takim hasłem mieszkańcy Zielonej Góry protestowali przeciwko przemocy wobec zwierząt.
17: To jak patrzę po prostu, ile jest sytuacji, gdzie zwierzęta są w strasznych warunkach, zaniedbywane, no to wymaga głośnego protestu.
18: No zmienić się powinno bardzo dużo, kwestia badań, żeby były jakieś prawa, żeby przynajmniej chociaż raz do roku zbadać te zwierzęta.
16: Na miejscu była Klaudia Mazurek. Lubuskie z alertem burzowym. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do godziny 20.
15: Imprezka.
19: Imprezka.
15: Imprezka.
19: Imprezka.
15: Imprezka.
20: To proszę bardzo, dobieramy się teraz w pary. Justin Bieber z Nicki Minaj, Damiano David z Tylą, Shawn Mendes na początek akurat sam, no to ze mną będzie w parze. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam na imprezkę. A wy z kim się dzisiaj dobierzecie? Nie pytam do kogo, tylko z kim, jakby co.

Talk to me, tak wam zagrałem w Radiu SK w imprezce 12 po 18. No właśnie, mówcie do mnie, mówcie mi, co tam się u was wydarzyło albo dzisiaj, albo w weekend. Dzisiaj szukam takich historii o czymś, co wydarzyło się w waszym życiu teoretycznie bardzo prozaicznego, bo może to nie wiadomo, co to nie było, ale jednak w waszym przypadku to coś szalonego. Czyli krótko mówiąc, co takiego w ten weekend albo dzisiaj zrobiliście szalonego, co dla innych może wydawać się przyziemne. Czekam na wasze historie, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja wam będę grał. Sugar Babes About You Now, już na przykład teraz. A potem jeszcze Jonathan PZ i Liwka, czy Teddy Swims. Gdyby ktoś pytał, co ja takiego zrobiłem szalonego w ten weekend, a niby prozaicznego, to w ogóle uważam, że najbardziej szaloną rzeczą, jaką zrobiłem, to skończyłem 40 lat. Radio SK. Ale już zamknijmy ten temat. Nie wracajmy do tego.

0: Kapitalny Teddy Swims, Mr. Know It All na antenie radiowska. Ola zapytana o to, co szalonego, choć trochę prozaicznego mimo wszystko zrobiła w ten weekend, albo dzisiaj, napisała mi, że w weekend spała 9 godzin. Ho, ho! W dorosłym życiu, zwłaszcza kiedy ma się dużo pracy, albo dzieci na przykład, to rzeczywiście jest to szaleństwo i niezły wyczyn, także gratuluję. Za chwilę do tego tematu będę jeszcze wracał, zajrzę do głosówek, w których opowiadacie mi na Messengerze, co ostatnio u was się szalonego, choć niby prozaicznego wydarzyło. Też zagram za chwilę jeden z hitów Dua Lipy, czyli Levitating. Dua Lipa żąda 15 milionów dolarów od pewnej firmy produkującej sprzęt RTV, bardzo dużej, bardzo popularnej, za to, że ta firma bez jej zgody i wiedzy wykorzystała na kartonach z telewizorami jej wizerunek. Po prostu ten wizerunek był niby na ekranie monitora na tym kartonie. No i sprawa teraz trafi do sądu. Czyli mamy już kolejną poszkodowaną przez kartony. Teraz Dua Lipa, a kiedyś Hanka Mostowiak.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Ile masz drobnych?
3: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 złotych.
2: No to idziemy na łowy.
3: Z taką kwotą? Dokąd?
2: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 złote. A w sobotę nowy towar.
3: Niemożliwe.
2: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
4: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej. Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
8: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
7: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
8: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
7: Ulica Żagańska 68. Żary.
8: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
9: I po reklamie.

0: que te hace llorar.
1: Czy w sobotę Enrique zaśpiewał ten hit w Gdańsku? No, słyszałem od paru osób, że było naprawdę bardzo dobrze na tym koncercie. 19 minut nam zostało do godziny 19. Słuchacie imprezki Westy Hanczak z tej strony. Ja was dzisiaj pytam o to, co szalonego, chociaż z pozoru może i prozaicznego, zrobiliście w ten weekend albo dzisiaj. Łukasz się odezwał na Messengerze Eski.
2: Witam.
1: Cześć.
2: Szalone to było w niedzielę. Wyjechałem o godzinie 16 motorem do piekarni po bułki. Wróciłem po 3 godzinach, mając na liczniku 124 km przejechane.
1: No to powiem ci, że masz niezły kawałek do tej piekarni. No ale widocznie Łukasz jest wyznawcą zasady, że jak się jedzie po bułkę paryską, to do Paryża.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No zabijecie po prostu.
6: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
12: Elektryk dzwonił. Pilnie potrzebuje kabli, lamp i bezpieczników do naszego domu. Kto to teraz ogarnie?
13: Ja. W Żaganiu na Spółdzielczej otworzyli GK Elektro. To ci z Żar, pamiętasz? Mają chyba wszystko. Od ręki nam doradzą i skompletują towar.
12: Uff, to ja w weekend chociaż skoszę trawnik.
13: Też załatwione. W ich żarskim oddziale upolowałam robota koszącego Segway w wiosennej promocji.
12: GK Elektro. Żagań Spółdzielcza 1 oraz Żary Wapienna 20.
14: Już teraz zaplanuj wakacje pod palmami, albo lepiej, całe życie, bo już jest w Żarach nowy, fantastyczny sklep ogrodniczy z roślinami egzotycznymi Palmy Żary. W ofercie palmy, juki, drzewa oliwne, cykasy i inne wyjątkowe rośliny nadające się do polskich ogrodów oraz na tarasy i balkony. Stwórz z palmami Żary swój mały, egzotyczny zakątek świata i żyj pod palmami. Palmy Żary, ulica Piastowska 20 na terenie Myjni. Szczegóły na Facebooku Palmy Żary.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
18: I po reklamie.

Jest coś wciągającego w tym refrenie. A wszystkie hity zaczynają się wesele, dlatego Flora od Maćka Musiałowskiego oczywiście na naszej antenie zagościła. Bardzo zdolny aktor i piosenkarz, jak się okazuje też. To nowość na naszej antenie, a za kilka chwil będę miał dla was bilety na koncert innego młodego Matczaka. Bądźcie czujni, za chwilę wracamy z biletami.

0: Reklama.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czy kick-out kusi ceną każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman, Żary, ulica Podchorążych 21.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
10: Żary na czasie.
11: Cześć, witajcie po raz kolejny. Maciej Juszczak, no i tym razem zabieram Was na tor przy ulicy Wrocławskiej. Tam już jutro o godzinie 17 kolejne spotkanie w ramach Ekstraligi U24. Natomiast kto z Was czeka na kolejny mecz koszykarzy za Stalu, no to trzeci mecz fazy playoff 18 maja o 20.15 w hali CRS-u. Pierwsze dwa spotkania w Szczecinie, pierwszy już 13 maja.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
12: Muzyką się żyje.
13: Mata w romantycznej odsłonie? No tak można w skrócie opisać jego nowy hit pod tytułem Echo, ale co ja wam będę opisywał, ja wam po prostu go zagram. Słuchajcie uważnie imprezki za kilka minut. Co więcej, będę miał dla was bilety na jego najbliższy koncert. Ten w piątek, The Best of Mata na PGE Narodowym w Warszawie. Pojawią się największe hity tego rapera, pewnie Echo też, ale jeżeli chcecie się przekonać, to najpierw przekonajcie mnie, że jesteście największymi fanami Maty w tym kraju. Czekam na sk.pl, tam się można zgłosić. Święto piłki nożnej znowu będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. To kawałek Daj Daj, a premiera w najbliższy czwartek. Na razie Shakira udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego kawałka. Daj, daj, to był taki sprzedawca, a nieważne. Teledysk powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. A przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, słynne Waka Waka. Kolejne skomplikowane słowa. To była oficjalna piosenka Mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem, ciągle ją gramy w Radiu SK.
14: Imprezka.
15: Impreska.
14: Impreska.
13: I na pewno zagram w tej godzinie coś od Shakiry. Akurat nie będzie to Waka Waka, ale też bardzo znany hit, a po 20 jeszcze pewna nowość, ale nie daj daj. Na razie dam Alexa Warrena, Fever Dream, za chwilę Kungs i Galaxy na początek, minuta po 19, tu Hanczak. Dobry wieczór.

0: Dawid Podsiadło bardzo lubi grać na stadionach. W czerwcu kolejna jego trasa, obrotowy tour, ale wcześniej, bo już w najbliższy weekend dwa koncerty Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Cześć Magda, witam cię serdecznie.
1: Cześć, witam ciebie i wszystkich słuchaczy Radia SK.
0: Wyciągnąłem cię z SK.pl. Ty nie jesteś największą fanką Maty w tym kraju, bo jest jedna fanka, która jest jeszcze większa. Kto to taki?
1: To moja córka Pola.
0: Naprawdę musiałaś z nią jeździć po całym mieście, kiedy ona się dowiedziała, że Mata jest u was w mieście?
1: Tak, jak się dowiedziała, że Mata jest w Rzeszowie, to było tylko jedno. Mamo, musimy jechać. I jeździłyśmy w okolicach hotelu, krążyłyśmy, w końcu pojawił się on. Siedział na schodach przed hotelem. Był pisk, było hasło Mata i wystrzał z samochodu. No i były zdjęcia i autografy. Było
0: niesamowite,
1: super.
0: Niesamowite. Czy twoja córka ma 7 lat?
1: Nie.
0: Nieco więcej. Ale to jest niesamowite, że nadal jest tak, że idole działają tak na fanów i fanki, że są gotowe naprawdę jeździć za nimi wszędzie, szukać, piszczeć, cieszyć się tym, potem nie spać nocami, bo to jeszcze długo przeżywają. I
1: oczywiście,
0: tak jest, rozumiem,
1: tak.
0: Swoją córką. Słuchaj, no dobra, no to na PGE Narodowy w Warszawie w piątek. Dasz radę przyjechać?
1: Ależ oczywiście.
0: Tak? Razem z córką?
1: Tak, razem z córką.
0: Ale ja nie mogę obiecać, że Mata akurat da sobie zrobić zdjęcie i będzie siedział na schodach. Ale koncert da na pewno. The Best of Mata.
1: Otóż to.
0: No to w takim razie podwójne zaproszenie dla was już teraz od Radia SK. Gratuluję. Och, aż zasięg się zgubił. I usłyszałem tylko jakieś echo i szum. No dobra, to teraz gitarka i pośpiewajcie sobie dziewczyny trochę, już na spokojnie. Echo to jest najnowszy singiel od Maty, gramy w Radiu SK, a kolejne bilety wkrótce, sk.pl, tam się zgłaszacie.

jak Patryk, ja na nią patrzę, łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc. Chyba cię sprawdzę, trzymałaś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będę dziś ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, póki co tak so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś już.

0: W rolach głównych w Radiu SK Taylor razy dwa. Taylor Swift i Elizabeth Taylor to jej nowy hit, który gramy. 19.30 na zegarkach to imprezka. Kanczak z tej strony. Nie trzeba imprezkować oczywiście. Można po prostu odpoczywać słuchając hitów, które lubicie i nowości, które wam proponuję. Dzisiaj z pozdrowieniami dla ósmoklasistów, bo oni dzisiaj zaczęli swój bój. Maturzyści oczywiście już po pierwszych egzaminach, teraz ustne, dodatkowe przedmioty i te sprawy, a ósmoklasiści dzisiaj pisali sprawdzian z polskiego, jeżeli się nie mylę, jutro i pojutrze kolejne, matma, język obcy. Nie zaglądałem do tych arkuszy, nie mam w ogóle pojęcia, jakie tam były tematy, jakie są zadania i nie zamierzam tego robić. Wam też nie radzę, drodzy dorośli, po co? Jeszcze się okaże, że nie umiecie tego zrobić w ogóle. Po co się stresować, prawda? Tame Impala i Jenny za chwilę.
1: Reklama.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes.
4: James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
7: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.

0: lubicie niespodzianki, albo lubicie wyjazdy, a najlepiej wyjazdy niespodzianki, to Jazzy Candy Night w Radiu SK w Imprezce, a jeśli chodzi o wyjazdy niespodzianki, to w sumie to my takie wam prezentujemy. W ramach akcji Odlot Ściśle Tajny. Ta akcja wróciła, już się można do niej zgłaszać. Co więcej, już można wygrywać i Aleksandra, nasza słuchaczka, razem ze swoją koleżanką, jako pierwsze bilety na Odlot Ściśle Tajny dostały. Posłuchajcie, jak to było dzisiaj rano.
1: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot Ściśle Tajny!
2: Super!
0: No i tu w sumie zaczyna się cała zabawa, bo nie wiadomo, dokąd dziewczyny polecą razem z naszą porankową ekipą, czyli z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Wiadomo tylko, kiedy ten wylot. W ostatni weekend maja. Jeżeli chcecie dołączyć do takiego wyjazdu w ciemno, nie boicie się wyzwań, lubicie przygody, to zgłaszajcie się koniecznie. Tylko przez naszą apkę można się do tej zabawy zgłosić, także ściągnijcie na swój smartfon, jeżeli jeszcze nie macie aplikację Radia SK, wchodzicie, zgłaszacie się, czekacie na telefon, jeszcze w tym tygodniu kolejne bilety lotnicze, no i oczywiście też zaproszenie do hotelu z noclegiem, wiadomo, to wszystko będziemy wam wręczać. Odlot Ściśle Tajny na koniec maja, ale ekipę kompletujemy już teraz. A tymczasem ja gram dalej i tutaj nic tajnego nie mam, od razu powiem, Kaśka Sochacka i Szum. 13 minut do godziny 20.

Dla kogo maj pachnie konwaliami albo bzem i z tym się kojarzy? No to może jeszcze niech maj brzmi jak Just the Way You Are, bo naprawdę to jest bardzo wiosenna nowość. Chociaż niektórzy zaraz powiedzą, jaka nowość, przecież to jest hit, który ma ponad 20 lat. To prawda. Milky Just the Way You Are powstało na początku lat 2000, ale ostatnio dostało drugie życie dzięki Davidowi Getcie, który zremiksował ten numer po tym, jak stał się wiralem w sieci. Pomieszał tu jeszcze z kawałkiem klasycznym od ekipy Stardust, takim klasycznym imprezowym. No i wyszło pięknie moim zdaniem. Mam nadzieję, że wam też się podoba i wpadło w ucho. Głosujcie na SK.pl w gorącej dwudziestce, jeżeli tak właśnie jest. A za chwilę 20 po 20 numer 1 gorącej dwudziestki. New Religion od Bebe Rexha.

0: Reklama.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Halo, wiosna?
3: Wiosna, a kto ma być?
2: Gdzie ty jesteś? Bo nie wiem, jak długo jeszcze na zimówkach mogę jeździć.
3: No co ty, Waldusiusiu, na co ty czekasz? Jestem na ostatnim zakręcie. Śmigaj do Centrum Opon w Grabiku i wymieniaj na letnie.
4: Posłuchaj wiosny. Zmień opony w Centrum Opon Grabik. Profesjonalna wymiana opon i przechowywanie. Sprzedaż opon nowych i używanych. Tysiące opon dostępnych od ręki. Centrum Opon Żary. Grabik 17C. www.oponymaster.pl.
5: Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
6: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
12: Żary na czasie.
13: Witajcie po raz kolejny, Maciej Juszczak. No i jeżeli macie ochotę pograć w kręgle, bilarda czy snookera, to można wbijać do klubu Hot Shots przy ulicy Moniuszki 16. Kręgle również w parku 79, to w kręgielni Hades. Natomiast w najbliższy weekend będzie okazja potańczyć. Po pierwsze X-Demon, po drugie One Love, po trzecie Emporium. No i również będzie okazja pośmigać na parkiecie w Palmiarni. Tutaj sobota, godzina 19.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
14: Muzyką się żyje.
15: Eurowizyjna machina ruszyła na dobre. To jest ten tydzień, kiedy fani tego konkursu nie myślą o niczym innym. Jutro w Wiedniu pierwszy półfinał Eurowizji, ten, w którym o awans do finału powalczy Polska. W tym roku reprezentuje nas Alicja Szemplińska, która zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray.
16: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray, bo jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham.
15: Tak, Alicja mówiła w naszym studiu, piosenka łączy w sobie m.in. gospel i rap. No, Alicja wystąpi jutro jako 14 z 15 półfinałowych prezentacji. Do sobotniego finału przejdzie dziesiątka. Jutro na Ale głosować będą mogli widzowie m.in. z Niemiec, Portugalii czy Włoch. Ale kciuki trzymajmy już dzisiaj, bo już dzisiaj tak zwana próba jurorska. To jest właśnie ten występ, który będzie oceniony przez komisje jurorskie z poszczególnych krajów. O Eurowizji na bieżąco piszemy na sk.pl, a na naszym YouTubie znajdziecie odcinek programu SK Reakcje z Alicją w roli głównej.
17: Imprezka.
18: Imprezka.
17: Imprezka.
18: SK.
15: Minęła już 20, Michał Hanczak z tej strony. Witam was bardzo serdecznie, fajnie, że jesteście. No to ja wam zagram. Dua Lipa, Be The One, za chwilę PZ, Mataka z Bałaganem i Plan B też będzie, ale obiecywałem New Religion, Bibi Rexa, Faithless. No to od tego zacznijmy.

0: Bad Dreams, czyli złe sny. No ja mam nadzieję, że nic złego wam się nie przyśni. Na wszelki wypadek jeszcze się nie kładźcie. Zwłaszcza, że po pierwsze przed nami jeszcze rap 20 o 23, a po drugie już teraz zagram pewną nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Zara Larsson postanowiła zabrać nas na taką dziewczęcą wycieczkę, można powiedzieć. Dlatego, że wydała nową wersję swojego albumu Midnight Sun i na tej płycie znalazły się znane już wcześniej piosenki z oryginalnego krążka w nowych remiksach, często też wykonane w duetach z innymi artystkami. Tam między innymi znalazła się Shakira. No i dziewczyny razem zagrały i zaśpiewały kawałek Eurosummer. No i teraz właśnie ten kawałek wam zagram, czyli Zara Larsson w duecie z Shakirą. Czy mieliście to w bingo na ten rok? Bo ja niekoniecznie i w sumie to jestem całkiem zaskoczony.

0: Marian, nasz słuchacz, napisał, że jest stewardem i ten tydzień zaczął od tego, że zaspał do pracy na lot, no i poleciała pewnie jakaś tam premia z tego powodu. Ale mam nadzieję, że nadrobisz to wszystko. No trzeba sobie po prostu jako budzik ustawić eskę i wtedy się budzicie z najlepszymi hitami na czasie, takimi jak Magnetic od Bausy na przykład. Ten hit za nami. A na pobudzenie takie imprezowe, nie wiem czy słyszeliście, mamy program Eska Live Remix. Powrócił po niemal dekadzie przerwy. Mocno imprezowe granie zawsze w piątki od 20. Im później, tym mocniej grają m.in. Armin van Buuren, ale też inni bardzo znani producenci. To w piątek oczywiście, ale jeżeli ktoś chciałby się tak pobudzić imprezowo w inny dzień tygodnia, bo go na przykład czeka impreza w inny dzień tygodnia, albo po prostu chce posłuchać sobie mocnego klubowego grania, to Eska Live Remix przez całą dobę mamy dla Was w naszej apce na smartfony. Także ściągajcie apkę Radia Eska i słuchajcie kiedy chcecie. A za chwilę Shawn Mendes, będą też potrzebne smartfony, ale żeby do mnie zadzwonić, także bądźcie czujni. Radio
1: Eska. Reklama. Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio Eska.

0: HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie.

0: Tak, właśnie gramy w Radiu SK. Hity zawsze na czasie. Give me more Britney Spears. 15 minut nam zostało do 21. Ja się potknąłem, ale to tam nie szkodzi. Program na żywo, więc nic nie wycinamy. No i teraz też na żywo można do mnie zadzwonić pod 664-402-302. Zabawa polega na tym, że ja zadaję pytania, a wy odpowiadacie słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Pytanka gotowe. Zobaczymy, kto się dodzwoni. Halo, witam serdecznie.
1: A witam,
0: a jak masz na imię?
1: A Paweł?
0: Paweł, dobra, odpowiadasz Paweł. Na literkę P oczywiście na moje pytania. Co można zjeść na kolację na pierwszą literę twojego imienia?
1: No, twoją ulubioną pizzę.
0: Ach, a ty nie lubisz? Przecież chyba prawie każdy lubi pizzę. No właśnie. No to lecimy dalej w takim razie. Co ładnie pachnie na pierwszą literę twojego imienia?
1: Pieniążki. Pieniążki nie śmierdzą.
0: No to wiadomo. A myślałem, że powiesz perfumy, ale widać, że po prostu trafiłem na faceta, który myśli głównie o portfelu.

Nam nie jest wszystko jedno. Nam zależy, żeby wam było dobrze, żeby wszystko u was było dobrze i staramy się wam poprawiać w Radiu SK humor. Lor, wszystko jedno, wszystko źle, tuż przed godziną 21 na antenie Radia SK, a za kilka chwil oczywiście będziemy dalej ten humor poprawiać hitami na czasie i rap 20, która startuje punktualnie o 23. Mati Fuczyło już się kręci po radiu, także dzisiaj zagra wam 20 waszych ulubionych rapowych kawałków.

0: Reklama.
1: Idealne ogrodzenie, ciekawe, bezpieczne, wytrzymałe, estetycznie wykonane, takie na długie lata, gdzie je znajdę? To proste. Siatek z But. Już teraz zapraszamy. Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Siatek z But to nie tylko producent dobrych ogrodzeń, to również fachowe doradztwo i profesjonalny montaż, czyli pomoc od A do Z. Siatek z But. Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Więcej na siatekzbut.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
12: Żary na czasie.
13: Witajcie po raz kolejny, Maciej Juszczak. No i tym razem mam coś dla fanów stand-upu. 13 maja o 19 w Kawonie wystąpi Rafał Rutkowski w swoim najnowszym programie Wehikuł Czasu. Natomiast dzień później Bartek Zajda, który ruszył ze swoją trasą koncertową stand-upową w Polskę. No jednym właśnie z przystanków będzie Café Noir w Zielonej Górze, a 15 maja w Sławie duet Szwedes Roznerski i spektakl Niemy Kelner.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Radio.sk. SK Żary News.
1: Wystawiała swoje prace w wielu miejscach na całym świecie, a pochodzi z naszego województwa artystka i malarka Magdalena Łazar, z którą już teraz rozmawia nasz reporter Krystian Machalica.
2: Na pewno jestem malarką. Kończyłam tutaj uniwersytet na Wydziale Sztuki, a potem jeszcze studiowałam w Krakowie. No i lubiłam różne rzeczy, nie porzuciłam malarstwa, wręcz przeciwnie. Rozwijałam się dalej, no i skutkiem są różne wystawy, między innymi tam w Rzymie.
3: Powiedz proszę, zaraz oczywiście do Włoch przejdziemy, czy polecimy, już tam używając jakichś takich gier słownych, jaki to jest kierunek w znaczeniu, czy on pomaga się rozwijać artystom i czy artyści, tak podbijając trochę temat, potrzebują studiów?
2: Zdecydowanie tak, szczególnie takich jak tutaj w Zielonej Górze na kierunku artystycznym. Jest to wyjątkowa absolutnie szkoła studia, w której można się spotkać z niesamowitymi, cudownymi ludźmi. I to jest chyba główne szczęście, że podejście do studenta jest bardzo indywidualne i każdy, kto chce się rozwijać, spotka ludzi, którzy mu to po prostu mogą bardzo umożliwić, bo no, są niesamowici. Ja uwielbiam ten instytut, uwielbiam profesorów, którzy tutaj uczą i zdecydowanie tak.
3: Czego można się nauczyć na takich studiach i czy trzeba mieć jakąkolwiek podstawową, choćby wiedzę, czy osoba, która zamierza być artystą, malarzem, coś rysować, malować, ale kompletnie nie ma pojęcia o podstawach tego warsztatu, ma tam czego właśnie szukać? Dla kogo to jest miejsce?
2: To jest dla ludzi wrażliwych, którzy chcą rozwinąć widzenie świata przede wszystkim, bo paradoksalnie sztuki wizualne polegają na tym, żeby widzieć. Czyli my przede wszystkim uczymy się patrzenia. I tak myślę, że to jest czuć-opatrzenie, albo myślo-czuć-opatrzenie, tak powiem. Że to jest specyficzne podejście do rzeczywistości, które sprawia, że możemy po prostu spowodować, jakby ująć w formę to wszystko, co zauważymy. Bo od zmysłów się ta droga zaczyna w twórczości.
3: A powiedz proszę, czy malowanie obrazów to jest bardziej geometria, linie pomocnicze, linie główne, czy to jest bardziej takie patrzenie trochę w głąb i te uczucia, których chyba się nie da nauczyć, tak mi się wydaje. A może się da, może się zaskoczę.
2: Znaczy, można się nauczyć zauważania tego i pewnego rodzaju wrażliwości i oczywiście też technik, które pozwolą właśnie na to, żeby przekazać to, co ująć w formę to, co właśnie czujemy i to, co widzimy. Także to jest chyba istota tego, żeby nauczyć się ujmować formę to, co jest dla nas wyjątkowe, wrażliwe i to, co jakby powoduje nasz kontakt z rzeczywistością, tak powiem.
3: Rozumiem, wszystkiego od podstaw można się nauczyć na uniwersytecie.
2: Trzeba mieć już podstawy na zasadzie takiej, że trzeba chyba mieć miłość do tego, żeby jednak rysować, malować, chcieć przekazać właśnie w sposób wizualny ten rodzaj wrażliwości. Ludzie, którzy są jakby, dla kogo to jest? To jest przede wszystkim dla wrażliwców, którzy chcą ująć formę plastyczną, wizualną, to co czują, to co dostrzegają. Także z jednej strony ta nauka polega na tym, że gdzieś tam budzi się w nas wrażliwość spojrzenia, a z drugiej strony uczymy się tego, żeby oddawać to na płótnie, ewentualnie w innych mediach, na przykład art wideo, albo w rysunku, albo w performensie. To w zależności od tego, jak będzie przebiegał proces twórczy.
3: Powiedziałaś, wrażliwość się budzi, czyli ona też się pojawia, nad nią się w pewien sposób pracuje, czy to jest taki obszar funkcjonowania człowieka, który żyje i rośnie gdzieś sam z siebie? Czy da się pracować nad tym?
2: Zdecydowanie tak.
3: To co trzeba robić?
2: No, jak najbardziej patrzeć. Patrzeć, nie ulegać schematom, jak najbardziej wykonywać te wszystkie polecenia, jak już się jest studentem, wszystkie zadania, które są twórcze i rozwijające, dawane przez profesorów. No i co trzeba robić? Przede wszystkim żyć. Żyć bardzo wrażliwie, mieć chyba rodzaj buntu też w sobie, nie zgadzać się na zastaną rzeczywistość, na to, co tak zwany Matrix, ewentualnie media, główne media podają do wiadomości.
3: Studiowałaś na uczelni zielonogórskiej, studiowałaś na uczelni krakowskiej, być może jeszcze gdzieś, nie wiem, w każdym razie da się porównać jakoś te uczelnie. Czasem mam wrażenie, że mówiąc tutaj o województwie lubuskim, no, umniejszamy wagę naszej uczelni. Gdzieś w rankingach jest bardzo daleko. Jak ty byś zestawiła?
2: Nasza uczelnia jest bardzo wysoko w rankingach.
3: Jeśli chodzi o kierunek,
2: kierunki artystyczne. Nasz instytut jest bardzo wysoko, Instytut Sztuk Plastycznych jest bardzo wysoko w rankingach. Jest to wyjątkowe miejsce i jak z mojego doświadczenia wynika, jak ja tutaj studiowałam, potem byłam w Krakowie, to wszystko się zgadzało. Wręcz przeciwnie, ja byłam z przodu w myśleniu o formie na przykład, z przodu w stosunku do ludzi, którzy studiowali gdzie indziej jeszcze wtedy, albo po prostu w Krakowie. Także absolutnie nie pozwalam powiedzieć żadnego złego słowa.
3: I jak długo malujesz?
2: No to całe życie.
3: Pierwsze obrazy to były jakieś rysunki małej dziewczynki, czy to już były poważne prace?
2: Nie, rysunki małej dziewczynki.
3: A jak to się zaczęło? Jak zdobyć te inspiracje? Czy od razu można cię nazwać artystką, czy jednak ten artyzm pojawił się gdzieś? Czy może wciąż czekasz na niego, bo to każdy artysta mówi trochę inaczej.
2: To bardzo dobre pytanie, bo faktycznie pewna potrzeba wyrażania świata w sposób plastyczny była od początku. To odkąd pamiętam, ja zawsze siedziałam w kącie, rysowałam, albo nie wiem, zawsze tak było. Natomiast miałam szczęście właśnie spotkać ludzi, którzy, nie wiem, powiedzieli, że tak, to jest dobre, jakieś nagrody zdobyłam i to też motywowało do tego, żeby jednak poświęcać czas, bo to tak na tym polega, że poświęcamy czas temu, co kochamy i potem to rośnie. No aż tutaj trafiłam właśnie do Zielonej Góry. Cudowny czas, absolutnie fantastyczny. Bardzo dużo się dowiedziałam. Teraz nawet wracam do tego, co wtedy się wydarzyło, bo to były piękne rzeczy, takie łamiące schematy, popychające mnie na takie bardzo ciekawe terytoria intelektualne, artystyczne i to jest, po to się żyje, po to się studiuje, ja tak uważam. No, a ten artyzm, to on po prostu jest. On nabywa się go właśnie w kontakcie z ludźmi, w kontakcie z innymi artystami, no bo artyzm to jest rodzaj formy. Natomiast za formą musi iść treść. No więc ja intensywnie żyję, trochę podróżuję, trochę szaleję na różnych niwach, więc tutaj jest moja inspiracja z życia. Natomiast co do rozwoju formy artystycznej, no to też nie można, że tak powiem, porzucić tego. Trzeba być cały czas w toku działania.
3: Czego dowiedziałaś się sobie podczas tych lat malowania? Czy da się, przelewając to, co ma się w głowie, to, co ma się w sercu, na papier, też dostrzec siebie w pewien sposób?
2: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. To jest na bardzo różnych płaszczyznach. Pierwsza, która mi przychodzi do głowy, to jest rodzaj konfrontacji. Że moment, kiedy ja siedzę w pracowni, wymyślam, jest to moment absolutnej szczęśliwości i absolutnego flow i absolutnej mojego spełnienia. Co do konfrontacji, czyli na przykład wystawy albo performance'u jakiegoś, ten moment konfrontacji jest zawsze bardzo trudny. Czasami bywa bolesny, czasami sprawia ogromny niepokój. egzystencjalny, krótko mówiąc. No bo myślę, że większość artystów, ale na pewno ja, boję się być niezrozumiana. Jednocześnie wiem, że jestem, mam treści na tyle uwrażliwione, że nie wszyscy muszą mnie zrozumieć, a chciałabym, żeby mój komunikat docierał. I boję się tego, że nie dotrze i boję się być przez to źle oceniona. Zresztą zdarzyło mi się kilka razy mieć takie historie.

0: to, co ja mogę zaproponować, jest poszerzone przez to, co chcę, czego chce odbiorca, o czym ja mogę mieć na przykład zielone pojęcie. Natomiast jeśli chodzi o moją twórczość, no to nigdy nie staram się myśleć o odbiorcy. To jest gdzieś, nawet nie chcę, nawet nie mam takiej myśli. Po prostu jestem bezpośrednio z moim dziełem.
1: W jaki sposób malujesz? To znaczy, czy masz w głowie konkretny obraz, konkretną wizję? Czy to jest tak trochę na zasadzie, sobie teraz zażartuję, tam gdzie mnie ręka poniesie, która farba, czy który kolor się nabierze?
0: Właśnie są takie piękne momenty, kiedy faktycznie rzecz rozgrywa się pomiędzy okiem a ręką. I to jest tak, że umysł śpi. I to jest cudowny moment, kiedy ja jestem bezpośrednia w tworzeniu i we flow. I wtedy, kiedy nie muszę słuchać mojego wewnętrznego krytyka, wtedy, kiedy on ma jakieś, nie wiem, pomysły na to, co ja powinnam robić. No i to są... Więc tak, ja staram się tworzyć bardzo mocno w kontakcie ze sobą.
1: Pomiędzy okiem a ręką, to tak zapachniało trochę poetyką.
0: To trochę tak jest.
1: O czym malujesz? Czy o czym ci się najłatwiej maluje?
0: Najłatwiej mi się maluje, kiedy mam taką czystą intencję, czystą ideę. Kiedy nie chcę 10 rzeczy, tylko tą jedną. Kiedy jestem w procesie i na przykład jak malowałam te obrazy z cyklu Złotej Godziny, to ja po prostu wiedziałam, że biorę najpierw farbę na przykład różową, maluję elementy, które gdzieś tam zapamiętane zostały, przetworzone przeze mnie. Potem wiem, że to musi się zmienić, ponieważ tak to wygląda, ponieważ takie jest flow, ponieważ tam mnie prowadzi. Potem nakładam złoto, ewentualnie farbę złotą, rękoma wylewam, niszczę to potem. Potem to obcuję z tym w taki specyficzny sposób. Myślę, że jest w tym rodzaj namiętności, jakiejś takiej pasji wręcz. A czasami medytacja. I nigdy nie mogę powiedzieć, że coś jest lepsze. To po prostu dzieje się w chwili, w tu i teraz i to mi sprawia bardzo dużo, to mnie nasyca.
1: A malowanie to jest takie trochę grzebanie w emocjach, w samym sobie, co też nie zawsze jest przyjemne, bo może do czegoś na przykład prowadzić? Czy starasz się tego unikać?
0: Dla mnie malowanie zdecydowanie jest przeglądem obrazów, które mam w głowie, które mam w sercu.
1: Czyli to nie jest zawsze takie wesołe podśpiewywanie?
0: Nie. To wszystko potem wyświetlają mi się elementy, które na przykład zdarzyły się podczas, kiedy myślę o danym pejzażu. I ten pejzaż wtedy się na przykład potrafi zmienić, ściemnić na przykład, albo zatrzymać i kontynuuje w innym miejscu. Czasami jest tak, że w ogóle bardzo często jest tak, że też dobieram do tego obrazu jakieś elementy, które znajduję. To jest to rodzaj kolażu, na przykład strzępy starej farby, która nagle gdzieś tam zafunkcjonuje. Ja to po prostu łączę z materią tej, która powstaje. No i powstają taki rodzaj faktury, to tak jak faktura wspomnień, tak jak faktura emocji, tak jak pejzaż wewnętrzny, tak jak myśli, które gdzieś tam się plączą.
1: Zawsze masz wenę gdzieś przy sobie, w kieszeni, czy trzeba jej szukać?
0: No właśnie, zawsze. I to jest mój problem.
1: Problem?
0: U mnie jest, tak, problem, dlatego że mam duży przepływ pomysłów, dużo chcę. Bardzo dużo chcę.
1: Ale to musisz segregować, tak. Te lepsze i gorsze?
0: Tak.
1: Jak ci się to udaje?
0: Bardzo trudno mi się to udaje. Kilka cykli powstaje jednocześnie, na przykład, a najgorzej jest, jak nie mam czasu i nie namaluję czegoś albo nie wyrażę czegoś w danym czasie, no to te już następne się tłoczą, robi się zator, kolejka, rodzi się frustracja wtedy i wtedy jest źle.
1: A trzeba znaleźć czas między sztuką a życiem prywatnym, czy nie trzeba? Czy sztuce się poświęcamy?
0: No właśnie, to są te dylematy.
1: Odwieczne pytanie, każdy artysta tak, sobie je zadaje.
0: Tak. W moim przypadku jest tak, że niestety są to trudne decyzje, bardzo trudne decyzje. Nie poświęciłam swojego życia prywatnego, tak zwanego. Bardzo staram się o to, żeby

0: to jedno z drugiego czerpało i żeby nie rywalizowało, ale często jest niestety tak, że muszę coś kosztem czegoś.
1: Publikujesz obrazy wyłącznie te, które, z których jesteś zadowolona w 100%? Czy patrzysz na przykład po latach, po czasie na pewne nazwę brzydko malowidła, choć oczywiście nie mam złych intencji i myślisz sobie, no pozmieniałabym jednak trochę?
0: No tak, zdarza się. Zdarza się, że tak jest, bo się zmieniamy, bo też nasze umiejętności się rozwijają, nasz gust się rozwija, nasza potrzeba. Ja też sobie zadaję pytanie cały czas, kim jest ta dziewczyna, ta 15 lat wcześniej, 20 lat wcześniej, kim ona jest, bo ja już teraz jestem kim innym.
1: Ile lat w zasadzie malujesz? Mówisz całe życie.
0: Tak pomyśleć, to od tak myślę, że już jako trzylatek malowałam, rysowałam i tak dalej, no więc jest tego sporo.
1: A powiedz mi, co jest ważniejsze właśnie, doświadczenie czy wnętrze, czy umiejętnościami takimi technicznymi, tak to nazwijmy, da się zatuszować pewne rzeczy, czy jednak wprawne oko zobaczy, że to jest narysowane, namalowane bez serca na przykład, bez duszy?
0: Też dobre pytanie. W moim poczuciu, jak ja pracuję, to ja jestem bardzo mocno związana z prawdą i ze sobą w moim
1: jesteś
0: procesie.
1: Jesteś pierwszym krytykiem, tak?
0: Tak, tak. Więc tu jest to. Czy zdarzyły mi się efekciarskie rzeczy? Myślę, że oczywiście, że się zdarzyły. Czy się ich wstydzę? Nie, bo to też jest takie doświadczenie, które musiałam przejść, żeby być dalej. Więc jakby te błędy nas budują. Tak naprawdę te błędy są czymś, z czego można czerpać, korzystać i te błędy to jest zdecydowanie inspiracja też.
1: Ja cię jeszcze zapytam o taki warsztat w takim znaczeniu dosłownym, no i w sumie też niedosłownym, twojego malowania, twojej pracy. Jak wygląda? Czy siadasz wtedy, kiedy masz potrzebę? Czy masz określone godziny? Czy masz określone miejsce? Jak to wygląda, takie funkcjonowanie z obrazem na co dzień?
0: No więc mam otwartą przestrzeń, w której po prostu leżą moje płótna, farby rozwalone na podłodze.
1: Gdzieś w mieszkaniu, czy jakaś pracownia?
0: Tak, w mieszkaniu, w salonie, krótko mówiąc. Pracuję nad pracownią. Myślę, że to będzie po prostu wielkie wydarzenie dla mnie i to już się zaczyna, ta pracownia się tworzy. Póki co mam pracownię po prostu w salonie, po prostu cały dom zajmuję. Zresztą teraz też pracuję nad mieszkaniem dla siebie, które wiem, że już będzie całe pracownią, bo tak chcę. I co? No i pracuję w ten sposób, że najpierw jest ten nieokreślony niepokój, który sprawia, że robię ileś projektów na papierze albo na iPadzie, albo ze zdjęć i tak dalej. Gdzieś ten niepokój po prostu się na tyle gdzieś jest taki agresywny, że muszę to zrobić. No a potem przechodzę na format w zależności od tego, dokąd mnie zaprowadzi projekt, jaki będę miała pomysł. No więc potem jest na przykład obijanie płótnem blade runu. Jeśli chcę mieć na przykład grube płótno, bo wiem, że to płótno mnie poniesie. Ewentualnie szukanie formy wyrazu, bo też robię filmy, więc szukanie kadrów i tak dalej, i tak dalej. No a potem to już jest właśnie to flow, które czasami jest bardziej intensywne, czasami mniej. A niestety zawodowa praca porządkuje mój czas poświęcony na twórczość.
1: Swoją drogą to są podobne chyba sztuki wizualne, prawda? I tworzenie filmów, rozumiem, nie mówimy tutaj o produkcjach hollywoodzkich, ale nagrywanie czegokolwiek i malowanie pewnych rzeczy to są dosyć podobne obszary. Tak mi się wydaje.
0: Tak, masz rację, bo tutaj też potrzeba idei, kontekstu potrzeba, no i tylko to się formą różni, ale to jest wizualne, więc myślę o kolorze, myślę o formie, myślę o kompozycji, myślę o tym, że to się w przypadku filmu ma dziać w czasie i że czas jest tutaj komponentem, który nie wiem, wpływa bardzo mocno na to, w jaki sposób co mam przekazać, a tutaj obraz zamyka się, tylko że obraz się też dzieje w czasie, więc dla mnie jest do jakiegoś stopnia podobny. To jest jest jedno źródło, tylko forma się zmienia.
1: Co byś poleciła osobom, które zaczynają przygodę z malarstwem lub czują, że mają w sobie wrażliwość, sztuki wizualne nie są im obce i chcieliby spróbować swoich sił? Jaka jest droga? Jak zacząć? Czy jak się przekonać w tym, że to rzeczywiście jest to, co chcę robić?
0: Przede wszystkim odczuć, gdzie jest źródło inspiracji. Czy to przez oczy, czy to przez emocje. I potem poczuć, czy faktycznie formą wyrazu będzie to, że siedzę z pędzlem i maluję, rozlewam farbę, bądź cyzeluję jakieś elementy, rysunek. Rysunki też mogą być, czy trzeba wyjść w przestrzeń na przykład. Jakiej formy potrzeba jest do tego, żeby wyrazić to, co nas rusza, to, co nas niepokoi, to, co nas zachwyca, to, co budzi w nas emocje, to, co sprawia, że czujemy, że żyjemy.
2: SK 106,6. SK Żary News.
3: Tutaj każda minuta ma znaczenie. Klaudia Mazurek rozmawiała z Piotrem Jakubowskim, dowódcą grupy poszukiwawczo-ratowniczej z Żar.
4: Grupa zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych. To jest nasze główne zadanie. Oczywiście też wspieramy samorządy w sytuacjach kryzysowych, tak jak w zeszłym roku była powódź. Też pomagaliśmy z racji tego, że mamy i drony, i zasoby ludzkie, więc mogliśmy tutaj samorządy i w Żaganiu, i w Nowogrodzie wspomóc w przypadku tej klęski. Kiedy się to zaczęło? No, zaczęło się to w 2006 roku. Pierwszy pomysł był przy Polskim Czerwonym Krzyżu. Założyłem grupę poszukiwawczą z pieskami. Grupa dosyć prężnie działała i chyba była dosyć dobra, ponieważ w 2010 roku zostaliśmy wyróżnieni przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Byliśmy w Belwederze odebierać to wyróżnienie. I tak ten proces się formował. Później były jednostki OSP. No niestety tam oczekiwań naszych to nie spełniło. Masę ograniczeń do działania z racji na przykład terenu. No, nie można działać w całym województwie, tylko tu, gdzie jednostka OSP ma swój obszar operacyjny. I założyliśmy 2 lata temu stowarzyszenie własne, które tak naprawdę w niczym nas nie ogranicza. Specjalizujemy się w psach ratowniczych, drony, mamy swoją przyczepę sztabową, tak jak już mówiłem, pieski, planujemy zakup kłada i tak naprawdę, jeżeli chodzi o dalszy rozwój, to już, tak jak wcześniej tu już wspomniałem, założyliśmy ten Związek Krajowy Grup Cywilnych i myślę, że to będzie się dalej rozwijać. Oczywiście jesteśmy dysponowani tylko i wyłącznie przez służby typu policja. Z nimi współpracujemy w tej najprostszej linii, ponieważ oni są odpowiedzialni za zaginięcia osób w terenie.
5: No tak, no, czyli to już zostało w pewnym stopniu sformalizowane, powstał związek, pan został przedstawicielem.
4: Tak, na zebraniu założycielskim wybrano mnie prezesem całego związku. No nie ukrywam, że ten temat rozpocząłem gdzieś tam 2 lata temu, napisaniem projektu ustawy do Sejmu, mocującym prawnie grupy takie cywilne, poszukiwawcze, ale po rozmowach w MSWiA, w Sejmie, podpowiedziano nam, żebyśmy spróbowali najpierw od założenia związku tych grup. Później będziemy się mocować prawnie ustawą, porozumieniami z MSWiA, z policją. No i tak ten proces pomalutku idzie i myślę, że będzie to tylko szło do przodu. Celem założenia tego związku była całkowita unifikacja, ustandaryzowanie działalności tych grup cywilnych. Wynikło to z tego, że no nie wszyscy są w OSP, nie wszyscy gdzieś tam w jakichś służbach działają. Myślę, że cywilne grupy stricte w działaniach poszukiwawczych wspólnie z policją to jest numer jeden. Tutaj z pozostałych służb naprawdę, no mogę to powiedzieć śmiało na podstawie tego, że przyjeżdżają do nas się uczyć, tak? My mamy nawet porozumienie ze szkołą policji w Pile podpisaną do szkolenia młodych adeptów, policjantów właśnie z poszukiwań. I w związku też będziemy starali się to wszystko ustandaryzować, czyli techniki poszukiwawcze, wyposażenie, przejmujemy też certyfikowanie psów ratowniczych, ponieważ straż nie chce nam już egzaminować od początku roku naszych psów grup cywilnych, więc nasz związek przyjmuje to. Nie będą łatwe egzaminy, nie będzie się mówić idźcie do związku zdać, bo tam jest lepiej, raczej chyba odwrotnie, ale zapraszamy wszystkich z innych służb, tam gdzie nas nie chcieli, u nas będzie można zdawać te egzaminy. Myślę, że to będzie sankcjonowane też w formie porozumień z MSWiA w dalszym toku tej sprawy i ustawy. Więc wszystko będzie lege artis. Także standardy jednakowe, przede wszystkim szkolenie, szkolenie i szkolenie, żebyśmy byli profesjonalni w tym robimy, żeby nikt nam nie mógł zarzucić, że robimy to źle, a tutaj niestety wchodzi lub stety życie ludzkie.
5: Ile takich grup mamy w Polsce?
4: Na chwilę obecną założycielami związku na tym zebraniu założycielskim było 14 grup z Polski. Ale już do mnie dzwonią kolejne grupy, które będą chciały dołączyć do związku, oczywiście po spełnieniu pewnych kryteriów. Na chwilę obecną w naszym związku jest ponad 400 osób. Kolejne dołączają, tak oceniamy, że grup jest około 30.
5: A z ilu osób i z ilu piesków taka grupa się składa?
4: Tak naprawdę w naszej grupie jest 10 piesków, na chwilę obecną mamy 22 osoby, są to osoby z różnymi zawodami, specjalnościami. Fajnie jest też, bo mamy 5 małżeństw, które działają wspólnie. Moja żona na przykład jest przewodnikiem psa certyfikowanego ratowniczego i jest pierwszym trenerem szkolenia piesków w grupie, bo jest trenerem zawodowym. Tak jak wcześniej wspomniałem, no mamy tych specjalności troszeczkę, nawigatorzy, planiści, bo teraz proces poszukiwawczy to nie jest tylko pies i idźcie w teren sprawdzać, to jest cały system działań od profilowania, określałem profilu osoby zaginionej poprzez planowanie działań, nawigowanie, określenie kto pierwszy idzie do tych działań, czy to idą psy, czy, jedzie, czy leci dron, czy jedzie kład, czy idą ludzie. Wszystko jest to naprawdę tak uwarunkowane od tych działań planistycznych.
5: No właśnie, dostajecie zgłoszenie o osobie zaginionej i co wtedy?
4: Jeżeli dostaję zgłoszenie, dostajemy najczęściej na numer alarmowy do ratownika dyżurnego naszej grupy. Przekazuje do mnie sygnał, łączy się z wszystkimi ratownikami, przekazuje informacje, dodatkowo dostaje każdy SMS-a plus sygnał, że są poszukiwania, określa miejsce zbiórki i stawiamy się tam, gdzie policja wskaże nam miejsce. Czas gotowości tak naprawdę jest określony. Ogólnie mamy w porozumieniu z policją do godziny czasu, niemniej jednak no, staramy się w te pół godziny już być w gotowości, bo no, trzeba tych ludzi zebrać, muszą dojechać.
5: A o sukcesie poszukiwania, co decyduje? Czy to są jakieś warunki, czy właśnie tak jak tutaj Pan mówił, czas?
4: Tak naprawdę na sukces poszukiwawczy składa się wiele czynników. Zawsze chcielibyśmy, żeby ten sukces był w przypadku osoby odnalezionej żywej, niemniej jednak nie zawsze tak jest. No ale to też jest sukces, nawet jeżeli osoba nie żyje, jest to sukces tych ludzi, którzy poszukują. I nie mówimy nigdy, że znalazł pies, że znalazł dron, tylko tak naprawdę na to pracuje cały sztab. Od policjantów, poprzez planistów, nawigatorów, ludzi, którzy gdzieś tam pracują, bo tak naprawdę jakaby ta technika nie była, czynnik ludzki jest w tym przypadku najważniejszy.
5: Czyli ta współpraca z służbami jest przy każdym poszukiwaniu?
4: Tak, no mówię, my współpracujemy ściśle z policją, która jest odpowiedzialna za te poszukiwania. Jeżeli trzeba, dowołujemy jednostki OSP. Mamy też porozumienie jako grupa z Wojskami Obrony Terytorialnej z Krosna, więc niejednokrotnie też żołnierze przyjeżdżają i pomagają nam w tych poszukiwaniach.
5: No tutaj kluczową rolę odgrywają także psy. Jak taki proces szkolenia wygląda?
4: Proces szkolenia jest procesem długim, wytężonej ciężkiej pracy i tak naprawdę przyjmując kandydata na przewodnika do naszej grupy, ja tak naprawdę skupiam się na człowieku, tak? Bo człowiek jest tym najważniejszym ogniwem i okres roczny kandydacki, który jest w grupie, określa, czy dana osoba będzie się nadawać, czy nie. Staramy się, jeżeli jest to człowiek bez psa, po pół roku pracy w dziale tym naszym z pieskami, gdzie pozoruje, uczy się tej technologii ratowniczej, dobieramy indywidualnie już rasę psa do tej pracy, do danej osobowości. Nie każdy będzie pracował z owczarkiem belgijskim, nie każdy będzie pracował z Goldenem czy Labradorem i tak naprawdę jest to tym uwarunkowane. Średnio do pierwszej certyfikacji jest to 2,5-3 lata pracy, gdzie spotykamy się 2 razy w tygodniu. Do tego przewodnicy jeszcze dostają dodatkowe zadania indywidualne w domu w zakresie posłuszeństwa, innych elementów technicznych i tak naprawdę wszystko jest weryfikowane później w postaci egzaminów, które piesek zdaje co roku.
5: Czyli są takie rasy, które mają większe predyspozycje do poszukiwań?
4: Ja bym tu określił, czy człowiek się nadaje do tego, do psa. Ale oczywiście jest, gdzieś są te rasy preferowane. W naszej grupie w tej chwili to są Golden Retrievery, Labrador, Flat Retriever, owczarek szwajcarski, owczarki niemieckie do tej służby, owczarki belgijskie. Także tak naprawdę te rasy takie standardowe, gdzie i w straży są używane, w wojsku, typowe rasy psów pracujących.
5: Czyli przychodzi osoba i zostaje jej przydzielony pies, a czy można przyjść ze swoim psem?
4: To znaczy ta osoba musi albo zakupić, bo my nie przydzielamy pieska, tylko oczywiście przychodzą takie osoby ze swoim pieskiem. Najczęściej są to pieski młode, które w naszej szkole, bo jeszcze prowadzimy szkołę taką komercyjną, zaliczają pierwsze 2 stopnie kursowe, psie przedszkole, posłuszeństwo ogólne. W międzyczasie już zaczynają pierwsze ćwiczenia w grupie, w zakresie gdzieś tam lokalizacji tych ludzi w terenie. Określamy, czy piesek się nadaje, czy człowiek dobrze współpracuje. I tak naprawdę proces szkoleniowy, czy w posłuszeństwie, czy w ratownictwie, zaczyna się dosyć wcześniej, tak? Przewodnik musi tego pieska totalnie na siebie przekierować, musi nawiązać więź, muszą się doskonale rozumieć. Człowiek musi umieć czytać swojego psa, jego zachowania, bo to jest niezbędne później w tej pracy.
5: Jak to jest właśnie z identyfikacją przez psa? Co psy wykrywają? Czy to jest na przykład kawałek ubrania, materiału, czy jakiś tam dotyk pozostawiony?
4: No i więc właśnie nasze pieski różnią się tym od piesków służbowych, policji i innych służb, gdzie są to psy tropiące, które muszą dostać materiał do nawęszenia. Nasze psy muszą oznaczyć każdego człowieka w terenie, pracują tak zwanym górnym wiatrem. Niejednokrotnie na treningu mamy taką sytuację, że pies oznaczy grzybiarza i za chwilę oznaczy pozoranta, tak? Po prostu każdego ma w tym terenie oznaczyć. Wydaje mi się, że to jest właśnie ta przewaga, bo psy tropiące nie zawsze i nie koniecznie do końca ten trop mogą zachować. Nie z winy psów oczywiście, tylko ludzi. Teren jest zadeptany, warunki atmosferyczne są niesprzyjające i też wiele czynników na to wpływa.
5: To po akcji na pewno jakaś nagroda dla psów jest.
4: Oczywiście, pies musi być zmotywowany, robimy to w postaci nagrody jedzeniowej lub zabawą po znalezieniu tego pozoranta. I tu takim czynnikiem kluczowym w tym szkoleniu pozorant jest najważniejszy w tym wszystkim. Pozorant musi nagradzać, być tym fajnym, cudownym człowiekiem dla tego pieska.
5: A jeśli chodzi o takie poszukiwania gdzieś bardziej wodne z łodzi też przy pomocy psów?
4: Tak, mamy dodatkową specjalność, w której szkolimy 2 psy na chwilę obecną. Są to psy do poszukiwań osób utopionych. Ja osobiście kiedyś byłem przewodnikiem takiego psa. Jest to potrzebne dla służb, dla rodzin. Wiadomo, no, trzeba gdzieś tam dokończyć tego dzieła na tym padole i muszą być te osoby znalezione i takie pieski też szkolimy do poszukiwania osób utopionych.
5: Jednostki nurków także posiadacie?
4: Mamy płetwa nurka w naszych szeregach, mamy łódkę, także jest to duży plus i Kolega nas tu mocno wspiera w tym szkoleniu piesków na wodzie. Jest po prostu pozorantem, który siedzi na dnie i psy muszą go odnaleźć.
5: Czyli to jest masa też szkoleń, przygotowań?
4: No średnio w ciągu roku mamy około ponad 280 godzin treningowych samych psów. Do tego dochodzą jeszcze inne tematy, ponieważ u nas wymienność funkcji też musi być. No nie, oczywiście nie każdy będzie przewodnikiem psa w zastępstwie, ale przewodnik psa musi być nawigatorem, musi umieć nawigować, musi umieć się odnaleźć w terenie. Każdy jeden w grupie musi być przeszkolony z kwalifikowanej pierwszej pomocy, bo jak się znajdzie już tą osobę, trzeba udzielić tej pomocy, więc w tym zakresie też są wszyscy szkoleni.
5: A takie pokazy też są przez Was dawane?
4: Tak naprawdę proszą nas różne instytucje o pokazy piesków, czy nawet szkolenie i powiem tak, no z tego się utrzymujemy. My jesteśmy grupą non-profit i to trochę może dziwnie brzmi, ale żeby komuś życie ratować, musimy na to zarobić. Troszeczkę taka sytuacja niewłaściwa, dlatego między innymi ten związek powstał, żeby to wszystko uregulować. Jest to dosyć drogi temat, bo utrzymanie psa ratowniczego rocznie kosztuje około 20 tysięcy i każdy z przewodników to z własnej kieszeni musi pokrywać. To nie jest tylko szkolenie, ale to są obsługa weterynaryjna, szkolenie przewodnika na różnych kursach, wyjazdy, paliwo, jedzenie dla pieska. No, masę tego jest. No i sama grupa w sobie, no sam wyjazd na jakieś szukanie, jest to kilka samochodów, jest agregat, wiadomo, że to trzeba też i ludziom coś do baku wlać z tego paliwa. I tak naprawdę zarabiamy też na szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy. Jestem ratownikiem medycznym, wykładowcą na Wyższej Łużyckiej w tym temacie, więc szkolimy, zarabiamy i tak się utrzymujemy. No i dobrzy ludzie, sponsorzy też się czasami trafiają.
5: Jak można Was wesprzeć, albo jak można dołączyć do grupy?
4: Dołączyć można zawsze. Na grupie jest taka informacja, że przyjmujemy. Na chwilę obecną właśnie mamy rekrutację. Trzeba się zgłosić, po prostu mieć chęci do pracy. My to wszystko już tam opowiadamy na spotkaniu z kandydatami. Natomiast wesprzeć będzie nas można w przyszłym roku 1,5%, bo jesteśmy jednostką pożytku publicznego. A lada dzień zakładamy rzutkę na nowego drona, gdzie też będzie to można wesprzeć. No, duże pieniądze, bo około 35 tysięcy. No ale do realizacji i myślę, że nam się uda.
5: Tak jeszcze dopytam o te drony. Też z technologiami współpracujecie przy poszukiwaniu?
4: Tak, tak. Idzie to wszystko do przodu. Tego się nie da pominąć. Mamy drona z termowizją już. Mamy dwa drony zwykłe. No, ale to wszystko się rozwija. Jest nowy model. Mamy czterech pilotów, więc no, trzeba będzie coś tam modyfikować. I tak naprawdę technologia cały czas idzie, ale mówię, psiego nosa nikt nie zastąpi, człowieka też nikt nie zastąpi, żadna sztuczna inteligencja i myślę, że współdziałając z techniką plus szkolenie, nabywanie wiedzy, można to wszystko ładnie połączyć.
5: No i także wspólny cel i taka motywacja przede wszystkim.
4: Tak jest, no przede wszystkim to muszą być ludzie z pasją, cel jest jeden, szkolimy się, ratujemy, działamy, aby inni mogli żyć. I taka dewiza nam tu przyświeca. Zawsze idziemy w teren szukać ludzi żywych. Nigdy nie zakładamy, że ktoś nie żyje. Zawsze zakładamy, że wszędzie człowiek może wejść, nawet mniej sprawny i nie ma terenu, że nie wchodzimy. I tak naprawdę jest to masa wspaniałych ludzi w mojej grupie i we wszystkich grupach w Polsce, oddanych temu, co robią, pasjonatów. Czasami służby, jak z nami gdzieś nam współdziałają, się pytają, dlaczego to robimy. Za darmo, jeszcze pieniądze swoje pakujemy. Mówię po prostu, to jest nasza pasja.
2: SK 106,6.
3: Wakacje w kajaku? Nasz region słynie z wielu jezior, a o turystyce kajakowej już teraz opowiada Radosław Wójtowicz.
6: To jest program Niesamowite Lubuskie z Radiem SK. Ja nazywam się Łukasz Kozłowski, a dzisiaj moim i Państwa kolejnym gościem będzie Radosław Wójtowicz. Powiem tak, specjalista od turystyki kajakowej, myślę, że nie przesadzę. Cześć Radek.
7: Cześć Łukasz, witam Cię serdecznie. Witam Państwa.
6: Tak jak słyszycie, dzisiaj porozmawiamy właśnie o kajakach, między innymi o turystyce wodnej, o Lubuskim, o rzekach, a najbardziej o rzece Pliszce, w której się specjalizujesz. Ale tak od początku, żebyśmy wprowadzili naszych słuchaczy w temat, powiedz tak na sam początek, dla tych, którzy nigdy nie siedzieli w kajaku, a pewnie tacy są, czym w ogóle jest spływ kajakowy, co przyciąga do niego ludzi?
7: No cóż, co tu dużo gadać. Myślę, że przede wszystkim kontakt z naturą. To nasze Lubuskie to, można powiedzieć, raj na ziemi. Cisza, spokój. To łatwa, prosta forma aktywności na wolnym powietrzu. Myślę, że fan, który ludzie mają z tego, że przepłyną ileś kilometrów, że mogą się spotkać, pośmiać się, można powiedzieć tak, zresetować tak naprawdę, wyczyścić głowę z różnych swoich bieżących spraw, którymi żyjemy w biegu. A tutaj wiesz, kiedy już zostałeś zwodowany, to na dobre i na złe płyniesz do przodu, płyniesz, a jak masz pasażera jeszcze w kajaku, żonę, dziewczynę, to ja tak zawsze mówię, teraz zobaczymy, kto przez to życie będzie wiosłował, kto będzie nadawał tempo. Często facetom podpowiadam, słuchaj, widzę, że jest ktoś z dziewczyną, bardzo młody, mówię, dobrze, fajnie, że przyjechałeś, bo tu się wszystko, że tak powiem, rozegra, dowiesz się, kto w tym kajaku, w tym twoim życiu będzie wiosłował mocniej, kto słabiej, kto będzie sterował. Także na różne są powody, tak? Na te wyprawy kajakowe, na te spływy kajakowe. Jedni chcą zrobić spływ na czas, inni chcą zobaczyć, ile, że tak powiem, dadzą radę przepłynąć. Inni po prostu wybierają się tak zwyczajnie, bo jest blisko, bo w ciągu pół godziny, godziny od Zielonej Góry czy od Gorzowa, bo rozmawiamy dzisiaj o rzece Pliszce, tak? Ona jest położona, można powiedzieć, w takiej centralnie w środku województwa lubuskiego. To nasza królowa rzek lubuskich. I to powoduje, że mamy tą bliskość i możemy szybko skorzystać. Nie musimy daleko szukać.
6: Wspomniałeś właśnie o rzece Pliszce, to miało być moje drugie pytanie, wprowadzające, ale okej. Okay. Powiedz, bo no, czujesz się na niej najlepiej. Powiedz, co tą rzekę wyróżnia? Dlaczego właśnie tam warto rozpocząć swoją przygodę kajakową?
7: Tę rzekę polecam z kilku powodów. To jest rzeka leniwie płynąca. Tempo spływu to są 2-3 km na godzinę. Na tej rzece, kiedy ktoś pierwszy raz się pojawia, to gwarantuję, że złapie tego bakcyla. Nie zniechęci się, bo jest to rzeka bezpieczna. 40-70 cm wody pod nami najczęściej, miejscami, punktami do 2 metrów, ale też, co jest bardzo istotne i ważne, no bo wiadomo, zwracamy uwagę zawsze na wiele aspektów, walorów. To jest czysta rzeka. To jest rzeka w pierwszej klasie czystości. Rzeka, która płynie przez Puszczę Rzepińską, lasami. Rzeka, która przecina praktycznie, można powiedzieć, w sumie tylko jedną miejscowość Sądów. A pozostałe odcinki, no nie widzimy domostw, nie widzimy zabudowań, nie widzimy śmieci na tej rzece Pliszce. To jest, wierzcie mi Państwo, wierz Łukasz mi, że to jest duży atut tej rzeki, naprawdę. To powinniśmy doceniać, chwalić się tym, promować, zresztą dzisiaj to robimy.
6: Ja Ci wierzę i nie muszę tylko na słowo, bo kiedyś, to już było jakiś czas temu, miałem przyjemność uczestniczyć w takim spływie kajakowym właśnie, rozpoczynając od rzeki Pliszki, popłynęliśmy w stronę Odry i w stronę Słubic, także też fajna przygoda. A teraz przejdźmy do konkretów. Powiedz, jeżeli chodzi o organizację i przygotowanie do takiego spływu, bo to może być istotne dla naszych słuchaczy, jak się przygotować do spływu kajakowego i co trzeba zabrać, a czego lepiej ze sobą nie zabierać?
7: I tu zaskoczę Cię, Łukasz, bo to jest fajna, prosta forma aktywności turystycznej. Ja zawsze mówię tak, generalnie kajak, tak, na spływ należy zabierać jak najmniej, tak? Ja wiem, że w tej chwili na rynku są super torby, super gadżety, no, można tego się obkupić, że tak powiem, co komu tam w duszy gra, ale naprawdę wystarczy wziąć. Ja tak zawsze powtarzam. Zabierz, Łukasz, ze sobą zabezpieczony, naładowany telefon. Jak go nie zabierzesz, to w jakiś sposób inny sobie poradzisz, ale lekki jakąś lekką przekąskę, banan. W zależności od tego, jaka jest pogoda, no to ja zawsze proponuję, żeby wziąć wodę ze sobą, ale tu rozpocząłem od tego zabezpieczonego, naładowanego telefonu, no bo kiedy już jesteśmy zwodowani, płyniemy, to wygląda w ten sposób, że kiedy ociągamy ten cel, to najczęściej jest tak, że no przynajmniej tak jest zawsze na rzece Pliszce. Trzeba zadzwonić, żeby ktoś nas odebrał, tak? Można to zorganizować inaczej, Można oczywiście postawić sobie swój samochód na końcu spływu, ale jak chcemy mieć taki komfort, że jesteśmy obsługiwani przez jakiegoś tam operatora, u którego wypożyczamy sobie ten sprzęt, no to jesteśmy zawodowani, zaopiekowani, tak, płyniemy, na koniec dzwonimy i po prostu ktoś nas odbiera.
6: A powiedz mi, to może będzie takie trochę nietypowe pytanie, ale muszę je zadać, czy żeby skorzystać z takiego spływu, żeby rozpocząć swoją przygodę z kajakiem, potrzebne są jakieś, nie wiem, umiejętności specjalne?
7: No właśnie nie, właśnie nie. Tu nawet, że tak powiem, jest łatwiej niż z rowerem, no bo na rowerze należy się nauczyć jeździć, tak? A żeby popłynąć kajakiem, to wystarczy być zwyczajnie sprawnym fizycznie. Najczęściej spotkamy się z osobą, która przynajmniej na rzece Pliszce, bo w tym się specjalizuje, to wiem, to wam gwarantuję, która wam powie przed spływem, jak się zachować, tak, czego nie robić, tak, na co zwrócić uwagę, więc jeżeli ktoś nigdy w życiu nie płynął kajakiem, to wierzcie mi, spróbujcie, bo to jest proste, nie macie się czego obawiać. Rzeka Pliszka to jest dobry wybór na pierwszy raz, bo tej wody tam jest niewiele i płynie wolno. I to jest, no bo są różne formy kajakarstwa, tak? Ta należy do tej takiej rekreacyjnej, najprostszej. I zacznijmy od czegoś prostszego. Jak ktoś kiedyś będzie chciał coś mocniejszego, pojedzie sobie w góry, ale tam trzeba już mieć inne przygotowanie.
6: Okej, a powiedz mi, jak już o tym rozmawiamy, ile taki spływ trwa? To są jakieś, nie wiem, różne jednostki czasowe, czy jest jedna stały czas? Jak to wygląda?
7: Tutaj oferta jest bardzo bogata. Na rzece Pliszce ta oferta jest bardzo bogata. Ona jest szyta tak naprawdę dla każdego turysty, tego kajakarza na miarę. Oczywiście wynika ona z punktów startu i punktów odbioru, ale można na przykład wybrać sobie odcinek na pierwszy raz, który ma 6 km i trwa 3 godziny, a można go wydłużyć do 4 godzin, do 5. Można popłynąć rzeką Pliszką przez 3-4 dni, tak, wystartować na samej górze, gdzie rozpoczyna się rzeka Pliszka i już jest spławna, czyli w Kosobudkach, i skończyć w Uradzie, czyli zaraz 2,5 km przed rzeką Odrą. I można to znowu zrobić na kilka różnych sposobów, że na przykład przygotowujemy się, zamawiamy odpowiedni sprzęt, odpowiedni kajak, bo możemy płynąć pojedynczo, podwójnie, i teraz na przykład zabieramy wszystko ze sobą, czyli jedzenie, picie na 3-4 dni i startujemy sobie w tych Kosobudkach. I z tym operatorem, u tej osoby, u której wypożyczyliśmy ten sprzęt, widzimy się za 4 dni, tak? A można to zrobić inaczej. Każdego dnia przepłynąć jakiś odcinek, no i tak jak mówię, zadzwonić, czyli zgłosić się na odbiór, przenocować znowu gdzieś, bo różne są formy, tak? Noclegu też przy rzece Pliszce, można i spać w namiocie, i w pokojach, bo są pensjonaty, są pokoje gościnne też przy rzece Pliszce, także rzeka Pliszka, a szczególnie od tego roku, to już możemy powiedzieć w lubuskim, uzbrojona rzeka, ale to pewnie...
6: Do uzbrojenia i do samej infrastruktury jeszcze przejdziemy w
7: dobrze,
6: kolejnych
7: pytaniach. Ja powiem szczerze, no żyję tą rzeką, więc chciałbym jak najwięcej Państwu opowiedzieć.
6: Państwo tego nie widzą, ja widzę w oczach naprawdę pasję. Jeszcze zapytam, Radku, czy to jest bezpieczne? Czy to jest dla każdego? Dla dzieci, dla seniorów? Jak to?
7: Tak, to jest aktywność dla każdego. Kajakarze, ci, którzy są pasjonatami, mówią, że tak powiem, od noworodka do staruszka. I wierzcie mi, naprawdę, widzę na kajaku mamy z dzieckiem, które ma rok, 2-3 lata. Widzę też staruszków, tak? Czy osoby starsze, tak? Czy w podeszłym wieku, w średnim, w każdym. To jest po prostu sport dla każdego. To jest bezpieczny sport dla każdego.
6: A zapytam przewrotnie, można zabrać psa?
7: Można. Zdecydowanie tak, można zabrać psa.
6: Zdarza się?
7: Zdarza się, można zabrać kota. Tak jak tu już wspomniałem, ten sprzęt jest w różnych sieciach sportowych tak bogaty, że dla tych naszych najmilszych pupilów też są kamizelki.
6: O proszę. Teraz troszeczkę poważniej, bo chciałem zapytać o zasady bezpieczeństwa na wodzie. Zapewne instruujecie zawsze przed spływem klientów czy osoby, które w takim spływie zaraz mają wziąć udział. Powiedz, jak wyglądają właśnie sprawy i kwestie bezpieczeństwa na wodzie.
7: Tak, bezpieczeństwo na wodzie przede wszystkim. Dlatego ja jako też pasjonat tej formy turystyki, tak jak mnie tu nazwałeś, specjalista, ja, że tak powiem, bezwzględnie wymagam od wszystkich, którzy się pojawiają nad rzeką Pliszką, aby Zanim się pojawią już wypożyczalni przy rzece, najlepiej, żeby się zapoznali na stronach internetowych, tak, bo takie są w województwie lubuskim, jest ich kilka, tam naprawdę to wszystko jest ładnie, fajnie opisane, doczytali, tak, jak się zachować, na co zwrócić uwagę, żeby wrócić bezpiecznie do domu, ale tego nie wiemy, czy ktoś przeczytał, czy nie, więc kiedy już ktoś się pojawia w tej wypożyczalni, często słyszę od ludzi, no ktoś tam opowiada, zanim nas zwoduje, to musimy wysłuchać, dowiedzieć się, tak, obowiązuje zakaz spożywania używek, alkoholu, czegokolwiek, co by mogło, że tak powiem, nas negatywnie stymulować. Na trasie, kiedy płyniemy, to wynika z różnych innych przepisów, tak? Obowiązuje zakaz rozpalania ognia, tak? W kajaku, jak już jesteśmy, ja zawsze mówię tak, że no bo rzeka Piszka jest rzeką zwałkową, co to znaczy, są powalone drzewa, tak? Trzeba je pokonać, ale jak już jesteśmy też na jakiejś otwartej wodzie, to zawsze pamiętamy, żeby po prostu siedzieć cierpliwie, grzecznie, o tak powiem, w tym kajaku, nie bujać się zbyt dynamicznie na prawo, na lewo, żeby po prostu się nie wywrócić. Chociaż czasami się śmieję, że kto wraca sucho, to spływ niezaliczony, bo co to za spływ, jak taki suchutki wracasz, ale nie wstajemy na wyprostowane nogi. Po prostu środek ciężkości trzeba, żeby był jak najniżej. Kajaki wypożyczane na Piszce to są kajaki turystyczne, to nie są jakieś kajaki sportowe. One są płaskodenne. I wierz mi, Łukasz, żeby takim kajakiem się wywrócić, to po prostu trzeba, no, nastarać się, tak? Po prostu chcieć się wywrócić. Natomiast jeżeli normalnie korzystamy z tego sprzętu, to się nic nie stanie, tak? Mimo że płyniemy, jest nawet jakieś powalone drzewo, to zanim wysiądziemy, zawsze podpowiadam, proszę sobie sprawdzić wiosełkiem, ile wody pod nami, czy głęboko jest. Nie robimy nic na siłę, nie śpieszymy się. Musimy też sobie zaplanować tak naprawdę tą wycieczkę, ten spływ, czyli pojawić się odpowiednio wcześnie. Bo powinniśmy skończyć zawsze ten spływ, no ja tak mówię, godzinę, dwie albo nawet trzy przed zachodem słońca, żeby po prostu nie pływać po zmroku. Są tacy kajakarze, ale to są już kajakarze doświadczeni, którzy też pływają po zmroku, tak? Ale no my takich praktycznie, mogę powiedzieć, nie puszczamy. Tutaj na tej rzece Policzce w Lubuskim widziałem takie wyprawy, one się dzieją, ale to są pojedyncze osoby. Zdradzę wam tajemnicę, kto pływa w nocy. Wojsko pływa na przykład w nocy, bo ćwiczą, ale to już jest inna, że tak powiem, to nie jest turysta taki, tylko na przykład chłopcy z wojska, oni no po prostu mają zadanie, które do wykonania. Także jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to przede wszystkim uczciwie wiosłujemy, nie zabieramy alkoholu, nie zabieramy innych używek. To kajaki mają być głównym, że tak powiem, celem do zrealizowania, a nie, bym powiedział, jakimś takim elementem towarzyszącym, nie wiem, tej imprezie na wodzie, o tak ją nazwę, tak.
6: Wspomniałeś o tych przywalonych drzewach. Właśnie miałem zapytać, czy na samej Pliszce są jakieś takie trudniejsze odcinki, łatwiejsze odcinki, one jakoś się dzieli na takie właśnie skale trudności?
7: Tak, tak. Właśnie poziomy trudności na rzece Pliszce są określane od mniejszej lub większej ilości tych drzew powalonych. One są powalone, bo po prostu rzeka Pliszka, tak jak już wspomniałem, jest to rzeka w pierwszej klasie czystości. No i w ogóle ta przyroda, powalone są po prostu przez bobry, tak? Te drzewa, które też rosną w otulinie rzeki, z tego powodu po prostu są cięte przez bobry, są położone, tak? I leży sobie takie drzewo. No i to drzewo trzeba w jakiś sposób pokonać, przeciągnąć kajak albo schylić się, schować do kajaka, przepłynąć pod. No i są odcinki, na których tych drzew powalonych jest mniej. I to odcinki zaliczamy do tych łatwiejszych, ale są odcinki, gdzie tych zwałek, tak, bo tak one się nazywają, jest więcej. Więc każdy coś znajdzie dla siebie, tak? Natomiast co jest ważne? Rzeka Piszka, ja to tak mówię, to nie jest nudna rzeka. Tu nie ma tak, że będzie sama czysta woda i usiądziemy, leżymy i nas zniesie, nie trzeba wiosłować, nie trzeba meandrować, nie trzeba do prawej, do lewej sobie popłynąć, czy tak jak mówię, schylić się pod drzewo, tak? Przeciągnąć kajaczek po drzewie. to śmiesznie, naprawdę wesoło wygląda, jak musimy pokonać, zawiśniemy w połowie kajakiem i się bujamy w tym kajaku, tak, żeby ten kajak się przesunął, także nudy tu nie będzie, będzie dużo śmiechu, dużo zabawy, no ja zapraszam, polecam naprawdę, to jest mistrzostwo świata, co my tu mamy w Lubuskim, nasz skarb, tak, mamy kilka takich skarbów, ale Pliszka to jest naprawdę hit.
6: No Lubuskie wodą stoi, jeziora i rzeki,
7: tak, jesteśmy lepsi niż Mazury, pamiętajcie, zawsze pamiętajcie o tym, więcej jezior, fajniejsze wody, naprawdę.
6: My tu zawsze o Lubuskim mówimy bez kompleksów, mówimy,
7: absolutnie,
6: że to jest najlepszy region.
7: Po co gdzieś tam jechać daleko? Naprawdę Lubuszanie, jak już tak rozmawiamy, odkryli Lubuskie i powiem ci kiedy, w mojej ocenie, bo zajmuję się tym już ponad 20 lat.
6: Spróbuję zgadnąć. Po pandemii.
7: W COVID-zie. Tak. Dokładnie, tak. Nie można było tak naprawdę pojechać daleko. Niewiele aktywności turystycznych można było realizować. W sumie to tylko był rower do dyspozycji i kajak, tak. I naprawdę widziałem przy rzece Pliszce osoby, turystów, których pewnie nigdy bym nie zauważył, nie zobaczył, bo no po prostu. Ja też tak kiedyś miałem w głowie. Gdzie jedziemy? A dobra, tam 200-300 kilometrów gdzieś tam, nie wiem. Nie wiem. Dobra, zareklamuję trochę Dolny Śląsk. Okej, chociaż to też. Ja walczę.
6: Pozdrawiamy Dolny Śląsk.
7: Tak, pozdrawiamy Dolny Śląsk. Tak,
6: prawie
7: Dolny
6: tak
7: Śląsk.
6: Piękne jak Lubuskie.
7: Polkowice, przyjeżdżajcie do nas, macie super eskę, bo to wiecie, na to, żeby ten turysta tu był, to wiadomo, ma wpływ wiele czynników i między innymi świetna po prostu komunikacja. W ciągu godziny półtorej do dwóch, czyli w promieniu 150 km, 200, mamy tych turystów bardzo dużo, tak, ale gdybyśmy nie mieli tych fajnych dróżek, tak, tych naszych esek, czy nawet tych zjazdów autostradowych, ale północ-południe, eski, tak, Berlin-Poznań, autostrady i dojazdówki, naprawdę fajne dojazdówki w fajnym stanie, to byłoby dużo mniej tych ludzi, a ci ludzie tu są. No i to mówię, w 19-20 roku, tak, w 20 roku Lubuszanie, ja powiem szczerze i bardzo dziękuję, bo widzę to cały czas od 20 roku, bardzo dziękuję mieszkańcom Zielonej Góry i okolic, tak? Gorzowowi też, ale Gorzów też korzysta, tylko jeździ troszkę bardziej na północ, natomiast na Pliszkę, no od 20 roku to naprawdę ruszyły tłumy i to w tej chwili cały czas widzę taki trend, że dowiedzieli się Lubuszanie, że mają taki hit pod nosem, tak? Już nie myślą, a pojadę, nie wiem, nad morze, pojadę. Jak mam jeden wolny dzień, to żeby nie spędzać tego czasu tak naprawdę, nie wiem, 3-4 godziny w samochodzie, to za godzinę jestem i mam więcej do dyspozycji na miejscu.
6: Ale to, co powiedziałeś, też potwierdza to, co ja uważałem. To też mieliśmy kilka rozmów z różnymi gośćmi właśnie o tym, jak Lubuszanie w trakcie pandemii odkrywali swój region.
7: Tak, naprawdę.
6: 5-10 kilometrów obok jest, nie wiem, jakiś pałacyk, zameczek, tak, jakaś rzeka. Myśmy odkryli, brzydko mówiąc, Amerykę. Ale no paradoksalnie, bo to wiadomo, to był trudny czas,
7: tak,
6: zły czas dla, tak, ogólnie turystyki, ale tej turystyki takiej wyjazdowej, takiej turystyki, tak, grupowej, a turystyka indywidualna, taka dośrodkowa, że tak to pozwolę sobie nazwać, no ożyła, tak? Ja też widziałem to przez pryzmat grupy, którą prowadzę, Niesamowite Lubuskie, jak dużo ludzi zaczęło po tym Lubuskim podróżować i jak dużo więcej zdjęć zaczęło się i postów zaczęło się pojawiać na grupie.
7: Dokładnie,
6: to był,
7: tak,
6: prawdziwy wysyp i prawdziwe odkrycie.
7: Tsunami.
6: Paradoks, ale tsunami, lubuskie tsunami, także tak, odkrywaliśmy nasz region, z czego się my też i ty też, jak widzę, bardzo cieszymy oboje. Myślę, że mocno kibicujemy lubuskie.
7: Powiem szczerze, wystraszeni, że tak powiem, widziałem, byli hotelarze, nasi lokalni, tak, czy różni usługodawcy właśnie, którzy kierują swoją ofertę takiego klienta indywidualnego, no bo tak, dowiedzieliśmy się, że nie możemy świadczyć usług noclegowych, nie możemy wypożyczać sprzętu, no na szczęście po chyba w drugim tygodniu, jak dobrze pamiętam, poluzowano te różne obostrzenia i się zaczęło, naprawdę, i to trwa do dzisiaj. No, to co ty mówisz, to ja to nazywam takie właśnie nasze lubuskie turystyczne tsunami. Mogę powiedzieć naprawdę, lubuskie warte zachodu.
6: Oczywiście. Teraz dalej utrzymajmy się w poważnych, okay, tematach, bo chciałem cię zapytać może nie dosłownie, ale o to, czy ta forma aktywności jest jakby cenowo dostępna dla każdego. Czy to jest po prostu drogie?
7: Nie, no w mojej ocenie to właśnie nie jest drogie, bo ja to tak często porównuję do wyjścia do kina, tak? Jeżeli za, nie wiem, bo to różnie jest u różnych, że tak powiem, operatorów turystycznych wyceniane, tak? Ale jeżeli możemy spędzić na osobę, tak najprościej, żeby to tłumacząc, cały dzień, od rana do wieczora, bo wypożyczamy sobie kajak na dzień, nie na godziny, na rzece Piszce, tak? Bo oczywiście są gdzieś miejsca na jeziorach, że się wypożycza sprzęt też na godzinę, ale kajak na rzece Piszce wypożyczamy na dzień. I cały dzień możemy spędzić za 60, 65 zł, 70, czasami 80, tak? No tu ktoś mnie zapyta, no dobra, dlaczego taka różnica w cenie? No ona wynika z banalnego powodu. Jak jest punkt A i punkt B i na przykład na tym odcinku wypożyczenie tego kajaka, no tak już powiem, za kajak taki dwuosobowy kosztuje gdzieś tam 120 zł, czy 130, czy 140, no bo różni, że tak powiem, tam operatorzy sobie wyceniają to i to też wynika z punktu, gdzie jest położona ta wypożyczalnia, to po prostu koszt dojazdu tylko z tymi kajakami powoduje, że wypożyczenie kajaka plus przetransportowanie nas na miejsce wodowania i potem na odbiór powoduje różnicę w tej cenie. Ona jest niewielka, minimalna. 5-10 zł, tak? Najczęściej 5 zł na różnicę, czyli spotkamy się najczęściej z wypożyczeniem tego sprzętu za 130 zł dla dwóch osób, czyli 65 zł na osobę. I teraz wracam do tego kina. No do kina idziemy na godzinę, dwie. Jak już idziemy do tego kina, to najczęściej kupujemy popcorn, kupujemy bilet do kina i spędzamy tam tylko dwie godziny. A tutaj możemy spędzić cały dzień, więc ja tak właśnie, jak ktoś mi mówi, no 130 zł, tam drogo, nie? To ja mówię, no dobrze, no ale proszę sobie zobaczyć, jak na przykład, nie wiem, ja tu nie chcę za bardzo porównań takich, bo tu zaraz ktoś mi zarzuci, że tylko cisnę te kajaki, ale ktoś, kto korzysta z różnych usług turystycznych, o tak powiem, to jak sobie porówna do wyjścia na inną formę aktywności, to myślę, że przekona się, że ta turystyka kajakowa, ona naprawdę nie jest drogą turystyką, że jest dostępna, że można z niej korzystać i co jest ważne, jak przyjedziemy o 8 rano, to możemy po prostu się bawić na tej rzece do 18, do 19. Tu wcześniej zapytałeś, ile czasu trwa spływ na przykład, tak? On trwa, jak ktoś płynie non-stop, no te 6 km około 3 godziny. Ale to nie jest tak, że za 3 godziny ktoś musi oddać ten kajak. On może sobie zrobić pauzę na trasie. On może, że tak powiem, zejść, bo są punkty wyznaczone na trasie, gdzie można zejść, zjeść kanapkę. Pamiętajcie, nie rozpalać ognisko, nie, bo przyjedzie koleżanka czy kolega i to się może niefajnie skończyć z mandatem. Dbajmy o tą przyrodę. My naprawdę ciśniemy to, żeby po prostu dbać o przyrodę. Ale tak jak mówię, startujemy. Na dzień dobry dobrze by było powiedzieć tej wypożyczalni, że nie będziemy płynąć ciągle, tylko po prostu zrobimy sobie pauzę, bo ta osoba, która wypożycza ten kajak, zanotuje to sobie i się nie martwi, tak? Nie martwi się, dlaczego na przykład ktoś nie dzwoni już po 3 czy 4 godzinach, bo wie, że zostało to zaplanowane, że będzie jeszcze przerwa, 2-3 godziny, nie wiem, poleży sobie ktoś na łonie natury, poopala się, posłucha ptaków, tak? Ciszy posłucha, bo ona jest na rzece Piszce.
6: Już prawie uprzedziłeś znowu odpowiedź na moje kolejne pytania a propos właśnie infrastruktury, bo to mnie też zaciekawiło. Szczerze powiem, myślałem, że po prostu płyniemy, dopływamy i cześć.
7: Nie.
6: A wspomniałeś, że już są miejsca, w których się można zatrzymać, tak. Ale wspomniałeś też o noclegach, o jakichś miejscach, nie wiem, gdzie można coś zjeść. Może jak wygląda ogólnie, rzecz ujmując, infrastruktura rzeki Piszki pod tym kątem?
7: Rzeka Piszka, tak jak i całe Lubuskie, ja myślę, że jej atrakcyjność polega też między innymi na tym, jak to się w turystyce mówi, że Lubuskie nie jest zdeptane, tak? My chcemy tych turystów jak najwięcej, no bo po prostu, no taki banał, pracujemy w turystyce, jak każdy idziemy do pracy, chcemy zarobić pieniążki. To jest takie po prostu oczywiste, ale Lubuskie nie jest zdeptane. Lubuskie, rzeka Piszka, mimo że tych kajaków jest sporo, ale nie tyle jak na przykład na Drawie, tak? Gdzie tam już są limity po prostu na ilość kajaków, które się puszcza. Na Piszce czegoś takiego nie ma i w mojej ocenie raczej nie będzie. Natomiast przez to, że te kajaki są puszczane, nie tak, że wszystkie naraz, tylko co godzinę, co pół godziny, no to często zdarza się tak, że kiedy płyniemy, to po prostu nie widzimy drugiego turysty i się upajamy tą ciszą, tak? Ale tutaj pytałeś o to uzbrojenie rzeki Bliszki. Powiem ci, Łukasz, wiesz co, ja nie wiem, czy mogę się tym pochwalić, ale uczestniczyłem w tym roku, tak? W ramach takiego dużego projektu z lokalnymi grupami, lokalna grupa działania, są takie instytucje. 7 takich grup całkiem niedawno, no niedawno, jakiś czas temu, no, bo to 2 lata temu, jak dobrze pamiętam, się rozpoczął ten projekt. Ale w tym roku to jest rok, który można powiedzieć, dojechaliśmy do mety i co zostało, krótko mówiąc, zostało zrobione? Rzeka Bliszka została oznakowana, zostały postawione przy rzece Bliszce tablice informujące, na którym kilometrze rzeki jesteśmy. To jest bardzo ważne, bo to jest tak, informacyjnie, gdzie jesteśmy, czyli też zakres bezpieczeństwa został podniesiony. Turysta wie, gdzie jest wejście, gdzie jest wyjście. Kolejne uzbrojenie, to tak się wydaje, a tylko ktoś tam zajmuje się wypożyczaniem kajaków. Nie, nie, to jest naprawdę, można powiedzieć, tak bardzo obudowane, bo poruszamy się po lasach, tak? Lasy Państwowe, czyli Lasy Państwowe. Lasy Państwowe też biorą w tym udział, bo przygotowały też, czynią takie działania dla turystyki, miejsca postojowe, miejsca, te miejsca oznaczone są, mapy takie na lasy, które przygotowały też lasy, miejsca noclegów, tak? Gdzie zanocuj w lesie. Więc są co jakiś czas takie przypominajki, które nas informują, że coś takiego jest przygotowane. Tam jest też oczywiście opisane, jak należy się zachować, w jakim stanie to zostawić. Są wędkarze, którzy też dbają, bo też wędkują na rzece Bliszce, tak? Więc są parkingi PZW. Kolejna sprawa, są no już operatorzy, ci, którzy po prostu wypożyczają, którzy posiadają miejsca noclegowe, uzbrojone pola namiotowe, prąd, światło, ciepłą wodę, toalety, parkingi, pokoje, które też są przy rzece Bliszce, także i przy rzece Bliszce też jest możliwość zamówienia jedzenia. I teraz hit nasz kulinarny. Znowu hit, naprawdę, tych hitów przy Bliszce jest wiele, ale strąg z rzeki Bliszki to jest po prostu petarda. Pewnie znacie kolegę Tomka, tak, tutaj jak się przejeżdża na trasie ze Świebodzina w kierunku na Torzym, jest tam fajne miejsce, gdzie można tego pstrąga zawsze zjeść. I to jest właśnie ten pstrąg z hodowli w Bliszce, w miejscowości Bliszka. Czyli jak przyjedziecie na Bliszkę, to możecie znowu pójść do kolejnego kolegi Tomka, który tą hodowlę prowadzi, i kupić sobie takiego pstrąga prosto z rzeki Bliszki.
6: Ale to już jest coś, prawda?
7: To
6: już
7: jest nie, coś. To jest po prostu petarda, to jest hit, to mamy takie produkty turystyczne unikalne w skali, powiem szczerze, no województwa to wiadomo, tak, ale ja bym powiedział w skali kraju, tak? Także pozdrawiamy Mazury.
6: Niech zazdroszczą, oczywiście. Mówi się, że my jesteśmy drugimi Mazurami, ja bym się tu nie zgodził.
7: Nie, mnie nie przekonasz,
6: żadnych Łukasz, kompleksów.
7: Nie, nie, Lubuskie to jest hit, to jest po prostu coś, co jest naprawdę w promieniu 200 km świetnie sprzedającym się produktem, tak powiem.
6: A powiedz mi teraz troszeczkę o przyrodzie. Nie wiem, czy mogę o to zapytać, ale spróbujmy.
7: Pewnie, że tak.
6: Zakładam, że niejednokrotnie płynąłeś tą rzeką.
7: No niejednokrotnie płynąłem, tak.
6: Ja tylko wiesz co, wrzucę dygresję, bo mówiłeś o tym uzbrojeniu. Teraz tak o tym pomyślałem, jak ja kiedyś płynąłem rzeką Bliszką, to była dzika rzeka. Przepiękna, przepiękna. Też wychodziliśmy z kajaków, kajak na plecy, przez jakieś drzewa, tak, przez jakieś tam gałęzie. No była świetna przygoda. Ja do dziś pamiętam, czyli to widzisz, no jednak zostało to w głowie, a to było no dobre 25 lat temu, tak myślę.
7: Oj, to Łukasz, dawno ty musisz przyjechać naprawdę na Bliszkę.
6: No. Skończę myśl. I to, co mówiłeś o tym uzbrojeniu, no ja jestem pod wielkim wrażeniem, ale też bardzo się cieszę, bo no te oznakowanie, te podstawy, które trzeba jakby dochować pod kątem właśnie, tak jak mówisz, bezpieczeństwa, czy te wyznaczone pola do noclegu, czy do wyjścia na jakąś tam kanapkę, czy do zejścia na chwilę z kajaka, czy te wszystkie tabliczki, opisy, no to jest naprawdę gruba rzecz, bo ja też jak rozmawiam z różnymi gośćmi tutaj, trochę też jeździłem po Polsce, troszeczkę no z tą turystyką jakiś kontakt zawsze miałem, no to my nie tylko gonimy Polskę, ale my myślę gonimy już bardzo, bardzo szybko biegnąc zachód. I to mnie bardzo cieszy.
7: Wiesz co, Łukasz, ci powiem szczerze, no, tak nieskromnie powiem, jakiś czas bo nie powiem ile, bo to jest nieważne. Ale jakiś czas czyniłem starania też o to, ale nie tylko ja, bo jest... Ja mówię na tego kolegę, profesor Rzeki Pliszki, taki kolega z Cybinki, Marek Konatkowski, naprawdę pasjonat, no... Ja dlatego mówię, Marek, pozdrawiam cię, kolego profesorze Rzeki Pliszki, tak? Z Markiem poznałem się w 2014 roku. I to, co ty mówisz o tym znakowaniu, to znakowanie się po prostu udało w końcu zrobić, postawić, tak? Ale ty wspomniałeś o tym, że ta rzeka, jak ty ją pamiętasz, była dzika. Ona jest nadal taka. Ona jest nadal taka z kilku powodów. Po pierwsze, ona po prostu tak płynie przez las, gdzie... No, my po prostu jako ludzie mamy tą dostępność do tej rzeki w ograniczony sposób, więc tam nie budujemy. Nie budujemy domów, nie budujemy jakichś firm i różnych innych, tak? Natomiast to wszystko, o czym ja tu wspominam, bo turyści chcą tego, żeby no, było dziko, ale też żeby spędzić ten czas, można powiedzieć tak, w sposób cywilizowany, tak? Czyli żeby była gdzieś jakaś toaleta, tak? Żeby oprócz tego przepłynięcia się można było coś zjeść. Tych punktów może nie jest zbyt wiele, ale one są. Są, można to zaplanować przy rzece Piszce. Na szczęście one nie są, bym powiedział, tak bezpośrednio przy samej rzece. I też się z tego cieszę, bo ja znam rzeki, gdzie przy tej rzece to już widziałem, nie wiem, budkę z kebabem, kogoś, kto za 5 zł przeniesie mi kajak, tak? A rzeka Pliszka, ja mam nadzieję,

0: jak się popłynie wieczorem. O, tu jest świetna sprawa. Rykowisko, czyli we wrześniu wypływamy pod wieczór, 17-18, i płyniemy i widzimy z wody rykowisko. Jak jelenie wychodzą do wody, tak, i ryczą. No, można...
1: Ja się trochę rozmarzyłem, przyznam ci.
0: Nie, wierz mi. I co ciekawe powiem, tak, bo to jest w ogóle hit, tak, Lubuskiego i kajakarstwa. Często ludzie mają takie wyobrażenie, że kajaki są wodowane, wypożyczane tylko w okresie letnim. No właśnie nie. Kajakami można pływać cały rok. Cały rok są spływy zimowe, są spływy na Dzień Kobiet, mikołajkowe, andrzejkowe. No i wiadomo, później już w sezonie. Najwięcej oczywiście jest osób, które korzysta teraz latem, tak? Od marca do października. Ale wierzcie mi proszę, do Lubuskiego na kajaki można przyjechać cały rok. Na nowy rok przepłynąć się, wypłynąć 31 grudnia i wrócić 1 stycznia.
1: Powiem ci, że chyba widzisz listę moich pytań, bo znowu uprzedziłeś moje pytania a propos tej fauny i flory, dlatego już nie będę wracał. Przytaknę ci, nie mówmy dzisiaj wszystkiego. Wiadomo, nie, że nie o to chodzi, żeby wszystko opowiedzieć i już
0: spróbujcie
1: nie przyjechać.
0: Sami, tak.
1: Trzeba przyjechać, trzeba to przeżyć.
0: Tak, Łukasz, ty
1: trzeba
0: powiem
1: tego
0: szczerze,
1: dotknąć i poczuć.
0: Powiem szczerze, 20 lat temu jak byłeś, no to musisz wrócić na bliżkę, bo po prostu królowa czeka na ciebie.
1: Dziękuję za zaproszenie, oczywiście przyjmuję.
0: Słuchaj, zapraszam wszystkich, tak.
1: Ja również zapraszam wszystkich, trochę w twoim imieniu, przepraszam, ale myślę, że mogę. Podsumujmy trochę naszą rozmowę. Wróćmy do początku, bo chciałem cię zapytać jeszcze o taką rzecz. Mamy kogoś, kto na taki spływ idzie pierwszy raz. Na co powinien tak szczególnie zwrócić uwagę?
0: Szczególnie to tak. Proszę zabrać ciuchy takie, żeby nie było wam szkoda, że jak się zamoczą, wybrudzą, tak, to raz. Na przebranie dwa. Zabierz sobie, proszę, zawsze, Łukasz, wodę do picia. Zabierz, Łukasz, zawsze zabezpieczony, naładowany telefon. Możesz też zabrać, nie wiem, jakiś batonik do zjedzenia, tak jak ja mówię, jakiegoś banana, ale naprawdę, nie zabierajmy pół chaty, bo to jest bez sensu. Gdzieś się, że tak powiem, szturchniemy troszeczkę, coś wpadnie. No i słuchajcie, jak bierzecie już ten telefon, to róbcie te zdjęcia nad kajakiem, albo doposażcie się w jakieś fajne etui na sznurku, jak na każdej łódce. Na łódce buja, tak? To nie jest tak, jak chodzimy po twardym, bezpiecznym podłożu, tak? Tutaj jest woda, rzeka Piszka też jest bezpieczna, bo tak jak już wam mówiłem, tej wody jest 40-70 cm, punktami do 2 metrów. Najważniejsze, leniwie płynąca, 2-3 km, więc gdzieś tam was nie porwie, nie ma jakichś sztucznych, niebezpiecznych progów. Są takie 2-3 miejsca, ale one są oznaczone, tak? Natomiast nie ma takiej historii, takiego momentu, że możecie zostać zaskoczeni, że was rzeka porwie, tak? I nie zdążyliście dobić do brzegu, tylko no, od tego roku już jest to super oznakowane. To jest po prostu naprawdę hit. Ja będę się może powtarzał, ale bardzo dziękuję tym lokalnym grupom działania, że spojrzały w stronę właśnie turystyki kajakowej, że wybrano, tak? Mnie akurat wybrano ponad 2 lata temu do tego, żeby jako, tak mnie tu nazwałeś, jako ekspert, tak, od tej rzeki Piszki, chociaż ja no, skromnie na to patrzę. No jeżeli tak ktoś uważa, to bardzo dziękuję. Żebym opowiedział o tej rzece, powiedział, gdzie należy te znaki postawić, tak, jak zaplanować z takiego praktycznego punktu widzenia, bo wszystko, co się wydarzyło z tym znakowaniem, to ja fizycznie też przy tym znakowaniu byłem i wskazywałem, kiedy było planowanie i potem już realizacja, gdzie należy, żeby to postawić, tak? No, także nie zabieramy pół chaty na kajak. Jak najmniej, tym lepiej, tak? I ciuchy takie, żeby nie było szkoda. Jak się zamoczy, wybrudzi, okej, nic się nie stało. No i co? Obuwie z pełnym dnem. No bo słuchajcie, wychodzimy do koryta rzeki, nie wiadomo, co jest pod wodą, tak? No, może być różnie, tak? Ktoś wrzucił jakieś szkiełko, czy jest gałąź, tak? Bardziej ostra. Także zabezpieczcie sobie przede wszystkim, tak? Stopy i znowu zwykłe, fajne, jakieś tam po prostu sandałki, które kochacie, lubicie, żeby zakryło stopy. Oczywiście można mieć super neopreny i tu już bym mógł wymieniać kurtki, kombinezony, co kto zapragnie.
1: Pewnie widziałeś już nie jedno, bo pewnie nie widziałeś.

0: i puchaty i widziałeś kogoś, kto przyszedł bez niczego.
1: No, ale też jak widzę kogoś, tak jak widzimy to w górach, tak, kogoś w szpilkach na kajaki, to też zwracam na to uwagę.
0: Zdarzyło się?
1: Oj, zdarzyło się. Oj, wierz mi, Łukasz, proszę cię bardzo. Jeszcze potrafię zrozumieć, kiedy ktoś przyjeżdża na spływ kajakowy i to jest zaplanowany spływ pary młodej, tak, i chce mieć zdjęcia, tak, albo jest to, nie wiem, jakieś narzeczeństwo i właśnie chcą się przepłynąć. Dziewczyna w sukni ślubnej, tak, pan młody w garniturze. Wierzcie mi, proszę, na kajakach są zaręczyny, są śluby, no naprawdę dzieje się.
0: Jednym słowem, dzieje się, dokładnie. Tak. Radku, dwa ostatnie szybkie pytania, bo musimy już powoli kończyć. Troszeczkę wysiądźmy z kajaka, wyjdźmy od rzeki, odejdźmy trochę od rzeki Pliszki, którą tak kochasz, bo chciałem cię zapytać tak już bardziej prywatnie. Skąd pochodzisz, powiedz?
1: No i tu was zdziwię, pochodzę z Dąbrowy Górniczej. Ale tu zostałem przywieziony przez rodziców w latach 70., kiedy miałem 7 lat.
0: I tak już zostało.
1: Tak, i kocham Lubuskie. Kiedyś, jak byłem dużo młodszy, to tęskniłem jeszcze. I oczywiście mam sentyment, ale już bym nie wyjechał z Lubuskiego.
0: Lubuskie
1: naprawdę
0: cię już kupiło i przekonało.
1: Nie, słuchaj, po prostu Lubuskie jest fajniejsze. Naprawdę. Te nasze lasy. Nawet jak wracasz autostradą z Poznania, to jak przyjrzysz się temu, nawet możesz nie patrzeć na znaki. Kiedy zaczyna się ściana lasu, to już wiadomo, że jest Lubuskie.
0: Ale to prawda, tak. Przyznaję. Zresztą wszyscy to wiemy, wiemy jak podróżujemy po Polsce. Już tu też niejednokrotnie rozmawiałem z gośćmi, że dla nas Lubuszan to, że nie wiem, skakujemy na rower.
1: My tego nie widzimy,
0: tak,
1: bo my to
0: za 8
1: mamy.
0: Minut jesteśmy w lesie, to dla ludzi, nie wiem, z Katowic, z Warszawy czy z Poznania, to jest niepojęte.
1: A te tłumy z tego Śląska na te grzyby, w nasze lasy, tak. No różne są powody, dla których tu ludzie przyjeżdżają. Ja to widzę no właśnie z takiej innej perspektywy, ale naprawdę będę promował Lubuskie. Lubuskie love, Lubuskie warte zachodu, tak? Po prostu Lubuskie.
0: Po prostu Lubuskie. Radku, także ostatnie szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Tak. Twoje ulubione miejsce w województwie lubuskim. Oczywiście poza rzeką Pliszką. Tak prywatnie.
1: Tak prywatnie? Tak prywatnie. Chyba was nie zaskoczę, tak? Ale to z tego powodu, że ja bardzo dużo czasu spędzam przy rzece Pliszce, a że do Łagowa Lubuskiego mam rzut beretem, to tam jak mam chwilę, to chętnie się wybieram wieczorem z żoną na kawę na przykład. Czy lody.
0: Łagów.
1: Także Łagów Lubuski.
0: Najczęściej.
1: No, tak. Jak jestem tu na miejscu, to najczęściej, tak? Natomiast w różne kierunki się wybieram na terenie województwa lubuskiego. Też po to, żeby jak mi czas pozwala, żeby po prostu zobaczyć i później, kiedy rozmawiam z tymi turystami, bo tak być powinno w turystyce, ja sam powinienem najpierw tam pojechać, żeby doświadczyć tego, że to nie jest jakieś wyczytane, wiesz, z katalogu, tylko zrobić po prostu sobie tak fachowo to mówiąc, ten study tour, tak, żeby dowiedzieć się, jak tam jest, jak ta obsługa wygląda, czyli tak bawię się trochę takiego tajnego agenta, tak, udaję, że jestem taki, wiesz, no ciemniak, nie znam się na tej turystyce i w ogóle, ale spoglądam, bo to po prostu zawodowo się tym zajmuję, więc zwracam uwagę, no po prostu zawodowo mam takie, no, spojrzenie.
0: Radku, tutaj postawimy kropkę. Nie wiem, jak się mówi, czy jest coś, jak się kończy spływ?
1: Nie, no dzięki, zapraszamy, tak. Natomiast hej dziewczyno, hej chłopaku, zostań z nami na kajaku.
0: Dokładnie. Szanowni Państwo,
1: albo
0: ja...
1: Albo popłyń na kajak.
0: Radku, bardzo Ci dziękuję. Powiem tak, to był najdłuższy odcinek do tej pory. Wow. Tutaj w mojej karierze w Radio SK, jeżeli chodzi o program Niesamowity Lubuskie z Radiem SK, to też pokazuje, jak ciekawy jest to temat.
1: Wow. Ja Lubuskie powiem szczerze, jest niesamowite.
0: Że ja przez ten odcinek płynąłem. Płynąłem razem z Tobą w kajakach i ja to naprawdę poczułem, za co Ci bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Państwo też to poczuliście. Szkoda, że nie widzicie oczów Radka, jego pasji na twarzy, jak on o tym opowiada. Ja już dzisiaj też w Twoim imieniu już zapraszaliśmy, ale jeszcze raz zaproszę, może nie tylko na Pliszkę, ogólnie do kajaka,
1: nie, tych rzek jest więcej, wiesz, jest, są różne inne, jest Ilanka, tak, natomiast no, Pliszka to jest królowa, tak,
0: Pliszka to
1: trzeba
0: jest Pliszka.
1: To uszanować, tak,
0: zapraszamy na Pliszkę, tak. Ale nie tylko, zapraszamy
1: nie tylko.
0: Do odkrywania,
1: obra, tak, także
0: do dalszego odkrywania naszego niesamowitego województwa lubuskiego. Szanowni Państwo, to był program Niesamowite Lubuskie z Radiem Meska, ja nazywam Piłkarz Kozłowski, a moim i Państwa gościem był dzisiaj Radosław Wójtowicz.
1: Łukasz.
0: Ekspert, specjalista od turystyki kajakowej, co też mogliście po prostu Państwo usłyszeć. Dziękuję Ci, Radek.
1: Dziękuję Ci, Łukasz, za zaproszenie i zapraszam Państwa. Tak, korzystajcie, bo jest to na miejscu naprawdę warto. Lubuskie warte zachodu. Niesamowite Lubuskie.
0: Niesamowite Lubuskie. Dziękuję
1: Państwu za ten poświęcony czas również.
2: SK 106.6. SK 106.6.
3: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
4: Poniedziałek, minęła 23, a to może oznaczać tylko jedno, jak zawsze. O tej porze odliczymy 20 najlepszych rapowych numerów, a ja, jeżeli pozwolicie, zrobię to razem z wami. Mati Fuczyło, siemanko. Dziś mam sporo nowości, sporo zmian, sporo spadków, ale też sporo skoków w górę, można powiedzieć. Chociaż nie wiem, czy da się skoczyć w dół. Natomiast będzie naprawdę dużo dobrego rapu. Jeżeli go lubicie, to zostańcie z nami. Na początek będą panie, ale nie tylko. Zaczynamy jednak od nich właśnie, Young Leosia i Zuziula. Chcę tak, to miejsce 20, ale zaraz będzie się działa.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
3: 20.

0: ciebie dla mnie świat był zawsze ciemny, czarny.
1: Rap 20 w Radiu SK 18.
2: That might be toxic, don't touch it. Shampoo.

0: pędzisz. Pyta się Michał, dokąd tak pędzisz. Będzie co będzie, mała, nie będę lepszy dla niej.
1: Angie, Mata i Polo G w Radiu SK na miejscu 18. Tydzień temu byli już bardzo bliscy tego, aby wypaść z rap 20. Mam tu na myśli to, że byli na miejscu 20. Przed Matą też PZ, Faustyna Maciejczuk i Wendy Darling, ale w temacie Maty to, jeżeli macie ochotę wpaść na jego koncert 15 maja na Stadionie Narodowym, to słuchajcie koniecznie Eski. My codziennie rozdajemy bilety na to wydarzenie, więc zgłaszajcie się na sk.pl, a teraz już gramy miejsce 17. To Nobody Loves You, a więc oki.
2: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: Nie ucieknę i bardzo dobrze. Quavo na fide, Zalia i Faust na miejscu 16. Tym razem to skok z 19, choć w pewnym sensie Quavo na fide jednak uciekł. Szkoda, że to zrobił. Mam jednak jakąś taką cichą nadzieję, że może kiedyś jeszcze postanowi pod jakąś inną ksywą zarapować coś, albo zaśpiewać, albo zrobić cokolwiek innego, byle artystycznego. Czekam na to bardzo. Natomiast poza tym czekaniem możemy też zagrać dobry rap. Jonathan, Białas, Solar i Nikoś to tym razem duży spadek z miejsca 2 na 15. A mam na myśli kawałek Nie da się zasnąć.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 15.

0: Guardian Angel Ultramax, a więc Żabson, PZ, Godwifi i Aster na miejscu 13. To spadek z miejsca 10. Sporo do tej pory spadków, bo od miejsca 20 do 13 tylko dwa kawałki zaliczyły skoki. No ale właśnie, było Guardian Angel, wcześniej Nie mogę spać, a jeszcze wcześniej Nie mogę zasnąć. Jakoś te kawałki bardzo lubią trzymać się razem. My za to trzymamy się dobrze z Gipsem, bo właśnie Gips i jego strach to tym razem miejsce 12. Rap 20.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 12.

0: SK 106.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: Wracamy do najlepszego polskiego rapu, a to wy układacie nam playlistę SK.pl, tam głosujecie w Rap 20. Przed nami 10 najlepszych rapowych numerów, a to dlatego, że 10 wcześniejszych już zagraliśmy. Mati Fuczyło to ja, odliczamy razem, a więc jedziemy dalej. Przed chwilą miałem okazję zapowiedzieć Lipsa i jego Strach, potem była też nowość, zupełna nowość od Chivasa, to Nieodpowiedzialne, tak nazywa się ten kawałek, a teraz czas na kolejny kawałek od Gipsa. On był tydzień temu na miejscu trzecim, teraz to już tylko 10. Pamiętajcie, aby głosować, aby nie wypadł ten numer w przyszłym notowaniu, bo byłoby szkoda. W końcu to mega dobry numer. Sami zresztą sprawdźcie. Win.
2: Rap. 20. Głosuj na SK.pl 10.

0: Mata i jego echo to miejsce ósme, rap 20 i to jest zupełna nowość w tym notowaniu, a więc bardzo wysoko cenicie tego pana i wcale mnie to nie dziwi. Tym bardziej nie dziwi mnie wybór tego utworu, bo w końcu to nowość, która moim zdaniem jest mega dobra i to miejsce o tym dokładnie świadczy. SKPL, tam głosujecie, a SKPL, tam też możecie zgłaszać się do konkursu, w którym możecie zgarnąć bilety na wydarzenie, na którym Mata na PGE Narodowym 15 maja zagra kawałki swoje najlepsze, te najbardziej popularne, tak zwane The Best Of. Jedziemy dalej, teraz czas na miejsce siódme, Taco Hemingway, Wivka i Zep i Zep, Frascati. Taco ostatnio zagrał już jeden ze swoich koncertów, Wivka była razem z nim na scenie i wyglądało i brzmiało to bardzo dobrze, ale dobrze brzmi też singiel.
1: Rap 20 w Radiu SK 7.
2: Krople deszczu na mym karku, w płaszczu mam schowany zeszyt. Plac zamkowy jest już martwy, nie chcę żyć już czasem przeszłym.

Wciąż pod spatif, nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze, przecież on jest adresatem.

bluzą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły nawyk.

0: Rio na żywo to White Shore 2-1-1-5, Kizo i Palar na miejscu 6, rap 20, skok z miejsca 12. To jest numer, na który trzeba było czekać latami, ale kiedy już się pojawił, to pojawił się w słusznej sprawie. Pytaliście o niego wiele, wiele, wiele lat, zresztą mówił mi o tym sam White Shore, ale teraz pojawił się ten kawałek z myślą o innych, to znaczy to kawałek, który bardzo pomaga charytatywnie, bo cały dochód z niego idzie na fundację Cancer Fighters. Podobnie zresztą jak Biz na Raka i ciągle tutaj jestem od BDS-a. Mogę wam zdradzić, że ten kawałek z Mają Mecan jeszcze dzisiaj się tutaj pojawi, ale o tym nie teraz. Czas na miejsce piąte to Gips i Kukon. Ty masz. Swoją drogą uważam, że Gips naprawdę mocno wchodzi w rap 20, bo to chyba, jeżeli dobrze liczę, trzeci kawałek Gipsa dzisiaj, a ten skoczył z miejsca 18 na piąte.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.

Samsona i jego znana to miejsce czwarte rap dwudziestki. Mijają już kolejne tygodnie od premiery tego numeru, a on trzyma się bardzo dobrze. Tak dobrze, że tydzień do tygodnia nie zmienił zupełnie miejsca. Z czwartego na czwarte. No i trzeba powiedzieć, że jednak ten kawałek naprawdę wysokie lokaty okupuje już od wielu tygodni. Brawo, Samsone, czekamy na kolejne rzeczy i mam nadzieję, że czekamy też na zajrzenie Samsone tutaj do studia Rap 20. Ale zanim Samsone w studiu, to jeszcze Kalifornia. Kalifornia Love i White 2115.

0: Walter 2115 i jego California Love to miejsce trzecie rap 20 tym razem. Już teraz mogę wam zdradzić, że na całe podium rap 20 w pewnym sensie będzie poświęcone 2115, bo przechodzimy do miejsca drugiego, a to spadek z miejsca pierwszego. Dwa tygodnie z rzędu to była jedynka, teraz jednak dwójka, ale cały czas mega wysoko i to cały czas kawałek, który zrobił niesamowite rzeczy, który w pewnym sensie zarobił na fundację Cancer Fighters kilkaset milionów złotych. BDOS, Maja, Mecan i ciągle tutaj jestem. Dis na raka.
1: Rap 20 w Radiu SK 2.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No co, Maja, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: Jest rap 20, zbliżyliśmy się bardzo niebezpiecznie do pierwszego miejsca rap 20. Zbliżyliśmy się do najlepszego kawałka w tym tygodniu. Waszym zdaniem, SK.pl, tam głosujecie, tam kładacie playlistę i jak zawsze robicie to bardzo, bardzo dobrze. Ten kawałek już bywał na najwyższym miejscu podium i teraz jest nie inaczej. Miu, PZ i BDOS 2115. Fantazje to jedynka i wspomniałem o tym, że cała trójka naszego podium to tym razem kawałki z udziałem 2115. Na trzecim Łajcior, na drugim BDOS i na pierwszym BDOS z Miu i PZ-em. A ja to Mati Fuczyło. Dzięki za dziś. Słyszymy się dokładnie za tydzień o 23. Siemanko i pamiętajcie, aby głosować.
1: Rap, rap, rap. 20. Głosuj na SK.pl numer 1.

seksualny, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście.

ta psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.